I nadal staram się zrozumieć, czy samotność tu jest kluczem, czegoś ciągle mi brakuje, stale gubię sens i uciekam od problemów, chociaż wiem, nie powinienem, ale łatwiej wytrwać w biegu, ej. Powinienem się mierzyć z każdym z nich, powinien już ze mnie być dorosły typ. Powinienem porozmawiać, a nie ciągle kpić. Staram się jak mogę, ale czasem

szybciej, szybciej, chcemy być wszędzie już teraz. Za kliknięciem czarodziejskiej myszki analogowy pod czoła przecierasz. Twój smartfon o wiele szybszy jest niż ty. Ma więcej megapikseli niż życie. W obiektywie żadnych flari, blików, czarne lustro wody, wszystko.

Nad jeziorami puste plaże milczą. Ostatni turnus był dekadę temu. Rozpruta siatka, pogubiony ping-pong. Kajaki w tatarakach giną w cieniu. Woda jest dobrym przewodnikiem, popatrz, jak spokojnie gra światło wody. Lecz nie ma już nikogo, kto pokocha te kiczowate wschody i zachody.

Technologia zastępuje rodziny i dom zamiast czterech pełnych. Mam miliony pustych stron, władcy marionetek obstawiają tron. Stary głop, nowy ład, nowa lepsza broń. Ciągle wybieramy mniejsze zło. Dziś potrzebny tylko sos i slot, nic więcej. Choć żyję tu jak hosty, noc odświeżam pętlę.

Boże, gdzie ja się dałem zaprosić? Jaki tu mętny ten horyzont zabaw? Jakże się na nic tu nie zanosi? Jak to się nie zapowiada? Jaki tu creme de la creme? Może bez pędu na trend, ale na czasie. Fryzury tu

Akademickie Radio Campus. Thank you.

0: Mordo, a powiedz mi, gdybyś w końcu miał ten dzień w Shire, to jak chciałbyś go tutaj przydolić?
1: Ziom, więc tak. Najpierw, wiadomo, śniadanie. Śniadanie jest obfite, siedzimy w ogrodzie, wystawiam
0: cztery śniadania.
1: Cztery śniadania, bo to będzie trwało do 14.
0: No.
1: Będzie trwało do 14, wiesz, dziadunio przynosi najlepszego ale'a, jakiego ma. No. Kto miał? Pipin miał fajkowe ziele od swojego przodka.
0: Ja bym z Pipinem opiniował trochę fajkowe ziele.
1: No. I Bagginsowie z Sackville nie są zaproszeni.
0: Nie są zaproszeni.
1: Nie są zaproszeni.
0: Ja wejdź
1: Bagginsowie.

Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.

0: Hej Wojtku, pewnie wiesz, że jesteś naszym priorytetem i przygotowaliśmy dla ciebie brief umowy na bardzo atrakcyjne warunki.
1: Oferujemy ci 20%.
2: A, to pomyłka.

Wszyscy ciągniemy ten sznur, nie patrząc co jest po drugiej stronie. Wszyscy ciągniemy ten spór, kto mocniej zaciśnie na sznurze dłoń. Nawet z tej strony, jeżeli ktoś czasem lekko zapuszcza żurawia, to tylko po to by sprawdzić, czy aby każdy tę samą energię wkładał. Raz, dwa, my, oni, ludzie, wszyscy.

przegrasz wisielca. Bo tylko ja mam prawo do źródła. Na tym polega ta gra, gra. Wybacz entuzjazm pośród swoich, gadasz jak swoi. Prawda jest jedna, wspólna, jak kamień w wodę. Przepadnie ten, co mąci w naszych studniach.

słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od zatrucia.

zakładam broń po twoje zimne oczy. Nie chcę wbijać szpilek w twoją skórę. Nie chcę wypominać chwili gorszych. Nie ma trunku, który bardziej truje. Tak, pamiętam moje wszystkie błędy. Tak bym chciał ich wtedy nie popełnić. Tak samo pamiętam twoje przecież. Nie chowam żadnych.

0: owocą.
1: Zróbmy kawałek.
0: Ale kiedy?
1: Kiedyś.
0: Wtedy kiedy?
1: Kredy wyrysują nasz szlaki,
0: nadając kalendar.
1: Szybujący jak ptaki.
0: Zróbmy kawałek.
1: Ale w jaki sposób?
0: Zróbmy na sposób powstania kosmosu.
1: Dla wszystkich osób w świecie chaos.
0: Wszystkim bliskim sercu śliwka i fokus.
1: Zróbmy kawałek.
0: Dobra, ale gdzie?
1: Zróbmy kawałek jak wałek na giełdzie.
0: Co to będzie, jak to przejdzie?
1: Będzie rosło napięcie.
0: Zróbmy kawałek.
1: Ale w jakim stylu?
0: Cudowna podróż po winylu.
1: Od paru minut obrany azymut.
0: Rymów brud cud dymu.
1: Chilluj.
0: Chilluj.
1: Zróbmy kawałek.
0: Kawałek czego?
1: Czegoś niepowtarzalnego.
0: PFK jego, posłuchaj tego.
1: Brzmienie serca wpadające do ucha jak mucha.
0: Zróbmy kawałek jak
1: ucha.
0: Ściągam MP3 z sieci jak ucha.

0: kolender.
1: Zagra fader, stopa, hi-hat, werbel i bas,
0: tworzący hałas, cała sala,
1: cała sala naraz
0: oszalała.
1: Zróbmy kawałek,
0: nie mam pytań.
1: Znikam,
0: znikam,
1: znikam,
0: znikam,
1: znikam,
0: znikam,
1: znikam, znikam.

przegrzanej głowie w przegrzanym bloku, tonąc w tonie rzeczy kupionych na pokaz lub pok. Budziłem się w szoku, że rządzą mną podaż i pozór i powód mam znowu by jęczeć. Uwierz się, więcej nie chcę pluć, lecz rzuć mi, czasem wyjdzie.

Dzień dobry. 5 minut po godzinie 7, poniedziałek, 13 lipca, rozpoczynamy kolejny dobry, wspaniały, wakacyjny tydzień. Dzisiaj po tej stronie mikrofonu w osamotnieniu, jak słyszycie i co zapowiadaliśmy wam hucznie z Klaudią, dlatego w alternatorze byliśmy w środę, żeby nacieszyć się Klaudią, zanim zniknie. Zniknie na nie jakoś bardzo długo, bo w przyszłym tygodniu już będzie, ale dzisiaj najbliższe 3 godziny spędzimy razem bez Klaudii, znaczy razem bez niej, razem bez Klaudii, w sensie to będę tu sam. Zachęcam do wspólnej zabawy jak zawsze, 886-971-971, tutaj czekam na wasze SMS-y i wiadomości na WhatsAppie, jeżeli wolicie Instagram Radia Campus również do waszej dyspozycji, a i zadzwonić dzisiaj można, a co, żebym nie był tutaj taki sam mówiący, 228-277-205, będę to oczywiście przypominał wesoło do godziny 10, tak jak i to, chociaż nie, tego tak często nie przypominam, że nazywam się Mateusz Ligocki i Detroit Swindle. Od nich zaczniemy Coffee in the Morning, idealnie o poranku. Dzień dobry.

0: Kapitan Poranek.
1: Method Man i Redman to przed chwilą nam wybrzmiało na 14 minut po godzinie 7 na naszej antenie. Zaglądamy do kartki z kalendarza, żeby zobaczyć, co przełomowego, historycznego, ważnego przeniósł dzień 13 lipca w odmętach historii. Na przykład w roku 1567 król Szwecji Erik XIV Waza poślubił w tajemnicy Katarzynę Mansdotter. I mogliście o tym nie wiedzieć, nie pamiętać albo nie wiedzieć, ale bardziej nie wiedzieć, no bo zrobił to w tajemnicy. Jednak gdzieś to tam wypłynęło na kartach historii i to ja sobie zawsze zrzucam sobie taką, tak wiecie, empatycznie to patrzę. Kurde, ślub w tajemnicy? Wiadomo, no to dawne czasy. Nie mówię, że teraz się to nie dzieje. Ale tak, zatrzymałem się chwilę nad tą historią. Nie wiem, czy tego zawsze jest takie, czy tego wam życzyć, nie życzyć. Chyba nie, chyba jednak nie. Żeby ślubu tak, ale może niekoniecznie nie w tajemnicy. Co jeszcze? Rok 1772. James Cook wypłynął z Plymouth w swą drugą podróż dookoła świata. I tego z pełną świadomością można wam życzyć. W poniedziałek. Tym bardziej, że jest poniedziałek 13. Tak się mówi, że piątek 13 najgorszy, a tu poniedziałek 13 też tak w tele kolorowo nie jest. Tym bardziej, że szaruwa za oknem, gdybyście nie mieli okien. Święta, jakie dzisiaj mamy, nietypowe w kalendarzu. Jest to dzień męża i żony, więc drogie żony, drodzy mężowie, to wasz dzień, żeby sobie wzajemnie pokazać sympatię, uczucie i miłość, tak jak każdego dnia. Poza tym równie istotny i ważny dzień frytek i dzień rock'n'rolla. Czyli wszystko można ze sobą ładnie połączyć, spiąć serpentyną miłości. Mąż zaprasza żonę na frytki, żona jego na koncert rockowy. Rzeźbie. A wszystko zaczyna się od ślubu, byle nie takiego tajemniczego, jak właśnie król Szwecji Erik XIV Waza zrobił to w 1567 roku. Na siłę czuję, że strasznie spiąłem to taką tyrtytką, ale zacisnąłem i się połączyły ze sobą te newsy. Tak, to było kalendarium. Tak, to było kalendarium 886-971-971. Patrzyłem, co przysyłacie w SMS-ach. Spojrzałem, że w jednych z waszych próśb, requestów, czym można zacząć dzień, było Beastie Boys. Więc teraz oni nam zacznie wybrzmią. Sabotaż już teraz, na 17 minut po 7.

Systema na 23 minuty po godzinie 7, takie na pobudzenie, chociaż utwór nazywa się Hangover, to wydaje mi się, że daje takiego kopa, nawet ja poczułem, że mnie trochę to pobudziło. Kubula napisał, że mocne kombo dałem, bo piątek 13, piątkiem 13, na pokłosie tego, czyli poniedziałek 16 jeszcze okej, ale poniedziałek 13 to już jest za mocne. Ale jest poniedziałek 13, więc będzie mocno, lekko nie będzie. No musimy się tam przyzwyczaić, nastawić, bo tak właśnie będzie. No poza tym tak mi się skojarzyło. Dzielę się z wami. W końcu się kumplujemy, prawda? Marceli, już teraz i Zguba. A za chwilę wiadomości Radia Campus.

0: Autopromocja.
1: Jak działają fake newsy? Czym jest dezinformacja? Komu zależy na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji? Nauka sprawdza. Rozmowy z naukowcami i ekspertami o dezinformacji i manipulacji. Każdy czwartek po 12:45 i w podcastach Radia Campus. Audycja powstaje w ramach projektu Nauka sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
0: Autopromocja.

0: Zapraszamy na pierwszy festiwal piwa bezalkoholowego.
1: Wśród drzew, obok Placu Bankowego, w Ogrodzie Błękitnym przy Saskim Ogrodzie, gdzie zapomnisz natychmiast o pragnieniu, głodzie i w gry zagrasz, film obejrzysz, posłuchasz muzyki, spróbujesz nowych stylów lub może klasyki. Festiwal Wolno Wolno, 17-19 lipca. Wstęp wolny.
2: Reklama. 7.30, wiadomości Radio Campus i Marta Roguska.
3: Akademickie Radio Campus.
4: Polska pozna dziś lokalizację pierwszego centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ośrodek będzie specjalizował się w bezpieczeństwie kosmicznym i rozwoju technologii wykorzystywanych m.in. do monitorowania przestrzeni kosmicznej oraz ochrony infrastruktury satelitarnej. Decyzję ogłoszą wspólnie premier Donald Tusk, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz dyrektor generalny ESA Joseph Asbacher. O lokalizację centrum ubiegało się 7 miast, m.in. Warszawa, Kraków, Wrocław i Gdańsk. Polska zobowiązała się przeznaczyć na programy Europejskiej Agencji Kosmicznej 731 milionów euro, w tym 550 milionów na projekty realizowane do 2028 roku. Nowe centrum ma wzmocnić pozycję Polski w europejskim sektorze kosmicznym i stworzyć nowe możliwości dla nauki oraz nowoczesnych technologii. Policjanci z warszawskiej Woli rozbili gang oszustów, który wyłudzał kredyty i pożyczki, wykorzystując skradzione tożsamości. Zatrzymano 4 mężczyzn, którzy usłyszeli łącznie 31 zarzutów i decyzją sądu trafili do aresztu. Śledczy ustalili, że przestępcy podrabiali dokumenty, zakładali konta bankowe na dane pokrzywdzonych i wyłudzali pieniądze. W wynajętym biurze, które służyło jako przestępcze call center, policjanci zabezpieczyli m.in. setki kart SIM, telefony, laptopy, karty bankowe i fałszywe dowody osobiste. Straty przekroczyły 300 tysięcy złotych. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia. 27 osób zginęło, a 22 z 63 rannych znajdują się w stanie krytycznym. To dotychczasowy bilans pożaru w jednym z barów w Bangkoku. Więcej o tym powie Michał Pogód.
5: Lokalne władze na czele ze stołecznym gubernatorem Chathartym Sitipuntem przekazały, że ogień rozprzestrzeniał się wyjątkowo szybko, a większość osób została uwięziona wewnątrz lokalu, a strażakom opanowanie żywiołu zajęło około 30 minut. Najtragiczniejszym pożarem w najnowszej historii Tajlandii był ten z 2009 roku, kiedy to w trakcie zabawy sylwestrowej zorganizowano w stolicy pokaz fajerwerków. Wówczas zginęło 66 osób, a ponad 200 zostało rannych.
4: Krzysztof Ratajski wygrał daterski turniej w Leverkusen. W finale Polak pokonał Holendra 7-5, zgarniając dodatkowo 35 tysięcy funtów. Co ciekawe, na krok przed wygranym finałem The Polish Eagle wygrał z innym naszym rodakiem Sebastianem Białeckim. Polak kontynuuje tym samym swoją dobrą serię w finałach European Tour, ponieważ w takich trzech dotychczasowych ma 100% skuteczność.
2: Korki. O 7.30, jak to o 7.30, dramatu jeszcze nie ma. Postoicie, to oczywiście na S8, nawet nie postoicie, wolniej będziecie jechać w kierunku zachodnim, trochę od Łomianek, będziecie wolniej się, wam się wjeżdżało od północy Warszawy, generalnie Wybrzeże Helskie w stronę ulicy Ratuszowej, trochę przed rondem Wysłańców Ryby Syberyjskich, najgorzej jest ze strony Alei Jerozolimskich, ale no, nie narzekajmy, źle nie jest.
6: Pogoda.
2: Podobnie w pogodzie. Chyba, że pamiętacie, jak narzekaliśmy, jak było 40 stopni? Znaczy ja narzekałem, bo chyba wolę to, jak jest teraz, ale w tej chwili chłodniej, rześko, 18 stopni, słońca dzisiaj za dużo nie uświadczymy, czy uświadczymy deszczu. Prawdopodobnie jakieś przelotne opady się pojawią, ale też tak jakoś bardzo, bardzo rześko to nie będzie, bo w najcieplejszym momencie dnia nawet 26 stopni. Tylko słońce za chmurami.

0: Kapitan Poranek.
1: Fat Dog, Cancel Me and Try It, to przed chwilą za nami na 19 minut przed godziną 8. Drodzy Państwo, nie uciekniemy przed tym. Jak bardzo byśmy chcieli, tak czy inaczej ten news nas dopadnie. Jeżeli już nas nie dopadł. Dziwię się, że o tym nie było w wiadomościach. I informacja, która poszła w media wczoraj wieczorem, to znaczy Michał Wiśniewski bierze kolejny rozwód i oświadczył, że jest w związku z Mandaryną, czyli ze swoją żoną numer 2, jeśli się nie mylę. Poszła ta informacja o mediach, bo teraz jest w trakcie, uwaga, wchodzimy w to uniwersum przez chwilę, jest w trakcie rozwodu z Polą Wiśniewską i to jest jego piąta żona. I jak podał w oświadczeniu sam pan Michał Wiśniewski, to tam związek się rozpadał i doszło do zdrady z Mandaryną, z którą potwierdził, że aktualnie jest w związku. Przeglądałem sobie dzisiaj zawsze na rozbudzenie, odpalam sobie social media i patrzę, co tam się dzieje. Oczywiście powstało w tym kierunku już dużo memów, rozkmin, bym powiedział wręcz rozprawek maturalnych. Na wiedzy bezużytecznej czytam. Piąta żona Michała Wiśniewskiego zdradziła, że wrócił on do swojej drugiej żony. Jeśli Michał Wiśniewski i Mandaryna wezmą ślub, będzie to jego 9. ślub z 6. żoną, która wcześniej była już jego 2. żoną. Brzmi jak zadanie maturalne. Oblicz masę słońca. Więc idzie się tak, więc duże zakręcenie. Kolejne z Make Life Harder. Kiedy ostatnim razem Michał Wiśniewski był w związku z Mandaryną, to premierem Polski był Kazimierz Marcinkiewicz. W kinach leciała druga część epoki lodowcowej. Wystartował najsłynniejszy portal plotkarski. Noriaki Kasai skakał na nartach już od 17 lat. Więc historia poszła do przodu. Znaczy, dobrze, no to wiecie, to my tutaj mało jesteśmy tacy plotkowi w Radiu Campus, ale jednak trochę, może dobra, niech każdy mówi za siebie. No ja tym trochę tak zobaczyłem, to mówię, o kurczę, ale kombo, drugie grube połączenie, co się tutaj wydarzyło. Chodzi na to, tylko z tego co czytałem, to wynika, że to nie jest pierwszy raz, kiedy mógłby potencjalnie, idąc do przodu, oczywiście życząc wszystkiego najlepszego, jakby Michał Wiśniewski i Mandaryna wzięli ślub, to nie jest chyba, ale to był 6. ślub z 9. żoną, nie, 9. ślub z 6. żoną, czyli to nie pierwszy raz, jak bierze drugi raz ślub z tą samą osobą? Ja aż tak szczegółowo to w tym uniwersum nie jestem, znaczy tyle co teraz sobie zrobiłem szybki research, żeby wam o tym opowiedzieć albo streścić. Here we go again, napisał Kubula. No tak, dzieje się. No, będzie się działo. Myślę, to informacja z wczorajszego wieczora, tak jak widzę, że zaczęło się pojawiać w portalach, nie oszukujmy się, głównie plotkarskich. No i teraz będzie na pewno to żyło swoim życiem, więc stay tuned, tu jeszcze może się dużo wydarzyć. She One, już teraz, 15 minut i będzie 8.

Ja to prosty chłopak jestem, z Jelonek. Jeżeli poprosicie, żebym coś zagrał i akurat będzie się zdarzyć tak, że to będzie na playliście, to no, nie widzę problemu, żebyśmy się dzisiaj tak bawili. Zawsze tak w samotności, kiedy tutaj jestem w studiu bez Klaudi, to bawimy się w taką grę i ja ją chętnie przyjmuję. Znaczy, te zasady tej gry są znane. Napiszecie na 886-971-971 lub SMS-a, lub WhatsAppa, lub na Instagramie Radia Campus. Opcji macie sporo, umówmy się, że chcecie, żeby fajnie, żeby coś tam pobrzdąkało, na przykład taki utwór. Jeżeli ja sprawdzę, że mamy to na playliście, przeszkód nie widzę, żeby wybrzmiało to gdzieś tam po drodze do godziny 10 na naszej antenie. Zachęcam do wspólnej zabawy i też no, z ogólnych przemyśleń, nie tylko muzycznych, tego co chcielibyście usłyszeć, jak wam się żyje, jak po weekendzie, jakie plany wakacyjne, czy się cieszycie z takiej pogody, czy się nie cieszycie, czy żyjecie mundialem, a jak nie żyjecie mundialem, to czym żyjecie. Za chwilę a propos sportu, Sportowy Campus.

0: 8 rano, Sportowy Kampus i Marta Roguska.
1: Sportowy Kampus.
2: Znamy komplet półfinalistów na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Już jutro o godzinie 21 polskiego czasu o awans do wielkiego finału powalczą Francja z Hiszpanią. Następnie w środę o tej samej porze Anglia zmierzy się z Argentyną. Finał mistrzostw zaplanowano na 19 lipca. Jannik Sinner obronił wygraną na kortach Wimbledonu, a więcej o tym powie Michał Pogód.
3: We wczorajszym finale zmierzyła się jedynka z dwójką światowego rankingu. Włoch pochłonął Niemca Aleksandra Zwierewa w 4 setach. 6-7, 7-6, 6-3 oraz 6-4. Dla niespełna 25-letniego przedstawiciela Półwyspu Apenińskiego to już piąta wygrana w Wielkim Szlemie. Dotychczasowo nagrodę główną zdobywał dwukrotnie podczas Australian Open, jednokrotnie US Open, zaś w południowym Londynie wygrał wczoraj po raz drugi z rzędu. Do skompletowania tenisowego Mount Everest brakuje mu jedynie triumfu w Roland Garros, a najbliżej był tego przed rokiem, kiedy to uległ w finale Carlosowi Alcarazowi w 5 setach.
2: Kobieca reprezentacja Polski nie wywalczyła awansu do turnieju finałowego siatkarskiej Ligi Narodów. Polki w decydującym meczu przegrały z gospodyniami trzeciego małego turnieju, Japonkami, w 5 setach, mimo prowadzenia 2-0.
4: Czuliśmy bardzo dobrze to spotkanie. Pierwsze 2 sety miałyśmy pod kontrolą rywalki dosyć naprawdę dobrze. Gdzieś mimo wszystko później Japonki wróciły w jakiś sposób do gry i gdzieś też publiczność może jej troszkę poniosła, bo była pełna hala. Ale na pewno też sporo naszych błędów. I też oczywiście Japonki się rozkręciły, tak naprawdę bardzo ciężko nam było je zatrzymać.
2: Mówiła Julita Piasecka w rozmowie z Polsat Sportem. W turnieju finałowym weźmie udział 8 drużyn. Niestety, pomimo że Polki zajęły 8 miejsce, w 18-drużynowej tabeli to Chinki jako gospodynie turnieju finałowego będą miały zapełniony awans. W Nankin zagrają więc Japonki, Amerykanki, Włoszki, Brazylijki, Turczynki, Holenderki oraz wspomniane Chinki.
1: Same sztosy. Akademickie Radio

0: Kapitan Poranek.
1: Zeus przed chwilą, a wcześniej Royal Blood na chwilę rozpoczęli nam godzinę 8, jeśli chodzi o muzykę na antenie Radia Campus. Spływają wasze kolejne prośby, zachciewajki muzyczne, ale musicie być cierpliwi, bo to nie jest teraz tak, że ustawimy kolejeczkę i do 10 będziemy lecieć z tymi piosenkami. Tutaj Mati je wrzuca po kolei, stara się spełniać te wasze requesty, ale bądźcie cierpliwi. Oczywiście, no wiem, że nie każdy z was ma czas, żeby tak siedzieć do 10 i słuchać, czy akurat wasza piosenka pójdzie, no ale utrzymujmy pewną kolejność i przetasowanie, jeśli chodzi o muzykę. A jeśli chodzi o sport, utrzymując się w klimacie, nawiązując do sportowego kampusa, Mundial, drodzy, czy wy tym w ogóle żyjecie? Jak żyjecie? Ja wiem, że jest wokół tego dużo kontrowersji, godziny nam nie sprzyjają, chociaż myślałem, że będzie gorzej. Oczywiście trafi się jakiś meczek, który zaczyna się o trzeciej w nocy czasu polskiego, ale nie jest aż tak źle. Jesteśmy już na etapie półfinałów. Jutro Francja kontra Hiszpania i w środę Argentyna kontra Anglia. Tutaj to akurat godziny są, bym powiedział, bardzo sprzyjające, bo czasu polskiego będzie to godzina 21. I potem w sobotę i w niedzielę mecz kolejno o trzecie miejsce i finał w niedzielę, który też będzie o 21, a o trzecie miejsce o 23 się rozpoczyna. Śmiesznie się złożyło, tyle już pomijam. Ja chcę odciąć się od wszystkich kontrowersji i mówić o aspekcie sportowym. Ktoś powie, o to i tak jest ustawione i tak dalej. Te teorie też słyszałem, ale romantycznie wierzę w to, że sportowo tutaj nie ma żadnych zakłóceń poza anulowaną żółtą kartką dla Stanów Zjednoczonych, ale ich już dawno nie ma. Że w półfinale de facto spotykają się cztery najmocniejsze drużyny, bo tak się złożyło, że akurat drużyny, które grają, to jest pierwsze, drugie, trzecie i czwarte miejsce w rankingu FIFA. Więc de facto wyszli najmocniejsi do tego etapu. Co się dalej wydarzy? Ja pamiętam, jak tydzień temu gadałem wam razem jeszcze z Klaudią o tym, że romantycznie to chciałbym, żeby ten Ronaldo wygrał. Mimo, że ja tym bardziej tym Messi, to życzyłem mu tego, ale to już dawno też historia. I teraz mam tak, że kto nie wygra z tej czwórki, to nie będę zdziwiony. Ja po prostu nie za każdym coś przemawia. Francja to była pierwsza drużyna, która pomyślałem, że wygra ten mundial, zanim się cokolwiek zaczęło, bo najmocniejsza paka na papierze. Hiszpania no żyje tymi czasami 2008, 2010, 2012, gdzie wygrywali wszystko, ostatnio też wygrali Euro, więc no paka jest, chociaż nie stracili jedną bramkę przez cały mundial póki co, no ale też jakoś tak nie zachwycają tak ofensywnie, myślałem, że będzie lepiej. Anglia no może w końcu wróci do domu, it's coming home, tak się, chociaż ja sobie nawet sprawdziłem, że tak Anglia żyje tym it's coming home, a oni byli mistrzami świata raz w roku 66 i dwa razy wicemistrzami Europy, więc z drugiej strony myślę, a może to tak właśnie tam też, no Harry Kane, jedna z najlepszych dziewiątek, więc no Jude Bellingham, to już widziałem w ogóle po tym jak strzelił dwie bramki w ostatnim meczu, jak kibice mu śpiewali Hey Jude, to było takie naprawdę idzie, to są te fajne chwile w mundialu, które dobrze się ogląda. No i z drugiej strony zostaje Argentyna. Myślę, no Messi wygrał 4 lata temu, koniec, to się już więcej nie wydarzy, a tu proszę, jest szansa na obronę tytułu. Jest szansa na powtórkę finału de facto, Francja-Argentyna. Mówiło się też o tym, że czy może wtedy Szymon Marciniak będzie sędziował, chociaż to by było zbyt duża powtórka, to się chyba nie wydarzy. Co się wydarzy, dowiemy się jutro i pojutrze. Póki co Strefa Zgniotu i Korale to jedna z waszych właśnie zachciewajek muzycznych, które można cały czas zgłaszać na 886971971 SMS-owo, WhatsAppowo lub przez Instagram Radia Campus, pisząc po prostu DM-a.

komentując temat mundialu, chociaż teraz o tych, co już w zasadzie z niego odpadli, a już w pewnym sensie są wygranymi i możemy powiedzieć, że oni ten mundial na swój sposób wygrali. Norwegowie, którzy naprawdę bardzo dobry PR sobie zrobili, zarówno tym, że doszli do ćwierćfinału, wyeliminowali Brazylię, zrobili to też w dobrym stylu, no i też to, wiecie, te takie wiralowe wiosłowanie, które poniosło się po całym świecie, nie tylko po Norwegii, stworzyło naprawdę fajny wizerunek wokół tej reprezentacji. I Erling Haaland, to jest piłkarz, napastnik Manchesteru City, który do tej ćwierćfinału zdobył 7 bramek na mundialu. Dużo, nie najwięcej, bo najwięcej na cały czas mają Mbappé i Messi, którzy cały czas są w grze. Erling Haaland już odpadł 2-1 z Anglią, gdzie to właśnie Jude Bellingham, jego kumpel swoją drogą, strzelił dwie bramki i wyeliminował Norwegów, ale 20 milionów followerów przybyło Erlingowi Haalandowi na Instagramie dzięki temu mundialowi. Też dzięki temu, co tam działa w social mediach, jest bardzo takim gościem burzącym dystans, nie tworzący jakiegoś sztucznego wizerunku. Takim po tym, jaki tworzy wizerunek w social mediach, no to taki gość, że chcielibyście z nim pójść na piwo. Wydaje się spoko ziomkiem. Piwo raczej z wami nie pójdzie, bo on podobno prowadzi bardzo taki rygorystyczny styl życia, jeśli chodzi o odżywianie, pilnowanie posiłków, tego co je, ile je, jak je i tak dalej. Ale dalej, 20 milionów na Instagramie, no to co to jest? W Peru zaznaczam. Nie Norwegia, nie Europa, tylko w Peru, czyli Ameryka Południowa. Rodzice podjarani wyczynami Erlinga Haalanda nazwali już ponad 500 dzieci imieniem tego piłkarza. Czyli gdzieś po Peru będzie latało sobie na tę chwilę. Znaczy to jest news sprzed weekendu, więc powiedzmy ponad 500 Erlingów będzie sobie biegało za jakiś czas biegało po Peru. Ciekawe, ilu Robertów jest w, nie wiem, Urugwaju, w Peru, w Chile i tak dalej. Więc to mi się wydaje tak, że Erling Haaland to naprawdę wygrał w pewnym ten turniej. Mimo że z niego odpadł, to już możemy go uznać za zwycięzcę. Chociaż jest ich kilku, no bo chociażby Capo Verde, reprezentacja i bramkarz tamtejszej Wozinia, który no okej, okay, nie ma najwięcej i jest w topce popularnych osób na piłkarzy na Instagramie, no wciąż wiadomo, to nie jest Ronaldo, to nie jest Messi, ale on tam ponad 20 milionów uzbierał, a zaczynał jakieś tam dziesiątek tysięcy przed mundialem, więc jest kilku, nie chcę powiedzieć mniejszych, innej skali bohaterów, nie tylko piłkarskich na tym mundialu i to jest fajne, Co przyniesą półfinały, to już jak powiedziałem, dowiemy się jutro i pojutrze, kiedy to Hiszpania zagra z Francją i Argentyna z Anglią, a potem w sobotę trzecie miejsce i niedzielę finał i zobaczymy. WBS i Dwa Sławy. Dwa Sławy, bardzo panów pozdrawiam. Jadę jak?

0: Radio Campus.
1: Między wieloma requestami muzycznymi wpadło pytanie. Ligo, a jak dzisiaj pogoda? Będzie burza, czy można rowerkiem do pracy? Ja czuję presję na to, co powiem teraz, bo z tego mogą wyjść konkretne konsekwencje. Od razu powiem, trochę ratując swój wizerunek, ja zawsze sugeruję się norweską pogodą. Tak, a propos, przed chwilą było o Erlingu Haalandzie, tak teraz o norweskiej pogodzie. To tak, z naszej tutaj mojej Norwegów prognozy wynika, że będzie padać, ale dopiero koło 15:00. I skończy przed 17:00. Idąc tą logiką, zdążysz dojechać przed deszczem zdecydowanie i prawdopodobnie wyjdziesz z pracy już po deszczu. Potem go już nie powinno być, a nawet powinno trochę słońca się pojawić, więc ryzyko jest, nie biorę tego na siebie, ale przyjemnej jazdy do pracy i z pracy rowerem.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na pierwszy festiwal piwa bezalkoholowego.
2: Wśród drzew, obok Placu Bankowego, w Ogrodzie Błękitnym przy Saskim Ogrodzie, gdzie zapomnisz natychmiast o pragnieniu, głodzie i w gry zagrasz, film obejrzysz, posłuchasz muzyki, spróbujesz nowych stylów lub może klasyki. Festiwal Wolno Wolno, 17-19 lipca. Wstęp wolny.
0: Reklama.
3: 8.30, wiadomości Radio Campus i Marta Roguska.
4: Akademicki Radio Campus. Wiadomości.
5: Nowa fala uderzeń na Iran, dalszy ciąg sprawy Szpitala Południowego oraz zabytkowe osiedle w Warszawie oczekuje na wpis do rejestru zabytków.
4: Wiadomości.
5: Połowa Polaków uważa, że konsekwencje afery w Szpitalu Południowym są niewystarczające. Tak wynika z sondażu, który przeprowadziła Opinia 24. Dla znacznie mniejszej grupy, bo zaledwie 19%, jej skutki są jak najbardziej proporcjonalne. Przypomnijmy, że sprawa Szpitala Południowego opiera się o kwestię, że radny Dawid Kacprzyk zarobił tam w 2025 roku ponad 1,5 miliona złotych, pracując średnio 330 godzin miesięcznie. Prokuratura prowadzi z obiektem dwa śledztwa. Jedno z nich dotyczy oszustw na ponad 500 000 złotych, a drugie nadużyć uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, w tym kwalifikacji pacjentów na SOR-ze. Wpis do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Taki jest cel Stowarzyszenie Miasto jest Nasze odnośnie osiedla Szwolażerów. A więcej o tym Michał Pogód.
6: Zespół budynków został wybudowany na początku lat 70. pod przewodnictwem profesor Haliny Skibniewskiej i zdaniem organizacji jest przykładem odpowiedniego myślenia o łączeniu architektury, krajobrazu i codziennych potrzeb oraz aktywności mieszkańców. Tym samym stowarzyszenie chce uchronić osiedle od zmian zapisanych w strategii Warszawa 2040+, która zakłada wybudowanie w ich sąsiedztwie 8-piętrowych bloków mieszkalnych. Anna Śmigielska, rzeczniczka Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, potwierdziła, że od 17 czerwca trwa rozpatrywanie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie ochrony zabytkowego osiedla.
5: Amerykańskie dowództwo centralne ogłosiło rozpoczęcie kolejnej fali uderzeń na cele w Iranie. Według komunikatu operacja ma ograniczyć zdolności Teheranu do przeprowadzenia ataków na statki handlowe w cieśninie Ormuz. To już co najmniej czwarta taka akcja od wznowienia irańskich działań w tym regionie. Irańscy negocjatorzy zignorowali żądanie Stanów Zjednoczonych, by ogłosić, że popełnili błąd, strzelając do statków w cieśninie Ormuz. Przedstawiciele USA przekazali CBC News, że zajęli stanowisko wyczekujące i czekają, co wydarzy się dalej, dodając, że Irańczycy, jeśli nie pozostawią cieśniny otwartej, nie będzie to dla nich najlepszy dzień. Powiedziała dziennikarka CBC News. Wcześniej media informowały, że amerykańskie wojsko zaatakowało m.in. irańskie systemy rakietowe, obronę przeciwlotniczą oraz jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Napięcie wzrosło po tym, jak Iran ogłosił zamknięcie cieśniny Ormuz i zaatakował dwa statki. W odpowiedzi Stany Zjednoczone przeprowadziły serię nalotów na irańskie cele wojskowe. Prezydent Donald Trump zapewnił, że mimo działań Iranu cieśnina pozostaje otwarta dla żeglugi handlowej.
0: Sportowy kampus.
5: FIFA potwierdziła nazwisko sędziego, który będzie rozjemcą w jutrzejszym półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata między Francją a Hiszpanią. Ten zaszczyt przypadnie Salwadorczykowi. Oznacza to, że do obsadzenia pozostały jedynie 3 mecze. Czy któryś z nich może przypaść Szymonowi Marciniakowi?
7: Rafał Rostkowski na TVP tak opisywał, wiadomo, to też jest polityka, no to mówi, że Kolina raz, że bardzo lubi Szymona, a dwa, no Kolina, który szykuje się do emerytury. Dlaczego nie przejść do historii? No to już byłoby, w ogóle Szymon byłby najwybitniejszym sędzią w historii piłki, no a Kolina stojący za nim, może na koniec przy zejściu z emerytury, ale wiadomo, że to jest też uzależnione od Argentyny.
5: Komentowano na antenie kanału Meczyki. Uzależnienie od Argentyny spowodowane jest tym, że Marciniak nie zareagował na ostre wejście Lionela Messiego w pierwszym meczu fazy grupowej przeciwko Algierii, kiedy Alcibestez wygrał 3-0 po hat-tricku legendy Barcelony. Polski sędzia oprócz tego spotkania prowadził także mecz między Egiptem a Iranem, zakończony podziałem punktów przy wyniku 1-1.
0: Korki.
3: Myślałem, że będzie gorzej o tej 8.30, ale chyba wakacje jednak w Warszawie, gdy tak spojrzymy. Ja mówiłem, że nie będzie padało, a tu lekko mrzy za oknem. Norwegowie mnie oszukali. Po prostu wychodzę z założenia, że nie uznajemy z Norwegami, że mrzawki za deszcz. Poza tym, gdzie postoicie? Aleje Jerozolimskie przed Rondem Wysłańców Syberyjskich. To też nie jest korek, tylko wolny dojazd. Wawelska w obu kierunkach. Tutaj można powiedzieć, że okej, bardziej korkowo. Do Grójecka dojazd do Placu Zawiszy. Tutaj owszem, wolno dojeżdżamy. W ogóle Plac Zawiszy zakorkowany. Wisłostrada, ten sam tunel, w obu kierunkach wolniejszy przejazd, S8, no wolno się jedzie, ale to chyba też jest tak, że już tam przyzwyczajeni do tego, co może się wydarzyć na S8, to zdecydowanie bywało gorzej.
0: Pogoda.
3: Przyjmijmy, że wakacje. Pogoda nie wakacyjna, ale źle nie jest, nie narzekamy na tą rześką pogodę. Aktualnie znowu, jak sobie spojrzymy na to, że jest 20 stopni, to naprawdę nie jest źle. Najcieplejszy moment dnia to stopnie 26. Pojawi się słońce, ale tak momentami raczej trzeba przyjąć, że dzisiaj pochmurny dzień z przelotnymi, krótkimi opadami. Droga słuchaczko, Ado, czy ty już wyjechałaś na tym rowerze? Ortalion weź. Tak w razie czego, gdyby coś tam, bo może lekko mrzeć. Mrzawka to nie deszcz, prawda?
4: Radio Campus.

0: Kapitan Poranek.
1: Channel Trees, Black Techno Guy to za nami na 19 minut przed godziną 9. No i wyjechała Ada na tym rowerze. Kurczę, ja teraz prawie mam wyrzuty sumienia, jakby jednak złapał cię deszcz i gdybyś się przeziębiła. To chcę, żebyś miała świadomość, że brawo, udało ci się. Lekko się poczuwam. Tylko lekko. Tylko lekko, bo na koniec będę mówił, ty jesteś dorosłą osobą, wiedziałaś co robisz, wyjrzałaś za okno i tak dalej, ja przecież media kłamią, nie można słuchać tego, co mówi jakiś ziomek w radiu, że warto jechać na rowerze. Ale może nie będzie aż tak źle, bo w tej chwili jak patrzę, bo mamy od niedawna, już pewnie zaraz ponad rok minął, mamy w studiu okna, no to to, że szyby są mokre, to nie znaczy, że pada, prawda, bo mogło padać wcześniej. Nie widzę, raczej nie, jest okej, okay, będzie dobrze. Trochę przeżywam, nie ukrywam. Delikatnie, delikatnie, żeby też delikatnych wyrzutów sumienia nie mieć. Powoli wychodzą wasze polecajki, znaczy wasze requesty muzyczne. J. Cole poleciał, za chwilę będzie Chronix na naszej antenie jeszcze i po kolei tak kolejkuje i zbiera. Jeżeli chcecie coś dorzucić, oczywiście jest tak, że jeżeli wpiszecie jakieś prośby, które są nie do spełnienia, bo nie znajduje je w naszej bardzo dużej bazie muzycznej, no to po prostu to nie pójdzie. Ale zgłaszać tak czy inaczej możecie z nadzieją, że jednak w bazie naszej muzycznej to jest 886-971-971. Tutaj czekam na wasze SMS-y i wiadomości na WhatsAppie, tak też po góralsku WhatsAppie. Do tego oczywiście na Instagramie Radio Campus, jeśli chcecie, to można DM-y do mnie przesyłać. Andy, dużo SMS-ów przesyłasz, ja je wszystkie widzę. Prosisz o rzeczy, które są po prostu nie do zagrania, a temat mundialu się już skończył. Kto będzie zwycięzcą, to dowiemy się w najbliższą niedzielę, puentując to raz jeszcze. Chronix i Eternal Light już teraz, to właśnie jest jedna z waszych polecajek, nie wiem czy polecajek, bardziej zachciewajek, już teraz wybrzmiewa na antenie.

0: Stan Poranek.
1: Nie jest to pewnie nic takiego jakiegoś bardzo przełomowego dla poranków Radio Campus albo w ogóle poranków radiowych, no ale z Klaudią mamy, tak choć weszło trochę w naturę, że zawsze dajemy wam jakieś polecajki filmowo, serialowo, książkowe. I ja tak czułem ostatnio taką pustkę, że ja nie za bardzo mam wam co polecić, bo też tak z drugiej strony mówię, nie za dużo oglądam i no nie wynika nawet z tego, że ja w sezonie wakacyjnym dużo wyjeżdżam służbowo, ale że nawet gdy mam ten czas, żeby sobie przycupnąć i po prostu oddać się czemuś na kanapie, czy to telewizor, telewizor znaczy film, serial, czy książka bez telewizora, no to ja trochę poległem w grach, w PlayStation, wiecie, bo ten rok, jak ja poprzedni czułem taką pustkę i grałem 6 razy w Wiedźmina Trójkę, to ten jest bardzo mocny, bo tak naprawdę od maja się zaczęło i po kolei wychodziły gry James 007 First Light, bardzo polecam, jeżeli ktoś grał. Potem Gothic, to jest w ogóle takie kolejne, że ten rok jest mocnym uderzeniem w nostalgię, bo powstają remake'i gier sprzed wielu lat. I kto wie, ten wie, ale Gothic Remake to jest remake gry, która została wydana w 2001 roku. Na nowo stworzona, ale wciąż jakby to tak samo fabularnie i nawet gadałem z kumplem, że on mówi, kurde, nie wyobrażam sobie dać tyle kasy za grę, w którą już grałem. Ja mówię, no właśnie, czyli nie grałeś w Gothica, żeby tego dotknąć. I trochę się tak nakłada, że te premiery występowały po sobie dosyć tygodnie po tygodniu, czyli skończyłem grać w Jamesa Bonda i akurat od 2 dni miałem zainstalowanego Gothica. W Gothica grałem trochę dłużej, bo miesiąc, skończyłem Gothica i dzień wcześniej wyszedł Assassin's Creed Black Flag Resynced, czyli to też znowu remake gry z 2013 roku, w którym gram teraz. I znowu, fabularnie wiem, o co tam chodzi, no ale ta gra fabularnie była bardzo dobra, więc mamy teraz uwspółcześnienie jej do roku 2026 i gra się super, bo dotyka zarówno takie te nostalgiczne nutki, jak i po prostu jest to coś świeżego, nowego i pójdzie to dalej, bo no co, na koniec, zaraz na wrzesień wyjdzie Wolverine, czyli kto grał w Spidermana, ten wie, że to jakby też może być dobra, jak krwawa, ale zdecydowanie dobra. The Blood of Dawnwalker, czyli też od twórców Wiedźmina, nowa gra w uniwersum wampirowym. A potem, a propos Wiedźmina, gdzieś po nowym roku ma się pojawić dodatek do Wiedźmina Trójki, czyli taki prolog do czwórki, które już kiedy się okaże, no to już powiedzmy daleka przyszłość. Więc ten rok, jeśli chodzi o słabe dla mnie, jeśli chodzi o filmy i seriale i książki, ale mocny póki co, jeśli chodzi o gry, bo w tych wolnych chwilach, kiedy jest czas, żeby sobie czupnąć na kanapie, to ja oddaję się temu. Tak uznałem, że się uzewnętrznie, bo też wiem, że w uniwersum słuchaczy kampusowych są też osoby, które grają w różnego rodzaju gry, więc możecie dać znać, jak wy to czujecie, czy te właśnie nostalgiczne nutki uderzają te gry, czy właśnie jesteście na tym etapie, jesteście w tym teamie, że w to grałem kiedyś, potrzebuję nowych doświadczeń. Bo żadne nie jest złe. Pytam po prostu. 886-971-971. Tutaj można dać znać, co myślicie. Albo na przykład rzucić w kontrze i powiedzieć, stary, gry nie. Książki, seriale, filmy. Polecam ci to. Czekam tutaj na wasze wiadomości SMS-owo, WhatsAppowo lub na Insta Campusa. A teraz już Rudimental.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Reklama.

y'all. Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music.

0: Kapitan Poranek.
1: Hubert i Zielona Noc za nami na 9.09 urodziny godziny i zaczepiłem was o tematy związane z grami. No i teraz przechodzę przez to, co napisaliście. Gothic Crules. No to tak, to zgadzam się, że po latach, jak już powiedziałem, to powtórzę i podbiję na tutaj tego SMS-a. Jeżeli graliście w Gothic, o, to jest tak, jeżeli graliście w Gothica, w serię Gothic tam od 2001 i zagracie w nią teraz, to spodoba wam się. Jeżeli nigdy nie graliście w Gothica, to myślę, że to będzie taka jedna gra z wielu, gdzie będzie mówił, to jest zbagowane, a to nie działa. Chociaż faktem jest, że tam ta nowa wersja ma dużo takich kraszy w trakcie gry, które mogą odbierać trochę radość z grania. Szacun za Wieśka III, do tej gry zawsze warto wrócić. To prawda, czyli mimo mojej miłości do serii Assassin's Creed, to jakbym miał wybrać taką jedną top grę do tej pory, no to Wiedźmin Trójka to jest coś, do czego można naprawdę wracać ciągle. Ta gra się nie nudzi, jest naprawdę w mojej subiektywnej opinii top, jeśli chodzi o gry. Tylko Counter-Strike od 20 lat, no to jest też coś, co się nie zmienia, to prawda. Co tu jeszcze się pojawia? Ja teraz muczę Road to Woodstock na PC. Świetna gra, ale jeszcze w Early Access. Na PS-ie głównie nieśmiertelne Gran Turismo. Okej, twojego pierwszego nie znam, Gran Turismo kojarzę oczywiście tytuł, ale to wyścigówka to zupełnie inny klimat. Mniej fabularny, ale to też wyścigówki, czy tam FIFA, no to są takie gry bardziej dla, żeby pograć sobie z kimś, porywalizować, czy to online, czy to po prostu z kumplami. Co tu jeszcze? Mnie dopadł wirus Red Dead Redemption 2. Przeszedłem już chyba 5 albo 6 razy i potem każda gra wydaje mi się nieco miałka. To kontrowersyjne, co powiem, bo myślałem, że Red Dead Redemption będzie czymś, co mnie tak totalnie chwyci za serce, że to właśnie otwarty świat RPG, że to, co mi się podoba, ale z drugiej strony zacząłem to grać i chyba jednak nie ten klimat, jeśli chodzi o lata, nie porwało mnie to tak, chociaż to znowu bardzo kontrowersyjne, mnie God of War nie porwał. Wiem, to jak mówię to znajomym, to mówię, ty w ogóle, ty masz czelność nazywać się osobą, która gra w gry na konsoli? Tak, ale nie porwało mnie to jakoś. Naprawdę. Ja od wczoraj cisnę Black Flag Assassin's Creed Racing. No to o tym właśnie wspominałem. Ja też od 3 dni po tym, jak skończyłem Gothica, to zacząłem grać w Assassina. Assassin no, miał krótszą przerwę niż Gothic, no bo Gothic 25 lat, Assassin no to w sumie 13 dokładnie, bo to był 2013 rok, jak się nie mylę. Jak za kilka lat temu grałem w Black Flaga, to byłem, miałem tak, że oczywiście już sobie patrzymy, że może grafika może być trochę ustępować, ale wciąż fabularnie to była gra dobra i fajnie się w to grało. Dla mnie trochę za dużo statków, ale sam klimat Karaibów, piratów bardzo i w ogóle ta seria Assassin's Creed, która osadzona jest też na kanwie wydarzeń historycznych, bardzo dobrze się to gryzie ze sobą i naprawdę fabularnie to gra. I od kilku dni zagłębiony właśnie w Resynced i bardzo, bardzo polecam tym, którzy grają. Co tu jeszcze się pojawi? Pamiętam, jak pierwszy raz w 2007 roku przechodziłem God of War na PS2 i wtedy to mi rozwaliło system. Mi nie rozwaliło, ale absolutnie nie mówię, że to jest zła gra, bo wiem, że jakby jedna stopek, jak się rozmawia. Siema, Diablo 4. Choć to nie jest to samo co Diablo 2 i Diablo 3. W Diablo 3 nie dotknąłem, bo właśnie zatrzymałem się na tym, że Diablo 3 to nie jest to co Diablo 2. Salut i czek już teraz na 13 minut po godzinie 9.

0: Tan poranek.
1: Dr. Dre, Snoop Dogg, Styl Dre nam wybrzmiało na 20 minut po godzinie 9. To już taka w sumie ostatnia z waszych zachciewajek muzycznych, które starałem się powoli spełniać aż do godziny 9.30, jak nam wyszło, bo już to było ostatnie, co miałem na naszej liście. Ale dobrze, pozbieraliśmy trochę tego, wymieniliśmy się doświadczeniami dotyczącymi gier. Żeby to spuentować może jakoś filmami i serialami, no ja mogę tylko powiedzieć, co mi wisi na liście, no bo w pokłosie rozmowy z poprzedniego tygodnia, czyli jak nie lubię horrorów, to tą obsesję bym obejrzał. Bo już miałem tyle spoilerów, że naprawdę wiecie, jak to jest na lupce na Instagramie. Raz się kliknie, coś zobaczysz, potem kolejna scena. Mi się już wydaje, że już po prostu widziałem zbiór scen i tylko musiał to po prostu obejrzeć film, żeby to wszystko ze sobą połączyć. Poza tym no to znowu trochę takie, jak wiecie, mam taki podział, że Klaudia wam zawsze mówi o tych ambitnych rzeczach, a ja tak trochę, nie wiem, inny klimat uderzam, bo na Disney Plusie od 1 lipca nowy sezon X-Menów, X-Men 97, i tego też przyznam, że skumuluję to sobie, bo teraz za bardzo nie ma czasu na oglądanie, bo przecież muszę grać, więc skumuluję to sobie, aż będą wszystkie odcinki i obejrzę drugi sezon, bo pierwszy pamiętam, że to był taki też, to chyba jest coś takiego, że dotyka to tej nostalgii. Kolejny przykład, serial, który no oglądałem za mało lata na Fox Kids i na Jetixie. Wyszedł w poprzednim roku w nowej odsłonie, nowe odcinki, bo tam też ta historia w którymś momencie się skończyła. To nie jest jakby remake, tylko to jest kontynuacja. No ja czekam też i trzymam kciuki, że idąc za tym dalej powstanie też Spider-Man, czyli ten taki klasyczny Peter Parker z 99, przepraszam, to było roku, który w którymś momencie się kończy. Kończą się odcinki, ale nie kończy się historia. A już w pierwszym serii, spoiler, w pierwszym sezonie X-Menów sam Peter Parker się pojawił, więc może i tutaj się coś się wydarzy. Poza tym widziałem, że na Netflixie drugi sezon Gentlemanów będzie. Mi się to bardzo podobało, to uniwersum zarówno filmowe Gaya Ritchiego, jak i serialowe, bo już pierwszy sezon za nami, więc to też może być ciekawe. No i Spider-Man Noir na Prime mi wisi do obejrzenia cały czas. A to znowu tak Marvelowo, chociaż ten klimat zupełnie inny i nie animowany, a z Nicolasem Cage'em aktorski. To tak mi się wydaje, że z rzeczy, które mogę powiedzieć uczciwie, że mi wiszą do obejrzenia, ale na drobie to na pewno będzie jeszcze na to czas. Najpierw gierki trzeba skończyć. No teraz na Assassin's Creed ostatni został i w sumie pustka będzie do września, jakby się zastanowić, kiedy to wyjdzie właśnie Wolverine, żeby jeszcze zahaczyć o X-Menów i Blood of Dawnwalker. Dobrze. 23 minuty po godzinie której? 9 oczywiście. Że tak, nie pada. Patrzę za okno. Jeżeli pada, to tak bardzo mało, że tego nie widać, więc to jest mrzawka, a mrzawki nie uznajemy za deszcz. Young Franco i Rico Dunn. Champion Sounds, już teraz, potem jeszcze Garry's i potem wiadomości Radia Campus i w sumie to będziemy już bliżej niż dalej.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: 9.30, wiadomości Radia Campus i Marta Roguska.
3: Akademickie Radio Campus.
4: Uroczystości upamiętniające Wołyń. Najnowsze aktualizacje po rankingach po ostatnim turnieju tenisowym oraz utrudnienia na linii kolejowej Warszawa-Falenica.

0: Lewica, Otwock.
1: Wiadomości.
0: W ostatni weekend miały miejsce uroczystości związane z upamiętnianiem ludobójstwa na Wołyniu.
2: I my jesteśmy właśnie tutaj po to, aby realność i rzeczywistość współczesnego i przyszłego świata wybrzmiała. Bo nie zgadzamy się na to, aby zapomnieć o 120 tysiącach Polaków, cywilów, kobiet, dzieci, pomordowanych w brutalny sposób przez ukraińskich nacjonalistów. Ta wiedza, ta prawda i ta pamięć jest po to, abyśmy mogli myśleć także o naszej przyszłości.
0: Tak powiedział prezydent Karol Nawrocki. Z kolei minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że ekshumacje ofiar są dla rodzin, jak i dla całej Polski sprawą niezwykle istotną. Z powodu awarii urządzeń sterowania ruchem występują problemy z kursowaniem pociągów kolei mazowieckiej i szybkiej kolei miejskiej. Zarząd Transportu Miejskiego ostrzega, że pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami, skróceniami tras oraz odwołaniami części połączeń. SKM informuje, że pociągi linii S1 w obu kierunkach mogą być opóźnione nawet o 30 minut. Dodatkowo odwołano poranny kurs z Pruszkowa do Otwocka na odcinku Warszawa Wschodnia-Otwock oraz kurs powrotny. Pasażerom zalecamy sprawdzanie bieżących komunikatów przed podróżą. Ponad 10 tysięcy nadmiarowych zgonów odnotowano w Europie podczas rekordowej fali upałów pod koniec czerwca. Takie dane opublikował projekt Euromomo, monitorujący śmiertelność w 27 krajach. A więcej o upałach powie Michał Pogód.
3: W tygodniu od 22 do 28 czerwca zarejestrowano dokładnie 10 650 nadmiarowych zgonów, z czego ponad 9 tysięcy dotyczyło osób powyżej 65 roku życia. Eksperci podkreślają, że tak wysoka śmiertelność o tej porze roku jest zjawiskiem wyjątkowym i trudno wyjaśnić ją czymś innym niż ekstremalnymi upałami. Najbardziej zagrożone są osoby starsze oraz cierpiące na choroby serca oraz układu oddechowego. Dodatkowo wysokie temperatury skutkują także występowaniem fali upałów, między innymi w Hiszpanii. Co najmniej 12 osób zginęło, a kolejne 23 uważa się za zaginione na południu kraju. Ciała ofiar zostały odnalezione w pobliżu miasta Vedar pod Almerią. Do tej pory ogień pochłonął około 8 tysięcy hektarów. Zdaniem lokalnych władz linia energetyczna upadła na suchą trawę, powodując wzniecenie płomienia. Temperatury oscylowały w okolicy 40 stopni Celsjusza. Przekazano na kanale Noticias Telemundo.
1: Sportowy kampus.
0: Zarówno męskie, jak i żeńskie światowe listy tenisowe zostały zaktualizowane po zakończonym w weekend Wimbledonie. Iga Świątek, która rok temu wygrała turniej, w tym roku odpadła już w trzeciej rundzie i zaliczyła spadek aż o 5 pozycji. Dlatego teraz zajmuje 8 miejsce w rankingu WTA. Ostatni raz na takiej pozycji była nieco ponad rok temu, bo w czerwcu 2025 roku, a jej niedawne miejsce trzecie przejęła Jessica Pegula. W rankingu męskim spory awans zaliczył Robert Hurkacz. Ze stolicy Wielkiej Brytanii nasz rodak dotarł do czwartej rundy, dzięki temu obecnie zajmuje miejsce 68 w rankingu ATP.
1: Pogoda.
4: Można, patrząc na pogodę długoterminową, można przyjąć, że po podniesie temperaturze w poprzednim tygodniu openeroza z całej Polski powoli odchodzi. 26 stopni dzisiaj, pochmurnie, przelotne opady deszczu. Jutro 25 stopni i burze z piorunami, jakby patrzeć tak ogólnie na ten dzień, ale nadal jest ciepło. I patrzymy sobie dalej, jeżeli uwierzymy w pogodę długoterminową, co wydarzy się do końca tygodnia. 27 stopni w środę, 29 w czwartek, 30 w piątek, 32 w sobotę i słonecznie nawet. Częściowo słonecznie, częściowe zachmurzenie, ale jednak jest ciepło i w niedzielę znowu częściowo słonecznie i burze z piorunami, ale wciąż 27 stopni, więc wydaje się, że wraca latko.

0: Przegląd internetu.
1: Przegląd internetu. A w nim polecajka podcastu, który już może gdzieś był promowany w poniedziałek w tej części programu, ale ja go podbiję, bo ostatnią rozmową jestem zauroczony w pewnym sensie. Chociaż to tutaj można powiedzieć, że tym duetem medialnym, chociaż głównie sportowym, jestem zauroczony w jakimś sensie od dłuższego czasu, czyli Grzegorz Krychowiak i Wojtek Szczęsny. Grzegorz Krychowiak, kto wie, ten wie, prowadzi swój podcast, jest on dostępny, można go sobie oglądać na YouTubie. To są takie dłuższe rozmowy, powyżej 2 godzin, no i być może was to zaskoczy, być może nie. Są osoby ze świata sportu, chociaż nie tylko, bo na przykład miał też rozmowę z Dodą, którą też polecam, ale no, pojawiają się tam osoby ze świata sportu i ostatnio gościem Grzegorza Krychowiaka był właśnie Wojtek Szczęsny. Kto wie lub nie wie, no to panowie raczej tak znają się od wielu, wielu lat. Nie wiem, tyle co mogę wyciągnąć z przestrzeni i tego co mówią w przestrzeni medialnej, kumplują się albo się przyjaźnią, ale tak czy inaczej ich przelot taki medialny, w ogóle panowie są bardzo sprawni, jeśli chodzi o bycie z mediami, a razem robią to w ogóle bardzo dobrze, więc takie myślę, że kopalnia anegdot, ciekawych historii. Poza tym, no wiecie, no zawsze podcast, wiadomo, że trzeba uważać, co komu się mówi w mediach, ale jednak taka rozmowa z kumplem, to zawsze człowiek się bardziej otwiera, więc polecam. To rozmowa udostępniona w poprzednim tygodniu. Jak się nie mylę, polecam, żeby ją sobie odsłuchać. Nie wiem, ile razy jeszcze padnie słowo polecam. A dzisiaj będzie opublikowana rozmowa z Arkadiuszem Milikiem, który też zbyt często wywiadów nie udziela. Ostatnio to w kanale sportowym z Mateuszem Borkiem była rozmowa i to był jeden z nie pamiętam kiedy wywiadów, pomijając jakieś tam mixony czy konferencje prasowe, jeśli chodzi o Arkadiusza Milika, więc dzisiaj rozmowa Grzegorza Krychowiaka z właśnie Arkiem Milikiem zostanie opublikowana, więc gorąco i serdecznie zachęcam do polecajka z w ogóle samego podcastu 100%, rozmowy z Wojtkiem Szczęsnym 200%, no a Arek Milik, no to po prostu zapowiedź, przekonajmy się sami, czy będzie warta, wydaje mi się, że tak.
0: Akademicki Radio Campus 97,1 FM.

0: Drodzy Państwo, dziękuję za dzisiaj, dziękuję za poniedziałkowy poranek, życzę Wam udanego tygodnia, słodkiego, miłego życia, bądźcie dzielni, za tydzień słyszymy się już w pełnym składzie, to znaczy będzie Klaudia, no wiem, że są wakacje, więc my i tak jesteśmy dzisiaj, na dzisiaj w ogóle przerzedzeni przez najbliższe jeszcze tygodnie, ale to dobrze, wakacje być muszą, nie przedłużając, wszystkiego dobrego, Mateusz Ligocki, dziękuję i do usłyszenia, pa!
1: Kapitan Poranek. The S, the U, the P, the E, the R, the S, the H, the A, the R, the P, the S, the H, the O, the T, the E, the R,
2: Super Sharp,
1: the S, the U, the P, the E, the R, the S, the H, the A.

Doszedłem tam, gdyby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest ku... wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kminią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem

zobaczyć. Wynajmują wielką halę. Znam się na tym, jak można odlecieć. Nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i

0: Promocja. Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa. Autopromocja.
1: 10.30 przy mikrofonie Marta Roguska.
2: Akademickie Radio Campus.
1: Rynki ropy rozpoczynają tydzień od mocnego skoku cen. Ukryta historia pod warszawskim cmentarzem przy ulicy Okopowej oraz najnowsze informacje ze świata koszykówki.
2: Wiadomości.
1: Archeolodzy odkrywają historię ukrytą pod ziemią na warszawskim cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej. Pod warstwami ziemi stopniowo odsłaniają się pozostałości dawnej synagogi cmentarnej oraz domów przedpogrzebowych zniszczonych przez Niemców w maju 1943 roku. Jak informuje Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, każdy dzień prac przynosi nowe odkrycia. Archeolodzy odnaleźli m.in. ceglaną posadzkę, fragmenty murów oraz elementy wyposażenia budynków. Wśród znalezisk pojawiają się także drobne przedmioty, które są świadectwem codziennego życia warszawskiej społeczności żydowskiej. Badania prowadzone są pod nadzorem konserwatora i mają nie tylko odsłonić, ale także zabezpieczyć pozostałości zabytku oraz zachować pamięć o miejscu. Szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Kaja Kallas zapowiedziała, że dzisiaj może dojść do uzgodnienia precyzyjnego kształtu najnowszego pakietu sankcji na Rosję. Mamy nadzieję, że uda nam się osiągnąć porozumienie w sprawie 250 sankcji. Dalej zamierzamy pracować nad ich 21 pakietem. Natomiast w tej kwestii musimy się jeszcze dogadać. Jest to największa liczba jednorazowych sankcji, które zamierzamy wprowadzić jednocześnie. Stanowi to reakcję na ostatnie rosyjskie ataki na cywilów. Mówiła dzisiaj Kaja Kallas. Pakiet ten ma dotyczyć przede wszystkim przesunięcia limitu ceny na ropę rosyjską transportowaną drogą morską. Największe sprzeciwy w tej kwestii zgłasza Grecja, Cypr oraz Malta, świadczące usługi transportowe wobec Rosji. Zostajemy przy temacie ropy naftowej, której cena gwałtownie rośnie. Surowiec drożeje o ponad 4% po kolejnej eskalacji napięć między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Baryłka amerykańskiej ropy kosztuje już ponad 74 dolary, a ropa Brent zbliża się do 80 dolarów. Inwestorzy obawiają się zakłóceń dostaw, szczególnie w rejonie strategicznej cieśniny Ormuz. Iran twierdzi, że zamknął ten szlak dla żeglugi, natomiast USA podkreśla, że cieśnina pozostaje otwarta i jest kontrolowana jako międzynarodowa droga morska. Wzrost cen to efekt wzajemnych ataków między Waszyngtonem a Teheranem oraz obaw o dalszą eskalację konfliktu. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzega, że napięcia na Bliskim Wschodzie mogą zagrozić planom odbudowy światowych zapasów ropy.
2: Sportowy kampus.
1: Letnia przerwa od NBA czy PLK wcale nie oznacza braku koszykówki. W letniej lidze za oceanem bierze bowiem udział syn trenera reprezentacji Polski, Igor Miličić junior. Nasz rodak gra dla San Antonio Spurs i jego celem jest oczywiście zostać zauważonym przez kluby amerykańsko-kanadyjskiej ligi oraz znaleźć się w drafcie. We wczorajszym spotkaniu Miličić junior zdobył 10 punktów, dzięki czemu jego ekipa wygrała 90-80. Na parkiecie spędził 24 minuty, a kolejna okazja do zaprezentowania się przed klubami NBA już w środę przeciwko Utah Jazz.
2: Akademickie Radio Campus.

0: Zapraszamy na pierwszy festiwal piwa bezalkoholowego.
1: Wśród drzew, obok Placu Bankowego, w Ogrodzie Błękitnym przy Saskim Ogrodzie, gdzie zapomnisz natychmiast o pragnieniu, głodzie i w gry zagrasz, film obejrzysz, posłuchasz muzyki, spróbujesz nowych stylów lub może klasyki. Festiwal Wolno Wolno, 17-19 lipca. Wstęp wolny.
2: Reklama.

To była Nia Archives Danger. Minęła 11, więc czas na kampus główny. W tym tygodniu premiera Odysei, a u nas dzisiaj temat około mitologiczny. Zapraszam ja, Patrycja Fruba, a realizuje Karol Sawicki.

0: Kampus Główny.
1: A już w tym tygodniu premiera filmu Odyseja, a jeżeli chcielibyście zajrzeć do polskiego przekładu dzieła Homera, to możecie trafić na tłumaczenie Jana Parandowskiego. I o tym, kim był, skąd w jego życiu mitologia i o nowych badaniach dotyczących jego życia porozmawiam dzisiaj z profesor Grażyną Pawlak z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Więc kim był Jan Parandowski, skąd pochodził?
2: To jest bardzo obszerne pytanie, ale jednocześnie frapujące i fascynujące. Już wiemy, że oczywiście przyznawał się, był Polakiem, pisał zawsze tylko w języku polskim, choć pochodził z wielokulturowej, wieloetnicznej, wielowyznaniowej rodziny. To jest bardzo ważne, bo to dało podkład pod jego otwartość na przyszłość. Zawsze był człowiekiem ciekawym, co nowego wnosi dana kultura i jak można wykorzystać, a jeszcze ciekawiej, czy rzeczywiście ma ona korzenie w starożytności. Zawsze szukał tych korzeni w starożytności, uważał, że wszyscy wywodzimy się z czasów starożytnych. W związku z tym po prostu był człowiekiem bardzo ciekawym świata, otwartym i pokazującym nam ten świat. Wszyscy sądzą, że Parandowski był, no właściwie tylko i wyłącznie pisał o kulturze i literaturze starożytnej. Nieprawda. Świat starożytny dla Parandowskiego był zaledwie 1/3 jego działalności, jego aktywności. Był człowiekiem bardzo otwartym i słuchającym tętna współczesności. To jest bardzo istotne tutaj. Pochodził z Lwowa, był człowiekiem Kresów. To też jest takie znamie, które mówi, jeśli jesteś człowiekiem Kresów, jesteś otwarty na innych. Musisz być otwarty, bo tam przepływały te różne grupy i trzeba było się wśród nich odnaleźć. Więc był człowiekiem Kresów, otwartym, pochodził z rodziny, która wnosiła bardzo wiele w jego życie. Najwięcej tak naprawdę wniósł w jego życie ojciec, Ukrainiec, profesor Uniwersytetu Lwowskiego. To bardzo ciekawa historia, ale myślę, że tę zostawimy na jakieś inne rozważania. Natomiast skąd się wzięła u niego mitologia i tłumaczenie Odysei? To jest bardzo śmieszne i bardzo się śmieszne, dlatego że Parandowski był człowiekiem o kongenialnej pamięci. Tu zaraz będziecie państwo zapewne wszyscy zazdrościć, ja to również zazdroszę. Wystarczyło, że przeczytał jeden raz coś i do końca życia to pamiętał. Jeśli później wracał do tej rzeczy, to tylko po to, żeby sprawdzić, czy przypadkiem jakiegoś słowa nie pominął, ale nie treści i nie było takiego zjawiska, które mówiło o tym, coś pamiętałem, ale już nie wiem co. Parandowskiemu było to obce. W związku z czym oni uczyli się, uczniowie, on był uczniem liceum klasycznego, gimnazjum klasycznego. Najpierw było to gimnazjum klasyczne w Lwowie, później już kończył jako gimnazjum klasyczne imienia Jana Długosza i ta nazwa została nadana w 19 roku, już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Tak to był cesarsko-królewskie gimnazjum klasyczne czwarte i już. Podczas oczywiście zaborów jeszcze. I Parandowski, który oczywiście czerpał, bo oni, uczniowie, byli zmuszeni do tego, żeby czytać dzieła starożytne, uwaga, uwaga, w języku oryginału. W związku z tym, gdzie uczniowie, którzy przychodzili do takiego gimnazjum klasycznego w wieku lat 10, mieli na przykład 5 godzin greki, 5 godzin łaciny i jeszcze oczywiście języki współczesne. Uczniowie mieli 31 godzin zajęć tygodniowo, 31 godzin, uwaga. Do tego mieli, jeśli by tylko chcieli, mogli mieć kaligrafię, muzykę, balet, cokolwiek by sobie zażyczyli. Więc tak naprawdę uczniowie pracowali bardzo dużo i stąd byli tak dobrze wykształceni. Parandowski, gdy kończył liceum, mówił, że uczeń, a właściwie gimnazjalista przedwojennego gimnazjum, umiał znacznie więcej i znał lepiej język grecki czy łacinę niż student filologii klasycznej już w czasach powojennych. I on był głęboko przekonany, że wie, co mówi, bo sprawdzał i rzeczywiście tak to wyglądało. Skąd się wzięła mitologia, zapytała pani. I on jako ten, który czytał i wszystko pamiętał. Uczniowie wszyscy mu zazdrościli, koledzy, że no ten to się w żadnych bogach nie pomyli i w ogóle wszystko wie, a my nic nie wiemy. Napisałbyś nam jakiś bryk, żebyśmy tak wiedzieli na poskrót, ale żeby nam się oni nie mylili. I on postanowił, jako człowiek otwarty, postanowił, że on rzeczywiście coś takiego zrobi i zabrał się nawet za coś takiego, żeby napisać bryk dla swoich kolegów. Bo oni, ponieważ wszystkie wątpliwości rozstrzygał Parandowski. Jeżeli kogoś pytano, jakiegoś kolegę, to on zawsze, nauczyciel prosił wówczas, czy mógłby Jan uzupełnić. I Jan uzupełniał, bo oni byli z niego też dumni. I w ramach tej dumy on powiedział, dobrze, napiszę wam, a on wspominał nawet w wywiadach, że koledzy, żeby pokazać mu, że są z niego dumni, to nawet go tak szturchali, że nawet ze schodów mógł spać, ale to był dowód dumy, że on jest taki dobry, ale to też się tak objawiało i nie mówiono, jestem z ciebie dumny, tylko taki dobry szturchaniec świadczył o tym, że jesteś dla mnie ważny. I on chciał wypełnić, rzeczywiście, jak mówię, zaczął, ale nie skończył, ponieważ przyszły inne propozycje. Między innymi był to rok 1912, on był w 7 klasie gimnazjalnej, czyli na rok przed maturą. I był to rok stulecia urodzin Jana Krasińskiego, Zygmunta Krasińskiego, nie Jana, Zygmunta Krasińskiego. I oczywiście rok, również czas jubileuszu Jana Jakuba Rousseau. I poproszono go, czy on mógłby napisać, nauczyciele wskazali, czy mógłby napisać jakiś taki krótki tekst o Zygmuncie Krasińskim na stulecie urodzin. On napisał ten tekst, który został opublikowany w Gazecie Lwowskiej. Tak się spodobał redaktorowi Gazety Lwowskiej, że ten, nie wiedząc, że to jest uczeń w ogóle, zwrócił się do autora, napisał do niego list, do szanownego autora, żeby szanowny autor może coś przygotował takiego, gdy idzie o Jana Jakuba Rousseau, bo to też całkiem okazała rocznica. No i on, jak zasiadł, w 2 miesiące przestudiował dzieła francuskiego filozofa i oczywiście przygotował taki esej, który został opublikowany w 6 numerach na pierwszej stronie, w 6 numerach Gazety Lwowskiej w 1912 roku i był bardzo dobrze chwalony. Pojawiła się recenzja doktora nauk humanistycznych, który to doktor napisał, że widać klasę i wykształcenie tego młodego autora, prawda? Że on tutaj naukowe ma zapędy, jest człowiekiem o ogromnej kulturze literackiej. Żaden z nich nie wiedział, że to jest uczeń klasy 7 gimnazjum lwowskiego. Miał wielki problem Parandowski, ponieważ dostał pierwsze honorarium, nie mógł się pokazać w mundurku szkolnym temuż redaktorowi głównemu, który chciał mu zapłacić. Wobec tego wszystko się odbywało dzięki poczcie, bardzo dobrze działającej galicyjskiej poczcie. Przysyłano zamówienie, przysyłano również honoraria, a on się dopiero pokazał u tegoż redaktora, kiedy zdał maturę, czyli całkiem rok później. Więc nie mógł skończyć tego bruku, ponieważ oprócz przygotowań normalnych zajęć miał jeszcze te dwa takie spore wyzwania w postaci esejów. Dodatkowo jeszcze bardzo pilnie udzielał się w kółku uczniowskim, to się nazywało naukowe kółko uczniowskie. W związku z tym przygotowywał też takie wykłady, trochę eseje na tematy filozofii starożytnej i miał tych takich referatów, bardziej można by to nazwać referatami, oczywiście wykładami nazwano to wówczas, było ich aż 14. Czyli uczeń oprócz tego, oprócz przygotowania do matury, miał 2 duże eseje, które napisał, miał

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie.

0: partnerskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: Reklama.

0: Kampus główny.
1: I wracamy do rozmowy o Janie Parandowskim, który jest najbardziej rozpoznawany jako autor mitologii, ale nie tylko. I co studiował Jan Parandowski?
2: No, dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że kończył studia międzywydziałowe, bo on zajmował się zarówno literaturą grecką, jak i literaturą rzymską, historią sztuki, archeologią. Te rzeczy go bardzo interesowały. Językoznawstwo również było bardzo ciekawe. I po prostu oni chodzili wówczas, przed wojną jeszcze, oni chodzili po prostu na zajęcia do profesorów, od których chcieli się czegoś dowiedzieć. To był właśnie ten słynny i dzisiaj na Zachodzie uprawiany tutoring. Chodził uczeń do danego profesora i zaliczał przedmioty, decydował się, które przedmioty będzie, z których wykładów i zajęć będzie korzystał i z nich sam komponował i z nich jakby składała się jego cała edukacja. On sobie komponował, co do kogo chce uczęszczać i ile zajęć chce mieć. Jak Parandowski poszedł na pierwszy rok na uniwersytet, wówczas jeszcze cesarsko-królewski oczywiście, uniwersytet we Lwowie, lwowski, to nawet jeden z prowadzących zapytał go, gdy on przedstawił, na jakie zajęcia będzie chodził i co będzie chciał zaliczyć, ależ proszę pana, czy na pewno pan da radę to wszystko zmieścić? Więc Parandowski się obraził i powiedział, że mógłby dwa razy tyle, ale jest uprzejmy i tylko tyle. Więc to już budziło zdziwienie, rozległo się jego zainteresowanie, jego horyzonty, budziły już wówczas miłe oczywiście zdziwienie i korzystał z doskonałych wykładowców. W tym był na przykład Jan Tarnowski, który wykładał historyk literatury, bardzo znany z późniejszych nawet jeszcze działań. W tym profesor Bulanda, który zajmował się zarówno językoznawstwem, jak i historią. Żeby było ciekawiej, oni po prostu byli tak wykształceni, że można było zlecić profesorowi, który był historykiem literatury, zlecić mu wykładanie w gimnazjum matematyki. I nie było problemu żadnego. Żadnego, proszę o tym pamiętać. Więc oni byli doskonale przygotowani do prowadzenia różnych zajęć. I dyrektor liceum, nie cały czas mówię o liceum, a oczywiście mowa o gimnazjum, gimnazjum lwowskiego, profesor Śmiałek, mówił wówczas, że uczeń, który wychodzi z naszego gimnazjum, jest tak wykształcony, że nie ma dla niego dziedziny, której mógłby sobie po prostu nie poradzić.
1: Ale jednak Jan Parandowski nie napisał swoich prac końcowych.
2: Nie napisał, ponieważ już zaczął pisać, debiutował już jako autor. Już był autorem oczywiście Antinousa w aksamitnym berecie, więc tu wchodzimy już z tematyką bardzo współczesną, bo to był tekst, który przygotował na 20-lecie śmierci Oscara Wilda. Tekst bardzo zainteresujący i budzący zainteresowanie, no ale oczywiście budzący również kontrowersje. Już był autorem bardzo wielu, przede wszystkim bolszewizm, bolszewicy w Rosji. Książka, która zrodziła się z jego obserwacji tego, co się dzieje, gdy był właściwie przez bez mała 3 lata, był w Saratowie, ponieważ został internowany, a właściwie zmuszony do internowania, bo jego nie zapakowano do wagonów, tylko ludziom dawano wówczas taką perspektywę, że i tak zostaniecie wywiezieni, ale możecie wyjechać sami na własny koszt. Przyjdziecie wtedy pierwsi i będziecie mieli większe możliwości wynajęcia na przykład jakiegoś lokalu, który będzie bardziej ułatwiał wam tam życie. I tak Parandowski zrobił, zresztą większość pisarzy z Lwowa tak właśnie zrobiło, że oni sami się internowali, powiedzielibyśmy dzisiaj. I on obserwował, co się tam dzieje. Nawet zbierał materiały, czyli odezwała się w nim taka dusza reportera rzeczywiście i przyjechał i napisał w ciągu 2 miesięcy napisał książkę Bolszewizm i bolszewicy w Rosji, załączając mnóstwo materiałów propagandowych oczywiście, po to, żeby Polacy wiedzieli, co się dzieje za granicą i jak bardzo jest to groźne, jak bardzo bolszewia, oni wówczas tak nazywali, jest groźnym zjawiskiem. Więc już miał te debiuty za sobą, bardzo dużo pisał też artykułów różnego rodzaju i uznał, że jego bardziej interesuje pisanie, że chyba jednak drogą naukową to on podążał nie będzie, ale drogą pisarza i literata, jak to wówczas nazywano. Taką drogę wybrał i złożył egzaminy, natomiast nigdy nie przedstawił pracy, wobec tego w indeksach, bo to były indeksy uczniów i studentów, w indeksach jest Parandowski jako ten, który złożył egzaminy, natomiast nie otrzymał tytułu magistra. I tu rozstrzygam jednoznacznie, nie, ale to był jego świadomy wybór. Nie była to kwestia nie chciał, nie umiał i tak dalej. Nie, uznał, że jego wykształcenie już jest wystarczające, będę teraz zajmował się literaturą. I tak, i właśnie zaczął, już będąc na ostatnim roku studiów, właśnie kończył mitologię.
1: Ale mimo to na uniwersytet wrócił i to jako wykładowca. Jak to się stało?
2: Stało się, ponieważ zyskał bardzo dużą renomę swoimi tekstami przedwojennymi i po wojnie zmienił się ustrój, właściwie zmienił się świat dla tych ludzi tak naprawdę. Był człowiekiem kresów, już był w jakiś sposób naznaczony tym, że Jais był człowiekiem kresów, choć do Warszawy przeprowadził się już w 1929 roku. Ale pamiętano, że on się wywodzi ze Lwowa. On zresztą nigdy nie ukrywał, że Lwów jest mu bliski. Natomiast proszę o tym pamiętać, że po wojnie kresy, właściwie słowo kresy były trochę słowem zakazanym, a Lwów miał być zapomnianym. I Parandowski został tak naprawdę po wojnie troszkę bezrobotny, nie bardzo wiadomo było, co go może gdzieś czekać. Dostał zaproszenie z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który się wówczas też odradzał, bo doskonale znano jego renomę i jego dokonania, jeśli idzie o literaturę starożytną. I zaproszono go, że będzie uczył studentów historii i kultury starożytnej. I rzeczywiście on to zaproszenie przyjął. To było po prostu fenomenalne. A skąd się ono wzięło? Bardzo prosto. Mianowicie Parandowski już w 1939 roku trafił do Lublina. Już miał tam mieć lekcje logiki. W 1939 roku, po wybuchu oczywiście wojny, uciekli. Oni zaczęli uciekać z Warszawy już tak w drugim tygodniu bombardowań Warszawy. Spotkał tam profesora księdza oczywiście Słomkowskiego, który zawiadywał tymże uniwersytetem, z którym bardzo dobrze doszli do fantastycznego porozumienia i wówczas już był przyjęty do grona wykładowców uniwersyteckich. Miał mnóstwo szczęścia, ponieważ zajął pokój, profesorowie mieli również swoje własne domki lub lokale, pokoje, i on zajął pokój profesora Jakuba Nisa, który był wówczas jeszcze na wakacjach. Nikt się nie spodziewał specjalnie tej wojny, w każdym razie świat naukowy niekoniecznie, zajął pokój i profesor Jakubanis wrócił z tegoż wyjazdu i Parandowski musiał się wynieść, co uznawał początkowo, że jest strasznie źle, musi szukać gdzieś w Lublinie jakiegoś miejsca. A okazało się, że to było bardzo dobrze, bo wszystkich profesorów aresztowano i tylko on ocalał, bo akurat musiał się wyprowadzić, więc to, co czasami wydaje nam się być bardzo karą losu, może się okazać być zbawieniem losu. I został znowu bezrobotny. Odbyła się tylko jedna lekcja logiki i bezrobotnym dalej był Parandowski. Został zaproszony do jednego z dworków podlubelskich i tam do 40 roku był. Goszczono go tam. W 40 roku postanowił wrócić do Warszawy. Jak się znowu znalazł po wojnie, jak zaczął się uniwersytet odbudowywać, tenże sam profesor wysłał zaproszenie do Parandowskiego, czy nie byłby uprzejmy, i oni gromadzili kadrę profesorów, bardzo wiele osób zginęło wówczas, trzeba o tym pamiętać, ta kadra bardzo się wykruszyła i Parandowski przyjechał do Lwowa, bo to było takie zaproszenie realne, w dodatku bardzo interesujące finansowo, powiedziałabym tak. Rzeczywiście dawało spokój, co w tamtym czasie było właściwie bez precedensu, bo ludzie, pisarze szczególnie, byli uwikłani w różne działania, pozwalano im publikować, pisać, pod warunkiem, że będą wypełniali jakieś życzenia władzy pod tytułem uczestniczyli w jakichś akcjach. Parandowski tego szczęśliwie robić nie musiał i spokojnie sobie tam funkcjonował, ale po to, żeby móc być wykładowcą, musiał być profesorem. Taki był wymóg. Wystąpiono wówczas, czyli Uniwersytet Kul wystąpił o do władz o to, żeby w trybie nadzwyczajnym przyznać Parandowskiemu takie prawo, czyli wykładanie jako profesor i nadać mu tytuł profesora. Cała sprawa ciągnęła się bez mała 3/4 roku, 45, ale w końcu władza szczęśliwie się zgodziła, to tylko dlatego, że jednym z ministrów był Karol Modzelewski, człowiek bardzo otwarty na ludzi pióra, to tak delikatnie można powiedzieć, znajomy Parandowskiego również, który te działania ułatwił i nie tylko te, również ułatwił możliwość wyjazdu później Parandowskiego na kongres, pierwszy kongres ten klubu, który odbył się w Szwecji i również pobyt kilkumiesięczny dla podratowania zdrowia na Zachodzie. Więc to był splot kilku wydarzeń. Znajomość 1939 roku, znajomość towarzyska z Karolem Modzelewskim i jednocześnie uznanie jego dorobku, który już wówczas był znaczny, jakkolwiek Parandowski przed wojną był jednym z autorów na liście ksiąg zakazanych. To też trzeba pamiętać.
1: A o tym, skąd znamy szczegóły życia Jana Parandowskiego, porozmawiamy już za chwilę.

0: losy związku ciężar. Myślę, ja chcę z tym typem dziecka.
1: Szef żabki nazywał mnie murzyniaszkiem dla zabawy, ale może mówił prawdę. Mam plastyczne ciało, gastro, robię mu masakrę. Rzeźbie pączki, kuchnia mi ozdabia fałdkę. W

0: Життя аж до смерті, крем буденьовий, оксамітний екзистенції.
1: Кампус Główny.
2: O Janie Parandowskim, znawcy literatury i kultury starożytnej, rozmawiam z profesor Grażyną Pawlak. I teraz, skąd my właściwie wiemy te szczegóły z życia Jana Parandowskiego? Jakie są te takie najbardziej rzetelne źródła informacji?
3: Źródeł jest sporo. Między innymi oczywiście były księgi. Proszę pamiętać, że Parandowski pochodził ze Lwowa, w związku z czym we Lwowie można było znaleźć wszystkie dokumenty dotyczące pochodzenia, urodzenia, dotyczące studiów, szkoły, studiów. Wszystkie dokumenty szkolne zachowały się. Parandowski mówił, że się nie zachowało, one się jednak rzeczywiście zachowały. Ja nad tym pracowałam bez mała 20 lat, ale wynikało to z tego, że po prostu biografia Parandowskiego znana i oczywiście informacje, które się pojawiały, były informacji, nie powiedziałabym, że nierzetelnymi, po prostu były informacjami sugerowanymi przez Jana Parandowskiego. Był to czas, kiedy po wojnie jednak nie było dostępu do tych informacji, które znalazły się za wschodnią granicą. I Parandowski przed moją pracą ukazały się już dwie prace o życiu i twórczości Parandowskiego. I nie powiedziałabym, że były one nierzetelne. Jedną napisał Władysław Studencki w Opolu, Alchemia słowa Jana Parandowskiego. Więc wykorzystywał te źródła i opierał się na relacji Parandowskiego. Parandowski wielu rzeczy nie mówił, pomijał milczeniem lub sugerował co nieco. Jednym z takich wątków było to, że sugerował, że właściwie tak naprawdę ojcem był Jan Parandowski, albo go prawie nie było. W jednym z tekstów nawet napisał, że matka mu powiedziała, że jak on miał 2,5 roku, to ojciec umarł, co okazało się być nieprawdą. Owszem, umarł jego dziadek, ale nie jego ojciec. Więc były to takie półprawdy, które natykałam się i nie bardzo mogłam sobie z nimi poradzić. I one skłaniały mnie do robienia kroku dalej. I pierwszym takim krokiem było, przyjechałam do Lwowa. Proszę pamiętać, że we Lwowie było 37 kościołów katolickich i 12 cerkwi. Przejrzałam dokumentację 37 kościołów katolickich, żeby znaleźć akt urodzenia Parandowskiego i nie znalazłam. Prawie ze łzami w oczach poddając się, poprosiłam w archiwum panią, niech mi pani da już te księgi cerkiewne, sprawdzę, przynajmniej będę miała czyste sumienie. I pierwsza księga, cerkiew wołoska, i jest Jan Parandowski. W życiu nikt nigdzie nie napisał, że Parandowski był ochrzczony w cerkwi, że jego, że miał jakiekolwiek związki z cerkwią. A tak właśnie było. I bardzo często, i drugim takim wątkiem, który skłonił mnie do poszukiwań i tym źródłem, było, ja sięgnęłam po książkę z działu jeszcze ksiąg Cymeliów, tak zwanych Biblioteki Narodowej, żeby zobaczyć pierwszą książkę, którą on wydał po powrocie z internowania, Bolszewizm i Bolszewicy w Rosji, która właściwie w ogóle nie istniała w obiegu powojennym. Ukazała się tylko w 19 roku. I cóż widzę na książce? Pierwsza strona, a tam jest wydrukowana, mojej żonie poświęcam. I wpadłam wówczas autentycznie w popłoch. Powiedziałam, że Irena Parandowska urodziła się w 1902 roku. Jako żywo w 19 roku miała lat 17 i na pewno nie mogła być w świetle prawa polskiego żoną, a już na pewno on nie mógłby się chwalić, drukując taką informację. Poza tym oni się pobrali w 25 roku, więc co jest? I zaczęłam znów szukać i okazało się, że Parandowski miał pierwszą żonę poślubioną podczas tego okresu internowania we Lwowie, w Saratowie, poślubioną. Oni się tam poznali. On bardzo młody, ona nieco starsza. Dlaczego wzięli ślub, moglibyśmy zapytać, w takich warunkach szczególnie? A no właśnie dlatego, że nie wiadomo było, jak długo będzie trwało internowanie. Natomiast małżonkowie mieli prawo zamieszkać razem. Gdyby nie byli małżonkami, nie zamieszkali. Jako małżonkowie mieli prawo do tego, więc poszli zgodnie z prawem bolszewickim. Poślubienie kogoś, kto był w związku formalnym z inną osobą wcześniej, nie stanowiło żadnego problemu, ponieważ wystarczyło oświadczyć, że już z tamtą osobą nie jestem w związku. I tak samo wystarczyło oświadczyć, że z tą osobą teraz chcę być w związku. I przyjmowano status quo, oni są małżeństwem. I tak się narodziła ta historia, że ona była jego żoną, nawet podpisywała się Wyleżyńska, Aurelia Wyleżyńska-Palandowska i w paszport też miała wydane na nazwisko Aurelia Wyleżyńska-Palandowska, Wyleżyńska nazwisko rodowe. Była to kobieta, powiedzielibyśmy, z kręgów wyższej kultury ziemiańskich. Kobieta, którą ojciec zabierał żeby obejrzeć wesele w Krakowie. Trzeba było dzieci zawozić, prawda? Więc, to nie były te tanie rzeczy. Więc ona pochodziła z takiego kręgu kulturowego. Doskonale znała. Oczywiście skończyła pensję, najlepszą pensję warszawską. Doskonale znała język francuski. Ona nauczyła Palandowskiego tak dobrze języka francuskiego, że do końca życia Palandowski tylko i wyłącznie pisał wszystkie swoje wystąpienia fan klubowe i wypowiadał się w języku francuskim. To wszystko było dzieło pierwszej żony i pierwsza żona napisała w czasie wojny, wróciła do Polski, bo po rozstaniu z Palandowskim przełom 23-24 rok, wyjechała na kilkanaście lat do Francji, ponieważ uznawała, że Jan musi mieć prawo do swojego życia. Oni się tak umówili, że jeśli w ich życiu pojawi się ktoś, to druga strona nie będzie blokowała. I ona się dowiedziała, że pojawiła się młoda dziewczyna i uznała, że zostawia w pole Janowi. Wyjechała w Sylwestra 23 roku, wyjechała pociągiem do Paryża. Jan pojechał za nią w połowie następnego roku, ale nie porozumieli się w tej kwestii. Jan wrócił, ożenił się z tą młodą dziewczyną, którą była właśnie Irena Helcel. I Aurelia uznała, że to on jest miłością jej życia, był jej trzecim mężem, miłością wielką jej życia i do końca życia. To był rzeczywiście ostatni mężczyzna jej życia, ale Jan ma prawo żyć swoim życiem. Nigdy jednego złego słowa nie powiedziała na temat Jana, nie napisała. Gdy wróciła do Polski w 1937 roku, uznała, że ona już w Polsce zostanie, że jest w stanie mieszkać w mieście, w którym również mieszka Jan. I całą wojnę, jak wszyscy wyjeżdżali z Warszawy, ona postanowiła zostać w Warszawie i dokumentować to, co się w Warszawie dzieje. Jej autorstwa są kroniki wojenne. Ona nazywała to notatki pamiętnikarskie. My jako edytorzy, ja i mój kolega dr Marcin Urynowicz, przygotowaliśmy to, kolejna zabójcza praca, ale kroniki fantastyczne. Do dnia dzisiejszego muszę się pochwalić. Nie ma jednego tygodnia, żebym nie dostała informacji, że kroniki wojenne są cytowane na całym świecie i po prostu czuję się dumna, że ta książka, o której sama Aurelia pisała, jeśli ja nie przeżyję tej wojny, chciałabym, żeby to dzieło, które uważam za najważniejsze, a była powieściopisarką, żeby ukazało się za życia lub po mojej śmierci. Ukazało się 80 lat bez mała po jej śmierci, bo w 23 roku ona zginęła tu przy ulicy Lipowej, wracała ze szpitala po zakończonym dyżurze i uderzył w nią rykoszet kuli, nie kula, rykoszet kuli 1 sierpnia 1944 roku. Ponieważ nie było możliwości, żeby lekarz się pojawił, ona mieszkała na Lipowej 6, prawdopodobnie był wylew wewnętrzny i 3 rano zmarła. Ona napisała, właściwie opisała ich życie w czasie internowania. To było jedno źródło, z którego mogłam bardzo, bardzo chętnie skorzystać i korzystałam.
2: I moim gościem jest profesor Grażyna Pawlak. Rozmawiamy o Janie Palandowskim. Także profesor teraz przygotowuje pamiętniki, które będą odczytywane z zapisów właśnie ręcznie pisanych. I także chcielibyśmy bardzo prosić na Ogólnopolski Festiwal Mitologiczny na Uniwersytecie Warszawskim, który będzie w październiku, gdzie będzie można jeszcze więcej na ten temat się dowiedzieć. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję, dziękuję.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61. Reklama.
4: sztosy.

0: You should have had a throw a party.
1: Well, it's all over.

0: Kampus Główny.
1: Ponieważ profesor Grażyna Pawlak została z nami jeszcze na moment, żeby nam opowiedzieć o swoich badaniach, to jeszcze raz zapytam przez momencik o pamiętniki. Jakie są to pamiętniki i do kogo one są adresowane w ogóle?
2: Po wojnie Parandowskim urodziło się dziecko, co było ostatnim takim największym cudem chyba wojny i tego okresu. I Parandowski uznał, że to dziecko będzie dorastało w zupełnie innym świecie. Był to synek zwany Piotrusiem. Że to dziecko będzie dorastało w zupełnie innym świecie i postanowił mu opowiedzieć ten świat swój, czyli świat przedwojenny i świat, który będzie mu towarzyszył w jego interpretacji, czyli w interpretacji ojca. Pamiętnik nazywał się pamiętnikiem Piotrusia. Miał się tak nazywać i do końca się nazywał. Pisał go w zeszytach szkolnych. Po wojnie było trudno o materiały wszelkiego typu. W normalnych szkolnych zeszytach. Każdą stronę zapisywał tylko jedną część strony, drugą zostawiał na ewentualne uzupełnienia, wprawki, mając świadomość, że coś może mu umknąć i chciałby coś jeszcze dodać. Pamiętnik pisał synkowi od 1944 roku do 1975. Pierwszy wpis pochodzi z 28 października 1944 roku, miesiąc po urodzeniu się synka. Ostatni wpis, dzień po ślubie syna, czyli Piotra z Ewą Parandowską. To jest niesłychanie wzruszające, ponieważ pokazuje Parandowski świat w bardzo piękny sposób. Cały czas zwraca się niezależnie od wieku tego dorastającego w końcu syna. Ciągle dla niego będzie on Piotrusiem, który ma buciki, który może się przeziębić, o którego trzeba dbać. Nie ma ni jednego słowa nagany w tymże pamiętniku, w tych pamiętnikach, bo to jest 15 zeszytów. Przepisałam już i przejrzałam 11 zeszytów, zostało mi jeszcze kilka, czyli zaledwie 4. Jest to wyraz ojcowskiej troski, miłości, właściwie bezgranicznej miłości. Starszy syn uważał, że ojciec za bardzo kochał Piotra i trochę rozpuścił, bo oni nie byli tak kochani, bo też był inny czas. Uważałam, że warto się nad tym skupić, pokazać to ludziom, bo to jest inny Parandowski. Parandowski czuły, Parandowski zauważający drobne rzeczy, których nigdy nie spodziewalibyśmy się poznawcy z literatury, kultury starożytnej, dla którego były wielkie eposy ważne. A tu raptem jest kochający człowiek, zwracający uwagę na drobne rzeczy i jednocześnie bardzo powiedzielibyśmy ten świat kształtujący. To nie jest świat, w którym spodziewalibyśmy się znaleźć w roku 50 na przykład trzecim jakiekolwiek informacje o śmierci Stalina. Jego po prostu nie ma. Świat, który dla dziecka musi być światem przyjaznym, dla dorosłego człowieka musi być światem, który będzie go prowadził. Zapraszam, mam nadzieję, że pamiętnik Piotrusia ukaże się zgodnie z umową wydawniczą w przyszłym roku, pod koniec przyszłego roku w Instytucie Badań Literackich. Będzie to lektura, ostatni rękopis Parandowskiego, lektura, która chyba Państwa może zainteresować.
1: I to była profesor Grażyna Pawlak z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Dziękujemy bardzo.

0: A teraz, jak co dwa tygodnie, przed nami kolejny odcinek Przekuć w sukces.
1: Kampus Główny.
2: Dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Przemek Krawczyk, Kamil Kuć, czyli Przekuć w sukces, jak co dwa tygodnie razem z wami. Dzisiaj będziemy przenosić się, moi drodzy, sami, prywatnie, w świat sztucznej inteligencji, którą wszyscy kochają. To oczywiście nie jest prawdą. Bardzo dużo ludzi jej nie kocha i właśnie chyba tym się głównie dzisiaj zajmiemy.
3: No gdybyśmy nagrywali ten odcinek 3 lata temu, mniej więcej, to tak by właśnie ten wstęp mógł brzmieć. Rozmawiamy o sztucznej inteligencji, która jest wspaniała i wszyscy ją kochamy. Bo przecież, pamiętacie, listopad 2022, pojawił się ChatGPT, który z miejsca stał się globalnym fenomenem. Wszyscy byliśmy zachwyceni rozmawianiem z tym chatbotem i tym, jakie on nam tutaj wspaniałe jest w stanie długie rozmowy z nami prowadzić.
2: A teraz z perspektywy czasu, patrząc, jak sobie radził wtedy, średnio.
3: No, to jak sobie wrócimy pamięcią, to rzeczywiście to jest niesamowite, jaki postęp to te modele zrobiły, ale też kojarzycie pewnie taki bardzo duży hype na obrazki generowane przez AI, Mid Journey, pewnie wielu z was korzystało, DALL-E od OpenAI'a i ten taki zalew zdjęć profilowych, prawda, na Facebooku, gdzie wszyscy w stylu Walta Disneya, w stylu Ghibli, w stylu anime, w stylu czegoś tam Jacka Dukaja, czy tam innego Beksińskiego. No więc byliśmy zachwyceni tą technologią, byli też nią zachwyceni inwestorzy z Doliny Krzemowej, którzy zaczęli pompować miliardy dolarów w różne rozwiązania właśnie AI-owej firmy, które się tym specjalizowały. No i jak to bywa z różnymi nowymi technologiami, jest ten początkowy etap takiego ślepego zachwytu, jest ten etap takiej euforii, ekscytacji, a potem przechodzimy do ostudzenia tych emocji i pojawia się zazwyczaj taki moment, ja wiem, zmęczenia, moment uświadomienia sobie też negatywnych stron tego całego postępu i co dalej? I jest też taki moment, że pojawia się tak zwany backlash, to jest takie pojęcie z angielskiego, które mówi o takiej gwałtownej, czasami agresywnej, ale bardzo negatywnej reakcji społeczeństwa, tak? I wydaje mi się, że weszliśmy właśnie w taki etap rozwoju sztucznej inteligencji, kiedy mamy ten backlash i chyba dzisiaj więcej się mówi o właśnie negatywnych konsekwencjach rozwoju AI, o wadach AI i no przynajmniej ja mam takie wrażenie, że w tej bańce mojej informacyjnej, no to dużo częściej czytam o tym, dlaczego sztuczna inteligencja jest zła, dlaczego nam przeszkadza, dlaczego coś niszczy, niż tak, dlaczego ona jest dobra i powinniśmy ją rozwijać.
2: Od tego zaczniemy dzisiejszą rozmowę, ale to też powiem przy okazji, że kurczę, w mojej bańce też jednak jest bardziej, więcej tych negatywnych głosów i też myślę sobie, czy to nie jest tak zbańkowane, bo jednak dużo ludzi dalej jest hura optymistycznych co do tego wszystkiego, więc nie wiem, czy to tylko nie jest po mojej stronie. Ale do tego wszystkiego przejdziemy już za chwilę, zostańcie z nami.

0: Kampus Główny.
1: I ponownie Przemek Krawczyk, Kamil Kuć, Przemek Przekuć w sukces, chciałem powiedzieć Przemek w sukces, a też bardzo spoko, bardzo pasuje, panie Przemku. Dobrze, moi drodzy,
2: dziękuję.
1: Dzisiaj zajmujemy się sztuczną inteligencją od strony może trochę bardziej negatywnej niż zwykle, bo Przemek pozwolił sobie zatytułować ten odcinek, uwaga, dlaczego wszyscy nienawidzą sztucznej inteligencji.
2: No, czy ty, Kamil, śledzisz polski rynek muzyczny i to, co się dzieje w takim mainstreamie, powiedzmy?
1: Ja wiem, co się dzieje w mainstreamie i bardzo mnie to niepokoi i przeraża.
2: No więc mamy temat na przykład platform streamingowych, gdzie produkowane przez AI piosenki okupują tak naprawdę wszystkie miejsca na takich listach najchętniej słuchanych utworów. Wszyscy znamy jedną, tak? I takie jedno główne źródło, które na przykład w Polsce generuje te utwory i one są częściowo słuchane dla beki.
1: One są w większości słuchane dla beki i to jest właśnie ta kwestia, dlatego one siadają. Generalnie, jakbyśmy spojrzeli na historię tego, które piosenki są popularne, to zawsze było tak, że piosenki memy są turbo popularne. To zawsze tak działało i cały
2: tak.
1: Cały K-Records, które wchodzi, które jest na Spotify'u i które jest to cała wytwórnią i jej odnogi, które powstają, to są piosenki memy, które mają być w pewien sposób zabawne.
2: Tak, natomiast zauważ, że to były te, powiedzmy, bekowa muzyka, to były jakieś, powiedzmy, jednostkowe przypadki, tak? To były piosenki, które były hitami Orki z Majorki, tak? Jest jedna piosenka, która jest przebojem, wszyscy jej słuchają, ale dzisiaj to mamy zalew tego typu produkcji i co więcej, też duża część odsłuchań to są odsłuchania sztuczne, też generowane przez jakichś agentów AI albo chatboty, więc w zasadzie...
1: Żeby podbijać algorytmy.
2: Żeby podbijać, tak, wyświetlenia, podbijać algorytmy i też generować jakieś tam przychody za odsłuchy. I dopiero teraz te platformy streamingowe zaczynają coś z tym zrobić. Widziałem, że Tidal jako pierwsza platforma będzie etykietowała treści, które zostały stworzone przy pomocy albo z pomocą AI i będą też właśnie playlisty AI free, gdzie po prostu tak, tylko i wyłącznie praca stworzona przez człowieka będzie tam po prostu możliwa do posłuchania. No ale mamy też ostatnio bardzo dużą aferę z teledyskiem Dawida Podsiadły. I tutaj to już jest tak zupełnie inny case, bo tak, najpopularniejszy prawdopodobnie artysta w Polsce, na pewno taki, którego muzyka generuje największe zasięgi, a jego trasy koncertowe wielkie, stadionowe się wyprzedają, tak, na pniu, opublikował 3 czerwca nową piosenkę Na Błysk i razem z tą piosenką pojawił się teledysk. Wideoklip wyreżyserowany, Tadeusz Śliwa tutaj się tym zajął, Moon Films to wyprodukowało. To jest taki hołd artystyczny dla filmu Zakochany bez pamięci. Być może kojarzycie, 2004 rok, taka komedia romantyczna. No i w procesie postprodukcji tego teledysku użyto sztucznej inteligencji. Zaangażowano zewnętrzne duże studio, AI Video Lab. No i w zasadzie od razu wybuchł bardzo duży kryzys wizerunkowy, bo słuchacze, osoby, które oglądały ten teledysk na YouTubie, zaczęły zarzucać Dawidowi Podsiadło, bo to on oczywiście firmuje swoim

0: Wiecie, że to nie jest cały teledysk, który został przez AI stworzony. Tam byli aktorzy, były prawdziwe scenografie, oni nagrywali ujęcia w prawdziwych miejscach, tylko na przykład na kładce tutaj w Warszawie, która jest przy Moście Śląsko-Dąbrowskim pieszej, były ujęcia, gdzie ci aktorzy siedzieli na drabinach, a potem w postprodukcji stworzono tak, takie powiedzmy sztuczne słonie, na których oni siedzą. No przecież nie da się słonia postawić na kładce w Warszawie w środku miasta w ciągu dnia i nagrać ujęcia, jak ktoś tak podróżuje na tym słoniu, więc to zostało, rzeczywiście użyte zostało to AI, żeby to wyprodukować, no ale kryzys wybuchł bardzo duży, mam wrażenie, że dzisiaj nie oswoiliśmy się z tym i były już wcześniej w polskiej muzyce próby zaangażowania AI, wszyscy pamiętamy teledysk Quebona Fide do utworu Futurama 3, wtedy się zachwycaliśmy AI-em, ten teledysk wyprodukował i wyreżyserował Andrzej Dragan, więc to było wow, ale to AI nam daje niesamowite możliwości, więc mam wrażenie, że to był właśnie moment, kiedy Quebo...
1: To było całkiem niedawno temu, prawda?
0: To było bardzo niedawno temu, bo to było w zeszłym roku, ale byliśmy na etapie, kiedy jeszcze właśnie się trochę zachwycaliśmy tym AI-em, tak? Między innymi, nie wiem, Sarsa czy Kizo też wypuszczali teledyski wygenerowane przez AI, chociaż częściowo, ale w przypadku Sarsy to były takie głosy raczej dominujące, że o, eksperyment z AI, a w przypadku Kizo to było, o, oni tak jest komercyjny, oni tak jest kiczowaty, więc robi kiczowate rzeczy i to się wpisuje w ogólny jego, powiedzmy, taki kiczowaty wizerunek. Ale z Dawidem Podsiadło mamy taki pierwszy mocny sygnał do artystów, że się szerokiej publice po prostu AI przestaje podobać.
1: No dobra, ale z drugiej strony, czy jak patrzymy, jak oglądaliście ten teledysk, to powinniście zauważyć jedną interesującą rzecz, że gdybyście o tym nie wiedzieli, to prawdopodobnie byście nawet nie wiedzieli, że to jest AI. Gdyby no, nie było takich oczywistych rzeczy, jak faktycznie roller coaster przejeżdżający przez miasto, czy słoń, które, hej, całkiem dobrze się wpisują w koncept tego teledysku i uważam, że to jest jeden z lepszych wykorzystań, jedno z bardziej moralnych wykorzystań sztucznej inteligencji, tym bardziej, że mamy normalnych aktorów, mamy normalne scenografie, po prostu dodajemy nowe rzeczy. I to jest moim zdaniem przykład tego, jak powinniśmy użyć AI w logiczny, rozsądny sposób. Powinniśmy używać tego jako narzędzia i w tym przypadku zostało to użyte jako narzędzie, które znacznie poprawiło workflow na pewno przy prowadzeniu tego teledysku i umożliwiło coś, co nie byłoby możliwe.
0: Więc tak, dlatego ja też uważam, że ta krytyka jest na wyrost, natomiast po prostu mówiąc kolokwialnie, on wpadł pod koła, tak? Rozpędza się wielki bus z napisem nienawidzimy AI i akurat na przejściu dla pieszych pojawił się Dawid i po prostu go wciągnęło. Tak to trochę moim zdaniem dzisiaj wygląda.
1: Tak czy inaczej, zaraz do tematu wrócimy, zostańcie z nami.

0: Kampus Główny.
1: I cały czas razem ze mną Przemek Krawczyk, razem ze mną, czyli razem z Kamilem Kuciem, i to tworzy wszystko Przekuć w sukces. Rozmawiamy dzisiaj, zastanawiamy się w sumie razem, dlaczego dzisiaj wszyscy nie lubią AI. I wydaje mi się, że powód jest dosyć prosty. Jest to za dużo.
2: Oczywiście.
1: Ta technologia jest tak łatwo i ogólnodostępna, i przez to, jak sztuczna inteligencja zalewała przez jakiś czas nasze tablice, czy na to na Instagramie, czy na Facebooku, czy na TikToku, bez różnicy, to ile tego w pewnym momencie było, sprawiło, że ludzie zaczęli podchodzić do tego w, moim zdaniem, niepoprawny sposób. Oczywiście też jestem całkowicie, ten feed, który się pojawiał w pewnym momencie, już teraz tego jest mniej, już teraz wydaje mi się, że trochę to się uspokoiło, ale przez to wykorzystywanie sztucznej inteligencji w sposób, po pierwsze, moralny, jako narzędzia, a nie jako samego twórcę, jest naprawdę karalne już w pewnym momencie. Możesz zostać zlinczowany paskudnie za to, że ej, dlaczego używasz sztucznej inteligencji? W wielu przypadkach nie ma to większego znaczenia, czy użyłeś sztucznej inteligencji, czy nie, bo ułatwiłeś swoją pracę i tyle. Ale tym bardziej, że podejrzewam, że wielu z hejterów również używa sztucznej inteligencji w ramach poprawy swojej pracy, a może nawet o tym nie wie.
2: No, niesamowite jest to, jak obserwuje się dzisiaj Stany Zjednoczone, i na zakończenie studiów są organizowane takie uroczystości, kiedy tak, wręcza się te dyplomy, pojawiają się jacyś tacy speakerzy, którzy dają takie przemowy końcowe. No, to jest bardzo fajna, moim zdaniem, taka tradycja i takie zamknięcie pewnego etapu w życiu młodego człowieka. I teraz wiosną i latem mieliśmy taką falę bardzo niezadowolonych słuchaczy, kiedy mówcy właśnie wspominali o AI-u w trakcie swoich wystąpień. Eric Schmidt, znane nazwisko, bo to jest były DG, czyli dyrektor generalny Google'a, miliarder swoją drogą, pojawił się na University of Arizona, właśnie dając taki speech na zakończenie dla studentów, którzy kończyli w tym roku studia. I on oczywiście, mówiąc o technologii, zaczął wplatać wątki dotyczące sztucznej inteligencji. Powiedział, że AI zrewolucjonizuje każdą dziedzinę ludzkiej aktywności. I w tym momencie pierwszy raz spotkał się z reakcją studentów. Po prostu został mocno wybuczany. Potem widać, że trochę się, no mówiąc kolokwialnie, zmieszał i powiedział coś takiego: I hear you, I know what you feel, ale powiedział, jeżeli jest rakieta kosmiczna i ktoś ci oferuje miejsce i mówi, hej, wskocz do naszej rakiety, to po prostu na nią wsiadasz i się nie zastanawiasz. No, więc moim zdaniem jeszcze tylko dolał oliwy do ognia, został wybuczany po raz drugi i no bardzo negatywnie zostało to przemówienie po prostu przyjęte. Na uniwersytecie w centralnej Florydy występowała Gloria Caulfield. No to jest taka ważna pani wiceprezes w takim bardzo dużym koncernie deweloperskim ze Stanach, Tavistock. I ona też została wygwizdana przez studentów, bo ona powiedziała, że AI to jest kolejna rewolucja przemysłowa, tak? Powiedziała, że teraz to już wpływa na każdą dziedzinę ludzkiego życia i że to jest super, więc bardzo mocno ten backlash też w jej stronę poszedł. A między innymi również w Uniwersytecie Middle Tennessee State występował Scott Borchetta, czyli dyrektor generalny takiej dużej wytwórni Big Machine Records, znanej skądinąd myślicielą muzyki. No i on poszedł na zwarcie, bo on oczywiście też zaczął mówić o AI-u w branży kreatywnej, też został wybuczany, ale on rzucił do tych studentów deal with it i zaczął ich ostrzegać, że albo zaakceptujecie to, że AI będzie rządzić i się dostosujecie, albo zapłacicie w przyszłości za ten opór. No więc to już moim zdaniem było naprawdę mocno takie, no pewnie bardzo takie konfrontacyjne podejście, mało przemyślane, ale taka fala właśnie buczenia, protestów przelała się przez Stany i to mi przynajmniej przypomina pewien przypadek z historii. Ale o tym to już pewnie będę chciał powiedzieć w tej części podcastowej.
1: No i do tej części podcastowej powoli się będziemy przenosić w takim wypadku. Moi drodzy, Przekuć w sukces na każdym innym streamingu, nie używamy AI.
2: No tak, my jesteśmy, jak to mówią, z krwi i kości.
1: Więc tak czy inaczej, moi drodzy, zostańcie z nami, Przemek Krawczyk, Kamil Kuć, radiowo wam dziękujemy, ale mam nadzieję, że usłyszymy się już za chwilę w podcaście. Bye, bye.
2: Pa, pa.

Za chwilę 13, kończymy kampus główny i dzisiaj odkrywaliśmy sekrety Jana Parandowskiego, który jest znany głównie jako autor mitologii, a co ciekawe, dostał on też kiedyś medal na letnich igrzyskach olimpijskich, a dostał go za powieść Dysk Olimpijski. Więc za dzisiaj dziękuję Wam ja, Patrycja Fruba, a realizował Karol Sawicki.

0: Autopromocja.
1: Jak działają fake newsy? Czym jest dezinformacja? Komu zależy na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji? Nauka sprawdza. Rozmowy z naukowcami i ekspertami o dezinformacji i manipulacji. Każdy czwartek po 12:45 i w podcastach Radia Campus. Audycja powstaje w ramach projektu Nauka sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
0: Autopromocja. Radio Campus.
2: Same sztosy.

0: prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Reklama.
4: Kampus.
3: Campus.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

wszystkim, bracie. Powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię.

mordo, co to za distas? To je půl metek, mě ledvě jedna asista. Grunze daleko fino, Erden, whisky, Coca-Cola. Ještě będzie čas, żeby wspominać. Ale jom gwiazd půjdeme, že tak vezme sošnickej věrně. Ještě będzie čas na emeryckie breverie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwsze wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy oraz pominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten

bo zanim na lądko oddasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na lądko oddasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka.

Bye-bye.

0: Autopromocja.
1: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.

0: Zapraszamy na pierwszy festiwal piwa bezalkoholowego.
1: Wśród drzew, obok Placu Bankowego, w Ogrodzie Błękitnym przy Saskim Ogrodzie, gdzie zapomnisz natychmiast o pragnieniu, głodzie i w gry zagrasz, film obejrzysz, posłuchasz muzyki, spróbujesz nowych stylów lub może klasyki. Festiwal Wolno Wolno, 17-19 lipca. Wstęp wolny.
2: Reklama.
0: Same sztosy. Akademickie Radio Campus.

You looked into the sounds. Sound. 108.9.

Może i spotkasz mnie przy firtlu snów. Może gdzieś, bo tu będę czekał. Na lawendowej blisko wyjściu będę udawał, że nie zerkam. Pod drugim domem w grupce typów rozmawiał o życiowych sferach i kilku hercach na głośniku, co rezonują w swym DNA. Może w food hallu w nudnej pracy zamówisz quesadilla i porcję. A może na ogromnych scenach, na festiwalach w całej Polsce, w nocnym autobusie nad ranem, na molo albo w jakimś barze, tam gdzie udawani artyści podpijają poranną kawę. Może gdzieś w Madisonie w lumpie, szukając kurtki z ładnym krojem. Powiedz mi, że dobrze pasuje do mnie, choć pewnie bałabyś się podejść. Może ci kiedyś się odwiedzi, mi raczej nie w to szczerze wątpię. Nakręcę cię na mini TV, wyśpiewam tobie to pod oknem.

0: Zapraszamy na pierwszy festiwal piwa bezalkoholowego.
1: Wśród drzew, obok Placu Bankowego, w Ogrodzie Błękitnym przy Saskim Ogrodzie, gdzie zapomnisz natychmiast o pragnieniu, głodzie i w gry zagrasz, film obejrzysz, posłuchasz muzyki, spróbujesz nowych stylów lub może klasyki. Festiwal Wolno Wolno, 17-19 lipca. Wstęp wolny.
2: Reklama. Minęła 15.30, Wojciech Junoszek-Sielewski.
3: Akademicki Radio Campus.
2: Za chwilę w serwisie o nowym wyroku w sprawie Zbigniewa Ziobry, a oprócz tego kosmos w Warszawie i sztuka uliczna na ścianach galerii.
3: Wiadomości.
2: Europejska Agencja Kosmiczna ESA otworzy swój ośrodek w Warszawie. Będzie to pierwszy ośrodek zlokalizowany poza krajami założycielskimi tej organizacji. W planach wart 500 mln zł fundusz dla sektora kosmicznego. O tym więcej minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
4: Sektor kosmiczny będzie takim kolejnym silnikiem napędowym polskiej gospodarki w kolejnych dekadach. Dlatego podjęliśmy decyzję o dwukrotnym zwiększeniu nakładów na polski przemysł kosmiczny, poszerzeniu naszej współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Wiemy, że każde euro zainwestowane w ten sektor, w ten przemysł zwraca się 6, nawet 7-krotnie, więc jest to po prostu dobra inwestycja w polską gospodarkę.
2: Placówka zajmie się m.in. bezpieczeństwem i technologiami podwójnego zastosowania, czyli zaprojektowanymi do celów cywilnych oraz zastosowań wojskowych. Pierwsze biura placówki mają zostać oddane do użytku pod koniec przyszłego roku. Do tej kosmicznej sprawy wrócimy w następnych serwisach. Znane są imiona i nazwiska 8 ofiar zbrodni wołyńskiej w Późnikach. Dzięki pierwszym historii genetycznym badaniom porównawczym przywrócono imiona i nazwiska 8 ofiarom: Bronisławie i Marii Karpińskim, Marii Władysławowi i Mikołajowi Szafrańskim, Adolfowi i Bronisławowi Dancewiczom oraz Henrykowi Fedorowiczowi. Jak poinformowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, identyfikacja pozwoli na umieszczenie imiennych tabliczek na 8 grobach na cmentarzu w Późnikach, gdzie we wrześniu ubiegłego roku pochowano ofiary zbrodni. Jest to wynik polskich prac ekshumacyjnych prowadzonych w dawnej wsi Późniki wiosną ubiegłego roku. Dzisiaj Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął prace ekshumacyjne w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Dopytywana o uzasadnienie wydanych postanowień sędzia podała, że chodzi o niewykazanie, że Ziobro przybywa na terenie Unii

0: Europejskiej lub będzie podróżował na jej teren. Zbigniew Ziobro ostatnio przebywał na terenie Stanów Zjednoczonych. Ma on sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Urban Art Area, czyli największy w Polsce przegląd sztuki miejskiej, w 2026 roku odbywa się po raz szósty. Wystawa opuszcza Pałac Kultury i Nauki i tym razem stanie w domu towarowym braci Jabłkowskich na ulicy Brackiej. Cykliczne wydarzenie organizowane od 2021 roku stanowi prezentację tego, co najciekawsze we współczesnym urban arcie. Jego pomysłodawcy wierzą, że sztuka zrodzona w przestrzeni miejskiej może swobodnie funkcjonować w pozaulicznym kontekście. Wystawa jest otwarta do 2 sierpnia, wejście jest biletowane.
1: Korki. Korki w wydaniu raczej wakacyjnym, chociaż na Wisłostradzie postoicie, podobnie wjeżdżając do Warszawy z Łomianek oraz na S8 i Prymasa Tysiąclecia. Na Prymasa widzę jakieś stłuczki na wjeździe na most od strony Żerania i na wysokości Parku Olszyna po stronie Bielana.
2: Pogoda.
1: Dzisiaj ciepło, duszno, ale słonecznie? Czy da się to nazwać słonecznie? Chyba tak. Przejściowe chmury. Temperatura 24 stopnie i może popadać z tej duchoty. Może jeszcze dzisiaj spaść deszcz koło 18-19. Jutro ma być słonecznie, ale jak patrzę na wiatr, to chyba również duchota się zapowiada, bo tylko 6 km na godzinę.

Kornel Kowacz i kawałek Metropolis przed sekundą, teraz Jungle i The Wave. To w audycji normalnie o tej porze z wami Bartosz Berguł. Za chwilę pogadam chwilę o tym, co w Warszawie w tym tygodniu kulturalnego się wydarza.

0: Kultura w mieście.
1: Dzisiaj zaczniemy od wydarzenia muzycznego, bo już jutro na Stadionie Narodowym koncert Bad Bunny'ego. Tutaj nie mam pojęcia, czy są jeszcze bilety. Myślę, że może być z tym kłopot, ale jeżeli lubicie Bad Bunny'ego albo w ogóle tańczenie do latynoskich rytmów, takich jak muzyka tego popowego gościa z Puerto Rico, no to możecie wpaść do K-Baru po Wiśle na pewnego rodzaju aftera, po prostu imprezę z basami tropikalnymi z naszej anteny między innymi, ale także z Indigo, Plalem, Luxion Sound czy DJ-em Latin Chat. To wszystko od 23 jutro w K-Barze i być gościem na koncercie Bad Bunny'ego, żeby pójść potańczyć do K-Baru wcale nie trzeba, więc może jeżeli lubicie Bad Bunny'ego, a na koncert się nie wybieracie, to wpadnijcie do K-Baru, albo właśnie pojawił się dla was pomysł na aftera po koncercie, jeżeli tam będziecie. Tak czy siak, Baile Inolvidable w K-Barze od 23 już jutro. Jeżeli chodzi o Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, to przez całą wiosnę kuratorzy tego muzeum zapraszali na cykl spotkań z artystami. Teraz w lipcu i sierpniu zapraszają na cykl spotkań Stany Graniczne, czyli już nie rozmowy z pojedynczym artystą czy artystką, ale wakacyjny cykl warsztatów. W tym tygodniu, czyli jutro o 18:00, medytacja stanów granicznych, czyli praktyka wspólnotowa, praktyka medytacyjna w muzealnym kontekście. Myślę, że jest to rzecz godna sprawdzenia, a w dwa kolejne tygodnie warsztaty papierotwórcze. Papier suchy, a tydzień później papier czerpany 19 i 26 lipca, przy czym znów są to warsztaty w muzeum, także nazywa się to warsztatami form przestrzennych i sądzę, że sporo rzeźbiarskiego nastawienia może dla was tam być dostępne. Warsztaty Stany Graniczne co tydzień w Centrum Sztuki Współczesnej Ujazdowski, darmowe i co tydzień z innym pomysłem. Wszystko to dookoła różnych praktyk artystycznych. Sprawdźcie sobie rozpiskę, warto się na Zamek Ujazdowski wybrać. I jeszcze polecę wam 73. urodziny Sterówki oraz naszą rozmowę na ten temat. Już 17 i 18 lipca, czyli w ten weekend po raz 73. świętować będziemy urodziny tej jedynej w Europie odbudowanej po II wojnie światowej Starówki. Przy rynku Starego Miasta Muzeum Warszawy zaprasza na koncerty, m.in. Kosma Król, Fisze Made, Tworzywo Enigma, ale również spotkania teatralne dla dzieci czy wydarzenia organizowane przez instytucje kulturalne przy Starym Mieście działające. Jeżeli jesteście ciekawi dokładnego programu i tego, czym Starówka aż tak wyróżnia się na europejskiej scenie miast, że została przecież uwzględniona na liście zabytków dziedzictwa UNESCO, to jest rzecz dosyć wyjątkowa, jak na takie po prostu Stare Miasto, bo to nie jest po prostu Stare Miasto, to włączcie audycję Kampus Główny jutro o 12:00, bo o urodzinach Starówki rozmawiać będę z kuratorką z Muzeum Warszawy, która ten event organizuje.

0: Kultura w mieście.
1: Nie byłbym sobą, jakbym jakiegoś wydarzenia filmowego nie zapowiedział, a bardzo ciekawe, rozpoczęło się już, ale potrwa do końca lipca w Kinotece. Jest to przegląd filmów paryskich, Juliette Parisien, więc jeżeli Paryż jest dla Was ważny, albo jeżeli chcieliście wybrać się na wakacje do stolicy Francji, ale z jakiegoś powodu jednak zostaliście w Warszawie, albo wybraliście, no nie wiem, Żuławy Wiślane, a zamiast Paryża, no to możecie przynajmniej na tym kinowym ekranie do Francji się przenieść. 6 filmów, z czego jeden, Paryż 13 dzielnica, już poleciał, a więc jeszcze 5 filmów do zobaczenia w ramach tego pokazu kilka razy w tygodniu, a więc teraz po raz pierwszy w środę, a później w weekend i jeszcze 22, 25 i 29 lipca kolejne filmy w Kinotece. Najstarszy z nich, najstarszy z nich to Window na szafot Louisa Maye, film jeszcze jazzowy z 1958 roku, w pokazie także Narwana miłość Andrzeja Żuławskiego, to już w tę środę, ale także słynny na Amelia z 2001 roku, czy zeszłoroczny Wielki Łuk Stefan de Moustier. Także wpadajcie do kinoteki Juliette Parisien. Jeszcze 5 filmów o Paryżu, czy w Paryżu się dziejących, filmów o tym legendarnym mieście do zobaczenia. Bardzo fajne wydarzenie z kolei w stolicy Polski i w jej samym centrum, bo pod barem Studio to cykliczne wydarzenie będzie towarzyszyło w kolejnych czwartkach co miesiąc naszej audycji Tymka i Rafała Bryndali, czyli Imię Ojca i Syna. Radio Campus i Bar Studio zapraszają na przykład w ten najbliższy czwartek, potem jeszcze będzie event w sierpniu do Baru Studio, żeby wziąć udział w audycji Imię Ojca i Syna na żywo, a dokładniej to posłuchać DJ seta Ojca i Syna Bryndalów pod Pałacem Kultury. Bardzo fajny event. No i oczywiście polecamy samą audycję do posłuchania nie tylko pod barem Studio, ale także na żywo co niedziela o godzinie 20 albo kiedy chcecie w naszych podcastach. I jest to fajny wybór muzyczny i doza po prostu rewelacyjnej rozmowy dwóch panów. Rozmowy nie aż tak dużo będzie za to od 17 do 19 lipca w Terminalu Kultury Gocław, gdzie Polish Beatbox Battle 2026 już za parę dni się odbędzie. 3 dni bitew, koncertów, dżemów, warsztatów i generalnie święta kultury miejskiej teraz skupionej dookoła właśnie beatboxu, chociaż i graffiti, i showcase artystów, i warsztaty beatboxu czy DJingu. Wszystko to dla Was na Gocławiu w ten weekend. Jeżeli kultura miejska i beatbox Was ciekawią, to wpadajcie koniecznie, a jeżeli wolicie od tego wszystkiego muzykę elektroniczną, to w ten piątek w pubie motocyklowym Dwa Koła event Dryfu oraz 00 Effort, mikrofestiwal, który jest przeglądem fajnych nowych nurtów w polskiej i warszawskiej muzyce elektronicznej, muzyka eksperymentalna, DJing, tacy twórcy jak DJ Neurospicy, Karolinda czy Digital Data do posłuchania w pubie motocyklowym Dwa Koła w ten piątek. Myślę, że warto wpaść i posłuchać.

0: sezonie wakacyjnym Szymon Fuchs nie zaprasza gości na rozmowy, ale za to korzysta z dobrej aury i jeździ po Polsce szukając najciekawszych festiwali i zdaje z nich relacje. A że tydzień temu mieliśmy tutaj okazję między nami pogadać sobie o openerze, nie w ramach normalnie o tej porze, tylko w ramach jednego z alternatorów, to był spory temat, no to posłuchajmy, co o openerze powiedział, wróciwszy już z niego, Szymon Fuchs. Audycja nazywa się Fuchs on Tour i posłuchacie jej na przykład dzisiaj o 21, ale mówię wam to też dlatego, że Fuchs on Tour jest już do posłuchania w ramach podcastu z Fuchsem. Szukajcie najnowszych odcinków najlepiej na naszej stronie radiocampus.fm, a tymczasem Szymon Fuchs i opener.
1: A ja przechodzę do drugiego dnia i chcę wyróżnić właśnie kilka kolejnych koncertów. Na pewno wspomniany już Nick Cave, do tego Idols. Dali to, czego się spodziewałem, chociaż kurczę, bardziej mi się podobało na Inside Seaside 2 lata temu. W tym momencie wydawało mi się właśnie w czwartek, że było troszeczkę za głośno. Też byłem bardzo zmęczony tego dnia, bo już miałem ten słynny kryzys drugiego dnia, kiedy już nogi niestety odpadają i musiałem sobie usiąść i sobie spokojnie słuchałem Idols na trawce. Do tego dnia mogę wyróżnić na pewno Clips. Według mnie to był bardzo, bardzo dobry koncert. Jeden chyba z najlepszych rapowych koncertów, bo tak naprawdę zagrali bracia Malis i Pusha T całą najnowszą ich płytę. Niestety ten koncert był krótki, bo trwał 45 minut i dlatego jest tylko wyróżniony przeze mnie. I przejdźmy do trzeciego dnia. Tego trzeciego dnia z takich koncertów to na pewno był najlepszy polski koncert na tegorocznym openerze. To byli Kolsi, którzy mimo wcześniej pory, bo zagrali o 16.45, czy tak naprawdę mieli pierwszy slot na alterze, zgromadzili olbrzymią publikę i dali bardzo, bardzo dobry koncert. Był to pierwszy koncert po wydaniu Magii w Polsce, więc też można było wysłuchać 6 nowych utworów na żywo. Do tego byli goście, bo był Hubert Kropka, była Kasia Lis, więc naprawdę to był super koncert i chyba mój ulubiony polski występ tegorocznego openera. A soboty chciałbym wyróżnić Pink Panthers, o której jeszcze będziemy rozmawiać za chwilę z Julką, i do tego Tomorę, czyli duet Aurory i jednej drugiej z The Chemical Brothers, bo ta godzina na tęcie po pierwszej w nocy to było po prostu zaczarowanie, do jakiegoś świata mogliśmy wejść i po prostu w nim spędzać całą godzinę. Bardzo polecam, jak będziecie mieli możliwość pójścia na DJ set Tomory, czy wysłać po prostu ich najnowszej płyty, która wyszła kilka tygodni temu, bo to jest niesamowita podróż muzyczna. No i jeszcze bym wyróżnił koncert niespodziankę Huberta, który tak naprawdę dzień po wydaniu swojej drugiej już płyty długogrającej się porobiło. Pojawił się po raz drugi na openerze, zagrał kilka utworów z nowej płyty, byli też goście, bo też wpadli Kolsi i było czuć, że to jest kolejny duży krok Huberta, że to jest ten drugi jego opener, duża rzecz. Było jeszcze więcej ludzi niż w zeszłym roku, więc jakby tutaj trzeba tylko pogratulować i po prostu się cieszyć, że taki artysta jak Hubert po prostu robi kolejne kroki do przodu. A teraz czas na top 3 koncertów tegorocznego openera. Zaczynamy od miejsca trzeciego i przed wami The Cure.
0: Przyznam, że delikatnie płakałem, kiedy stwierdziłem, że jednak nie dam rady na koncert Idols pojechać, więc złośliwie nawet się cieszę, że Szymon Fuchs mówi, że nie był to aż tak ich dobry koncert tym razem. No ale cóż, zapowiedział Szymon The Cure, więc The Cure posłuchajmy. Inny kawałek teraz poleci The Cure w remiksie Forteta Alone.

0: The Cure tutaj w remiksie For Theta. The Cure zagrali na Openerze w tym roku. Ten koncert już był, a jeżeli chcecie się dowiedzieć, czy był udany, to polecam cały odcinek Fuchs on Tour, który znajdziecie w ramach podcastu z Fuchsem, Szymona Fuchsa. Ten do posłuchania już na naszej stronie, ale także w serwisach streamingowych. A ja już teraz zapraszam również na kolejny odcinek Fuchs on Tour, ten dzisiaj o 21:00 i tak przez całe lato Szymon będzie zdawać relacje z kolejnych festiwali.
1: This is culturally inappropriate.

straight lust. You've been caught in the black mirror.

Na krawędzi On The Edge był i zdał relację Antony Szmierek w numerze Chalk. A teraz Nathan Dave razem z ekipą, bo tam jeszcze Brucey, BCHP, EC Cross, Oh Baby w Normalnie o tej porze. Oh,

0: reklama.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
0: Reklama.
4: W pół do piątej, a ze mną Wojtek Junosza-Kisielewski.
5: Akademickie Radio Campus.
6: W tym serwisie Donald Trump o atakach na Iran, trener Norwegii o przegranej, a najpierw wicepremier o nastrojach antyukraińskich.
5: Wiadomości.
6: Mężczyzna, który wczoraj zaatakował ukraińskie nastolatki w autobusie w Bielsko-Białej, został zatrzymany przez funkcjonariusz policji. To nie jedyny antyukraiński incydent, do jakiego doszło w ostatnim czasie. W ubiegłym tygodniu policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy domagali się wpuszczenia do biura ukraińskiej firmy pod pozorem sprawdzenia, czy prowadząca je kobieta wspiera Stepana Banderę. Sprawę tę skomentował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Patrzcie się, do jakiego stanu doszliśmy dzisiaj, że naród, który zasługuje na pokojową Nagrodę Nobla, Polska, Polacy, za otwarcie serc i drzwi domu, bez obozów dla uchodźców, przyjęli 3 miliony uchodźców. A dzisiaj po prostu ten fanatyzm, który wybuchł u Brauna, przerodził się w coś po prostu bardzo niebezpiecznego. To było już w Polsce przed II wojną światową. Jak to się skończyło dla Polski? Skończyło się tragicznie.
6: Przeprowadzona przez ośrodek analityczny Res Futura analiza ponad 500 000 wpisów opublikowanych w mediach społecznościowych pomiędzy 1 a 31 maja bieżącego roku pokazała, że coraz bardziej powszechne są w internecie postawy antyukraińskie. Wpisy przychylne Ukraińcom prawie zniknęły, został 1 na 1000. Prezydent USA Donald Trump zadeklarował w wywiadzie dla Fox News, że zamierza przejąć kontrolę nad cieśnią Ormuz oraz otrzymywać zapłatę za jej strzeżenie. Prezydent sugerował, że ataki na Iran będą kontynuowane. Prezydent USA kilkakrotnie zapowiadał lub groził wcześniej, że zamierza przejąć kontrolę nad cieśniną Ormuz i pobierać opłaty, choć urzędnicy administracji nie potwierdzali jego słów. Sekretarz stanu Marco Rubio wielokrotnie mówił, że celem USA jest swobodna żegluga przez cieśninę, a pobieranie opłat jest niezgodne z prawem międzynarodowym. Do ustanowienia kontroli nad żeglugą i wprowadzenia systemu opłat dąży Iran, który atakuje statki przepływające poza wyznaczonym przez Teheran korytarzem. USA odpowiedziały serią ataków, w tym wczorajszą kolejną falą uderzeń. Odłowiono pumę widzianą w lesie w okolicach miejscowości Karsinka w województwie zachodniopomorskim. Zwierzę zostało zbadane przez lekarzy weterynarii i przekazano, że zamieszka w ogrodzie zoologicznym w Poznaniu. Puma została zauważona wczoraj na styku gmin Polanów i Bobolice przez myśliwego, który spotkanie z nią nagrał i wstawił na Facebooka. Ponoć puma przychodziła w te okolice już wcześniej, jednak nie bała się człowieka. Sprawa trwa od stycznia, kiedy to gmina Będzino ostrzegała mieszkańców przed pumą bądź gepardem, lecz zwierzęcia wtedy nie zlokalizowano i nie odłowiono.
5: Sportowy Campus.
6: Już jutro rozpoczną się półfinały Mistrzostw Świata w piłkę nożną mężczyzn. O 21:00 zobaczymy starcie Francji i Hiszpanii. W środę o tej samej godzinie zobaczymy zmagania zwycięzców sobotnich ćwierćfinałów Anglii i Argentyny. W ostatnim meczu ćwierćfinałowym Argentyna w dogrywce wygrała ze Szwajcarią 3-1. Wcześniej Anglia również w dogrywce wygrała z Norwegią 2-1. W tym meczu kontrowersje wzbudziło uderzenie piłki o kabel kamery, co miało się przyczynić do straty bramki przez Norwegię. Tak sprawę komentował trener Norwegii Ståle Solbakken. To również jest piłka. Piłka to błędy. Błędy popełniane przez zwykłych ludzi. Mogę siedzieć i płakać, ale tego nie robię. Myślę, że zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, a gracze byli wspaniali przez cały turniej.
5: Korki.
4: Zakorkowana zwłaszcza Wola oraz Śródmieście. Postoicie m.in. na Prostej, na Alejach Jerozolimskich czy na ulicy Leszno. Stoi również Prymasa Tysiąclecia cały czas. No i Wisłostrada. Tutaj szczerze mówiąc ten korek między Zamkiem Królewskim a Solcem czy nawet Stadionem Legii. To nie wiem, można by już na mapach chyba wydrukować. Mam wrażenie, że tam po prostu stoi czas cały.
5: Pogoda.

0: ciepło i duszno. Dzisiaj może trochę popadać, uwaga, tak za 2 godziny według prognoz, ale nie ma to być duży deszcz. Potem w kolejnych dniach raczej słonecznie i ciepło, temperatura poniżej 30 stopni, ale niewiele poniżej i delikatny wiatr, więc odczuwalna w zasadzie taka sama.
1: Najważniejsze to dobrze zacząć i źle skończyć.

0: Na większość festiwali muzycznych trochę trzeba wyłożyć, żeby pojechać, ale nie na wszystkie. Wydarzeniem wyjątkowym jest Festiwal Sztuki Efemerycznej w Sokołowsku. Wyjątkowym również dlatego, że zupełnie darmowym, a do Sokołowska łatwo się pociągiem jakimś dostać. O tym festiwalu mówiła mi jego kuratorka Marta Czysz.
1: Normalnie o tej porze.
2: Przez wiele lat Festiwal Sztuki Efemerycznej był festiwalem performance'u, takiego bardzo klasycznego w wydaniu lat 70., 80., 90., które rzeczywiście po wkroczeniu w XXI wiek zaczęło przybierać zupełnie inną formę. Zaczęło przybierać formę praktyk postartystycznych albo konceptualnych. Co to oznacza, może dokładniej
0: tak,
2: powinnam
0: już
2: powiedzieć.
0: To pytanie na końcu
2: czy będziemy, co to
0: czym
2: oznacza?
0: Czym się różni klasyczny performance od praktyk postartystycznych?
2: Klasyczny performance często oznaczał to, że na przykład performer zmaga się z kondycją własnego ciała albo różnych warunków naturalnych i nienaturalnych, które sobie stwarza i prezentuje trochę te zmagania z publicznością w różnej
0: przyznam,
2: formie.
0: Przyznam, że jak oglądałem podręczniki historii sztuki, studiując to jakiś czas temu, trudno było oprzeć się wrażeniu, że performerzy z lat 70. mieli wielki wstręt do spodni.
2: Też, ale na przykład poruszanie takich tematów jak feministycznych tematów, prawda? I nagości, i tego, do kogo przynależy ciało kobiety. No Marina Abramowicz jest przecież królową performance'u, więc tu możemy sobie wyobrazić, jak ten klasyczny performance mógł wyglądać. Natomiast przez ostatnie lata ta formuła się trochę zmieniła, bo zaczęła pokazywać to, że ten performance rzeczywiście idzie w innym kierunku. Co to oznacza? Mhm. To oznacza na przykład to, do czego zaprosimy w tym roku z Jackasu McVibanem, drugim kuratorem, z którym robimy konteksty w Sokołowsku, gdzie na przykład zaprosimy wszystkich, całą publiczność, a uwaga, wstęp jest za darmo i każdy może przyjechać i uczestniczyć przez 4 dni, będzie można na przykład wziąć udział w stand-upie. Bo mamy jedną artystkę, która pochodzi z Bośni, która w swojej praktyce zajmuje się stand-upem.
0: Brzmi to, przyznam, trochę bardziej rozrywkowo niż patrzenie, jak ktoś wygina się na środku pustego pomieszczenia. Nie, żeby w tym było coś złego, prawda? Natomiast rozumiem, że formuła się otwiera i jest też chyba trochę bardziej dostępna.
2: Zobaczymy, bo tak naprawdę pytanie jest, co w tym stand-upie się pojawi. Czy będzie nam do śmiechu, czy właśnie wręcz przeciwnie, bo ten tytułowy przewrót, który jest hasłem przewodnim kontekstów, też właśnie mówi o tym, że można na różne rzeczy patrzeć w inny sposób i że często coś takiego przewidywalnego powoduje jakąś lawinę konsekwencji, z których nie zdajemy sobie sprawy, ale też w sztuce tak bywa. I wydaje mi się, że na przykład taki stand-up, albo na przykład art quiz, albo protest, który się odbędzie, zaplanowany protest, płatny protest ukraińskiego kolektywu Open Group, z którym pracuję od wielu lat, ale będą różne też czytanki. Będzie audycja radiowa, proszę, dla was konkurencja, ale będzie to specjalna audycja radiowa, która będzie oparta i będą naprzemiennie puszczane kołysanki i song protesty.
0: No tak. Myślę, że zostaniemy przy muzyce elektronicznej i polskim
2: rapie. Tak myślę. Radio Campus musi trzymać tu poziom najlepszy z muzyką.
0: Przewrót to rozumiem też próba pokazania, że ten przewrót w sztuce nie musi być rutynowy, bo czasami taki się staje, kiedy sztuka stara się zmieniać świat od 30 lat i świat się wprawdzie zmienia, ale jakoś tak nie pomyśli sztuki. Tu pokazujecie osoby, które wierzą w to, że sztuka może być nierutynowa, która może być, że może być ciekawa, że może sama siebie podważać.
2: Po pierwsze, podważać sama siebie i wkraczać jeszcze w jakieś nowe, zupełnie nieznane nam obszary. I to jest chyba najbardziej fascynujące, bo przecież cały czas nam się wydaje, że już wszystko w tej sztuce się zadziało. A takie osoby jak ja, które obserwują to, co się dzieje, wiedzą, że nic bardziej mylnego i chyba znajdujemy się być może w najbardziej fascynującym okresie dla sztuki, gdzie ta sztuka zaczyna naprawdę przenikać do naszego życia i z jednej strony ze wszystkiego można zrobić sztukę, a z drugiej strony nie każdy trochę może to zrobić, dlatego że wynika to z takiej konsekwentnej, wieloletniej praktyki, a nie z jednorazowego gestu. To jest właściwie coś, co też często się powtarza teraz w różnych dyskusjach na temat statusu artystów i tych różnych opcji i zarzutów typu darmozjady i tak dalej. No nie, to są osoby, które bardzo ciężko pracują, bo poświęcają się jakiemuś swojemu pomysłowi, który konsekwentnie, często, wielokrotnie, bez żadnych pieniędzy realizują przez lata i myślę, że należy im się ten rodzaj chociażby uwagi i podstawowego zabezpieczenia, dlatego, że my cały czas ich też potrzebujemy. Potrzebujemy artystów i sztuki.
0: Festiwal Sztuki Efemerycznej w Sokołowsku już w tym tygodniu od 16 do 19, a w jego ramach możecie też na przykład zobaczyć wspólnie finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej, bo sztuka efemeryczna, performance, sztuka wirtualna to nie są rzeczy futbolowi wrogie.
1: The Baltimore County School Board have decided to expel Dexter from the entire public school system.
3: Well, Mr. Kirk, I'm an upset as you to learn Dexter's 2 and 3, but surely expulsion is not the answer.
1: I'm afraid expulsion is the only answer. It is the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane.

tyle na dziś, bo już za chwilę Alternator. Bartosz Perguł z tej strony. Dzięki. To była audycja normalnie o tej porze. Flavor D, Skylar.

0: drink from the chalice and you will be reborn in the land with you.
1: Percival. I didn't know how empty was my soul. Until it was filled.
2: Reklama. Zapraszamy na pierwszy festiwal piwa bezalkoholowego. Wśród drzew, obok Placu Bankowego, w Ogrodzie Błękitnym przy Saskim Ogrodzie, gdzie zapomnisz natychmiast o pragnieniu, głodzie i w gry zagrasz, film obejrzysz, posłuchasz muzyki, spróbujesz nowych stylów lub może klasyki. Festiwal Wolno Wolno, 17-19 lipca. Wstęp wolny.
3: Reklama. Same sztosy.
4: Wczoraj umarł mi na rękach starszy obcy pan. W centrum miasta każdy zerkał, a nie podbił sam, bo każdy dba o własny kącik, własny kosmyk włosów. A świat jest szorstki dla takich jak my. Mam kilku broskich, parę szoris, za nich skoczę w moszpit. Żyję pośród bloków, gdzie nie znają smaku ostrych, ale znają smak życia, bo życie to są częściej wstrząsy, więc sporo jest na mieście kostnic.

My na szyi mielibyśmy spluwy. Wszyscy moi bliscy dawno sobie gdzieś już poszli. Od kołyski stałem zawsze tylko w cieniu siostry. Kupiłem nową skórę, bo w swojej się czułem gorszy. Mówię to z bólem, chociaż rany dawno się już zrosły. W oczach gościa z pierwszej linii nie widziałem życia. I zanim się zamgliły, chwycił rękę mówiąc mi: oddaj moim wnukom rower, bo nie wrócę dzisiaj. I dzięki, że człowiekiem byłeś chociaż parę chwil. A może

Molestował nam kolegę, rocznik 8-7. Całe dnie na drzewie mu pod klatką drzemy się, by umarł w biedzie, by nie znalazł miejsca w niebie. O ile taki jest, bo sam nie jestem pewien, może w życiu mamy tylko siebie. Co niedzielę wkłada gardziel pod patenę, jego brat też w ławce, ale gra w grę, że nic nie wie. Bo to te dzieci z tamtych mieszkań, a tam już nikt nie patrzy, a tam nikt nie pamięta o tym, że to ślad na zawsze. Bo nikt nie słucha, gdy się krzyczy, bo każdy ma swój kredyt starą, którą zdradza, albo psa na smyczy. Bo każdy jest, jak zaraz wezwę pomoc. I tak nam się tu uszczupliło grono. W naszych głowach była wtedy chyba tylko zemsta. Nie może być, że przejdzie bokiem, musi lać jak z cebra. Ten drugi brat otworzył okno z ostatniego piętra i nam się chyba uszczupliło dwóch. I patrzyliśmy, jak spadł nagle na boisko na dół z wypiekami, jakbym ukradł kablem RTL sąsiadom. A potem każdy biegł przed siebie tak daleko, jak dał radę. Umyłem w domu ręce na wszelki wypadek.

Coś. W środku nocy ja znów przyznam się, że tęsknię i że szkoda, że zabrakło mi odwagi chwilę wcześniej. Bo jestem tylko tak z doskoku, patrzę na ciebie co dzień, choć widzę cię raz do roku. Zabrałem wtedy tamten rower, z domu ci napisałem, że umarł mi właśnie człowiek na ręce. Ty powiedziałaś mi, że więcej już nie mogłem zrobić, a może właśnie k***a o to chodzi.

Dzień dobry. 8 minut po 17, alternator do 19. Co chwilę będziemy prezentowali dwa numery, a wy będziecie mówili, który z tych dwóch jest lepszy, ciekawszy, lepiej wpada w ucho. Dobrze wam robi w poniedziałek. The Beatnuts, Watch Out Now. Zaraz być może to Watch Out Now usłyszymy. To nasza pierwsza propozycja. Za chwilę usłyszycie tę drugą i będzie można głosować. W sumie już można. To

0: 228-2772205 to numer telefonu, dzięki któremu można się dodzwonić do studia i wyrazić siebie, a także opinię, który z numerów powinien pojawić się na antenie kampusa w tym momencie, zaraz za chwilę. 886-971-971. Za chwilę będę odbierał przysyłane przez Was SMS-y i wiadomości wysyłane tu i tam i o. Są też różnego rodzaju życzenia, pozdrowienia, prośby muzyczne. Będziemy przynajmniej część tych próśb starali się przez najbliższe dwie godziny spełniać. Szymon na przykład pozdrawia Martynę. A, rocznica ślubu, pięknie. Hejka, na dwójkę poproszę, to Patrycja pisze. Siema, cień napisał, że głosuje na jedyneczkę. I tutaj jeszcze głos z WhatsAppa, Michał, pozdro. A właśnie, 886-971-971 to jest numer, który wykorzystać można zarówno SMS-owo, jak i WhatsAppowo. Tym bardziej zachęcam, można nas dodać do znajomych, kampus zapisać jak tam chcecie i po prostu wysyłać później wiadomości jeden lub dwa i inne różne zdania, opinie, przemyślenia. Wszystkim tym można się z nami dzielić, a my to przetrawiamy w naszych sercach, a część z tych wesołych myśli staramy się również puścić w eter. Piotrek Topuliński, zapraszam na alternator. Do 19 ustawiacie playlistę Radio Campus. No i skoro mamy korzystać z Waszych propozycji i pomysłów od razu, to niech tak będzie.
1: Radio Campus. Same sztosy.
0: Kto już poznaje? Daję jeszcze 3 sekundy, ale tak, widzę. Wyczuleni słuchacze, bardzo dobrze, gramy.

0: Korn na 97.1 FM. Niektórzy słuchacze piszą, że mają dzisiaj taki millennial core i od rana słuchają tego typu rytmów. Wszystko się zgadza. Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
1: Radio Campus. Same sztosy.
0: Okej, to teraz coś z szufladki nowsze. Choose life. Choć i tutaj będziemy się trochę posiłkowali samplami, rytmami z przeszłości. Jak to w ogóle brzmi? Choose frapes, choose legends, choose mates, choose Gregs, choose Japes, choose labels, choose fakes, choose Mayfair, choose drags, choose with nail, choose tabs, choose fabric, choose lads, choose dealers who tip you 20 bags, choose festers, choose Jaeger. Tu wiele można wybierać, to kontekst i choose lager, choose one, jeśli chcecie usłyszeć ten numer w całości.

0: To dla wielu ulubiony fragment tego numeru, dlatego już nic nie mówię, sorry. Ale... Alternator. No przecież o to chodzi, że teraz gramy fragmenty, możemy je zagadywać jak nam się podoba. Jeśli ten kawałek zdobędzie głosów więcej niż ten poprzedni, to pojawi się w całości, już nie będziemy przeszkadzali sobie innym. Halo, siemanko.
1: Siemasz, Piotrze.
0: Cześć, kto dzwoni?
1: Marcin dzwoni.
0: Cześć, Marcinie. Co słychać
1: Marcin
0: dobrego?
1: Marcin poprosi na tę jedynkę przez sentyment do Trainspotting.
0: O, to właśnie. Już tutaj mówiąc, że przeszłość, już mam z tyłu głowy, że wow, jaka była historia.
1: Ja już byłem prawie dorosły, ale kurczę, pamiętam doskonale ten film i jakbyś mógł to jedyne.
0: Dobre i mocne. To prawda.
1: Dobre i mocne.
0: Co dobrego w poniedziałek?
1: Bralibyśmy nawet witaminę C, gdyby była zakazana.
0: Co dobrego poza tym?
1: No, w porządku, dzięki.
0: No i niech tak będzie. Z tym westchnieniem na końcu. Niech wszystko dobrze.
1: No trochę tak, bo nie do końca. No, ale spoko.
0: To wysyłam takie wysokie 5 przez radio. Ciach. Dobrze, że jesteś
1: i
0: słuchasz.
1: Wielkie dzięki, Piotro. Dzięki, trzymaj się.
0: Do usłyszenia. 228-27-7205. Tak jest. Również w dni, gdy tak najlepiej nie jest. Radio może pomóc. No i przynajmniej jakąś muzę wybierzemy. Dobra, ja wiem, że my nie jesteśmy może turbo specjalistami, ale bardzo się cieszę, że jesteście i dajecie znać, na przykład Werka słucha z Lusią. Siemanko, bardzo się cieszę, że jesteście po drugiej stronie radioodbiornika. Kasia napisała na WhatsAppie, to jeszcze w poprzedniej parze głos, no i do ciebie, Kasiu, też pozdro. Właśnie w tym momencie wpadła tutaj wiadomość od Rafała. Jeden, hej, elo. Siemaneczko i Karus, to Paulina. Siemanko. Dobra, jeszcze tutaj o Andy napisał. Pozdrowienia dla mnie i dla słuchających. Cześć, Andy. Dobra, jak słyszycie, ekipa Radio Campus jest przy radioodbiornikach, to w takim razie głosujmy dalej. Albo Kontekst, Choose Lager, albo Icarus No Sleep, za chwilę na 97.1 FM. Numerów kilka, wszystkie je dobrze znacie, 228-27-205 albo 886-971-971. W pierwszej parze górą był ten numer.

0: Siema, tu Kampus.
1: Dzień dobry.
0: Elo, kto dzwoni?
1: Sylwester.
0: Cześć, Sylwestrze. Numer jeden czy numer dwa?
1: Ale żeś teraz ćwieka zabił.
0: I zapadła cisza.
1: Fenomeny, kurde, i Katowice.
0: Oho, no i gdzie teraz serce czy rozum, czy serce, albo rozum, jak głosujesz?
1: A rzuć monetą.
0: Jeszcze jakbym jakąś przy sobie miał. Wiesz, telefonem mogę rzucić, ekran albo plecki, tylko nie wiem, jak się skończy później los tego sprzętu.
1: Nie. No. Elektronika potrzebna czasami.
0: Czekaj, czy ja tu mam monetę? Nie, no, powiedz coś za siebie.
1: No właśnie znajdź, no jakieś 2 złote, tam 5.
0: Żebyś nie widział, jak tutaj mam śmieci w portfelu.
1: Jakiś
0: nieważny bilet, no niestety.
1: Fenomeny. Bemowo. No.
0: Jeśli ja miałbym sercem głosować, to ja bym zagłosował za Bemowo, Jelonki. To ja sercem zawsze tam się wychowałem. Ale nie musisz tak głosować. W sensie.
1: Wiesz co? A no. Ciekawe, czy to znajdziesz, kurczę, pióro. Endefis.
0: No. Nie wiem, czy akurat...
1: Endefisów czy znajdziesz.
0: No coś tam mam, no. Mam, ale nie będę grał Jelonek teraz. Teraz sensacja albo litery. Dobra, Sylwestrze.
1: No to jestem za Katowice.
0: No to pyk, kaliber głos od ciebie mają. Trzymaj się, dzięki za telefon, pozdro.
1: Dziękuję uprzejmie,
0: na razie. 228-277-2205. No ja wiedziałem, że tak będzie. Że tutaj teraz się pojawią wiadomości SMS-owe, telefoniczne, WhatsAppowe 886-971-971. Zachęcam do wysyłania, będę wszystko to zaraz liczył. Wcześniej jednak... A zanim zagramy Kaliber 44 albo Fenomen, to równie fenomenalny kawałek Kontekst Czuzlager i wiadomości Rady Campus, to przed nami 27 minut po 17. Tu Campus.

0: Reklama.
1: Rajd dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.
3: Minęła 17.30, Wojciech Junoszek-Sielewski.
4: Akademicki Radio Campus.
3: W tym serwisie Donald Tusk w Paryżu w ramach spotkania koalicji chętnych, Robert Lewandowski w Chicago przed dołączeniem do nowego zespołu, a Kosmos już za niedługo zamieszka w Warszawie. O tym najpierw.
4: Wiadomości.
3: Europejska Agencja Kosmiczna ESA otworzy swój ośrodek w Warszawie. W planach wart 500 mln zł fundusz dla sektora kosmicznego. Czym ma się zajmować Europejski Ośrodek w Warszawie? O tym premier Donald Tusk.
5: Chodzi tutaj zarówno o rozwój nauki, technologii, także biznes, bezpieczeństwo. Dual use ma kluczowe dzisiaj znaczenie. To centrum kosmiczne będzie między innymi odpowiadało za badania i działania w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Do tego niezbędne są dzisiaj te umiejętności, technologie, które związane są wprost z eksploracją kosmosu.
3: Dyrektor ESA Józef Aschbacher dodał, że wszystkie miejsca, w których znajdują się centra ESA, czerpią z tego korzyści. Największe centrum znajduje się w Holandii. Pracuje tam 3,5 tysiąca osób. Ekonomiczny wpływ obecności centrum w Holandii wynosi ponad 600 milionów euro rocznie. Rano w Warszawie premier komentował powstanie nowego centrum ESA. Teraz zmierza do Paryża na spotkanie tak zwanej koalicji chętnych, czyli krajów chętnych pomóc Ukrainie w wojnie przeciwko Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest już na miejscu. Przed naradą koalicji chętnych spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Podczas spotkania koalicji Zełenski ma prezentować ukraiński program antybalistyczny, który ma zwiększyć zdolność Ukrainy do obrony przed rosyjskimi rakietami. Ten system antyrakietowy ma stanowić odpowiednik systemu Patriot pod względem zwalczania celów balistycznych, ale ma być produkowany na większą skalę i być tańszy. Ukraina zaczęła pracować nad tym systemem w ubiegłym roku. Prezydent USA Donald Trump ogłosił przywrócenie blokady morskiej irańskich portów. Wszystkie statki będą mogły przepływać wolno, oprócz tych irańskich. Zapowiedział również natychmiastowe wprowadzenie opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormuz w wysokości 20% wartości przewożonego towaru w celu pokrycia wszelkich kosztów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa w tym bardzo niestabilnym regionie świata. Oznajmił, że proces ten rozpocznie się natychmiast.
4: Sportowy Campus.
3: Już jutro Robert Lewandowski zostanie oficjalnie zaprezentowany jako nowy zawodnik Chicago Fire. Amerykański klub jest wyjątkowy, bo już prawie 30 lat temu był nazywany najbardziej polskim w Major League Soccer, ponieważ grali w nim reprezentanci naszego kraju. Lewandowski już dziś wylądował w Chicago. Pierwszy mecz w nowej koszulce może zagrać już w ten czwartek. Ciekawe, czy nasz piłkarz odwiedzi jutro Dallas, bo tam pierwszy półfinał mundialu. Jutro o 21:00 zmierzą się drużyny Francji i Hiszpanii. Pojutrze również o 21:00, tym razem w Atlancie, drugi półfinał. Anglia kontra Argentyna. Kibicom życzymy meczów pełnych wrażeń.
4: Campus 97,1 FM.

0: done.
1: Powerful. That's powerful.
2: Alternator. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus. Twój wybór, twoja muza.
3: Sigma & Dutch z ekipą wcześniej, Kaliber 44. Za 19 minut będzie 18. To pora się wybrać myślami, chociaż na festiwale. Bo w parze dwa kawałki, które możemy skojarzyć z line-upami wydarzeń, które albo były, albo będą zaraz. Nie no, oba były. To wspomnienie nieco dalsze, to Nick Up. Choć tutaj nawias, ekipa ta powróci w listopadzie do Polski. Killer Mike i Nick Up i

0: The sun comes up tremendous. Kto miło spędził czas w Łodzi? Dajcie znać. Audio River za nami, świetna impreza. A przy okazji przybijam piątki tym, którzy pojawili się na OFF Piotrkowskiej. Kto przegapił, no to strata. Przejęliśmy scenę OFF Piotrkowskiej, dzienną scenę Audio River. UK Garage Takeover. Co to była za ekipa? Pepo, Skimoron. To tylko dwa nazwiska, dwie ksywy.
1: Radio Campus 97.1 FM.
0: Dwie ksywy z szerokiej ekipy, która rządziła sceną na ulicy Piotrkowskiej w sobotę. Sprawdźcie sami nasze sociale, instagram.com/radiocampus. Mogę odesłać na przykład tam. Tam króciutkie, ale jednak treściwe relacje z Audio River. Naprawdę super wydarzenie. Kolejne przed nami. Niezapomniane emocje. Tak jest. 21. Audycja festiwalowa w Radio Campus. Szymon Fuchs zaprasza na program Fuchs on Tour. Będzie Szymon się dzielił swoimi wrażeniami z Cloud Festival, czyli z lotniska na Bemowie. Tam między innymi Skepta się pojawił. I nie tylko, rzecz jasna. Słuchacze piszą, głosują i dzielą się swoimi różnymi pomysłami na playlistę. Napisał do nas kilka chwil temu Łukasz z pytaniem, czy byśmy zagrali Ostrego albo Eldo. A co byście powiedzieli na to, byśmy zagrali panów razem, jednocześnie. Nie, że będzie jeden i drugi nawijał jednocześnie, ale pyk, o. Tu Campus.
2: Ej, 120. Chciałbym sprawić, żebyś chociaż przez sekundę poczuł się tak jak kiedyś.

0: question. The fuck you be on? Burning these bridges, y'all niggas is nothing like my bullion. I need a bitch that's bad with an arch in the back like the arch.
1: I pyk, tu wiadomość od słuchacza. Nie znałem tego numeru, no to już znamy, bardzo się cieszę. Ostry Eldo sentymentalnie przed momentem.

Genesis Owusu. Numer ten nazywa się Most Normal American Voter. W tytule tym jest też dwukropek po tym najbardziej normalnym wyborcy czy głosującym. Jak to interpretować? Zostawmy to sobie na kiedyś. Teraz tylko powiem, że 886-971-971 to jest nasz SMS-owo-WhatsAppowy numer, który można wykorzystać. Na przykład w tym momencie już pierwsze wiadomości spływają. 228-277-205 to numer do studia kampusa.

I tak zjeżdżamy tą zjeżdżalnią sztosów, po prostu jeden za drugim i tylko łapiemy się kolejnych bonusów, które nam tutaj spływają. Czuję się trochę jak w takiej grze Sonic, że po prostu jedzie ten Sonic, ten jeż taki skulony i puu, wielką prędkością na 97,1 FM i zbiera pum, pum, pum, monetki kolejne. Przed chwilą Wojtek z Niestrumą tutaj przyszedł a propos tego rzucania monetą, czy orzeł, czy reszka. Okej, okay. Można powiedzieć, że już mamy. Nie no, oddałem chłopakowi. Niech ma. Moneta ciężka, z jednej może być wiele. Słuchajcie, za 10 minut będzie 18, a to znaczy, że przyjdzie czas na pierwsze konkursy w Alternatorze. Będziemy sobie tutaj wręczali kubki porcelanowe, ceramiczne, pięknie zdobione. No ale to jeszcze za czas jakiś. Na razie głosujmy i ustawiajmy playlistę. Albo Aminé, albo Genesis Owuzu będą nam towarzyszyli w drodze z domu do pracy, z pracy do domu, z miejsca do miejsca. Jakkolwiek słuchacie kampusa, czy w domach, czy poza domami, to warto mieć rytmy, nie algorytmy, przygotowane. I przed momentem mieliśmy takie festiwalowe starcie, tego co było bardziej w czerwcu jeszcze, nie, na początku lipca, albo w ostatnim weekend, czyli też w lipcu albo w lipcu, mieliśmy pytanie, czy pojawi się tutaj Nikap, czy może jednak Disclosure na 97,1 FM. I jak tylko jeszcze sprawnie palcami to obsłużę i zrobię o tak, tak, tak, tak, tak, no coś mi tutaj przeskoczyło, choć nie powinno, no to będzie zwycięzca pary sprzed kilku chwil, czyli Disclosure. Jak się tańczyło w sobotę w tym deszczu w Łodzi?

0: Twoja muza. SMS 886 971 971.
1: A cóż to za trąby? Nie oznaczają jeszcze 18. Te gitary też nie. One prędzej powiedzą, że za 5 minut będzie 18. I to pierwszy numer w kolejnej parze alternatora na 97.1 FM to Turnstile Dreamin'. 228-277-205. Można już głosować na numer 1. Brzmi on tak?

No Hope Generation. 886-971-971, SMS-y i WhatsAppy. Który numer za chwilę na antenie Radio Campus na 97.1 FM w Warszawie i na Radio Campus FM na całym świecie? Decydujcie w tym momencie. Macie władzę i możecie rządzić naszą playlistą. Zbieramy przy okazji pozdrowienia z zachmurzonego Fromborka. Człowiek Małpa napisał: pozdrawia cały świat. Pozdrawiamy i ciebie, i Fromborg, i północ Polski. Zachęcam do pisania, meldowania się też, gdzie spędzacie swoje wakacyjne. Nie tylko środki lipca. Właśnie wjeżdżamy w połowę lipca powoli, no to zachęcam do dzielenia się takimi pocztówkami. WhatsApp, idealny środek, Instagram, Radio Campus, tu również jesteśmy i odbieramy, i przy okazji zapowiadamy audycje, które za kilka chwil, chwilątek na 97.1 FM. Zachęcam do obserwowania naszego stories. Dobra, za 3 minuty 18, no to w takim razie przenieśmy się najpierw za ocean, a później zobaczymy.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. Reklama. Radio Campus.

Telefon 22 827 72 05. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus. Idę

0: przed momentem problem z własną wersją numeru Tata Dillera?
1: Coś powiedzieć ci, jeśli w nich jeszcze jesteś. W moim sercu
0: teraz Vena i Quiz pod wiatr.

Dancing Egg. 886-971-971. Wykorzystujecie chętnie ten kanał komunikacji, zarówno SMS-owo, jak i WhatsAppowo. Dzięki za wszystkie wiadomości, które spływały i zaraz też się pojawią, bo widzę, że niektórzy słuchacze to tak regularnie w niektórych parach i tak widzę w tej aplikacji WhatsAppowej, że pisze jedna osoba albo druga i później wiadomość się pojawia. Jeden albo dwa wysłać można. Można również podzielić się pozdrowieniem. Pojawiła się prośba, by pozdrowić od Iwana, Sylwię i Wandę. Sylwio, Wando, siemanko, Iwan was pozdrawia. Cieszę się, że jesteśmy tutaj razem przy Radio Campus i słuchamy samych sztosów. Przed chwilą trochę ich było i jeszcze będziemy mieli w godzinę. Kilka wyborów waszych, takich osobistych, próśb spełnianych tu i tam. Będą też zwycięzcy pary, których wybieraliście i wybieracie teraz. Albo Vena i Quiz za kilka momentów, albo Ej Stachu. 6:06, no to jest najwyższa pora, by zagrać zwycięzcę jeszcze z przed godziny pierwszej naszego dzisiejszego poniedziałkowego spotkania. To Muramasa.

0: Family, heart and Cajun, Cajun spicy. Go USA.
1: DJ Suzy albo Jeleni Blackman and Badger za chwilę na 97.1 FM. Wcześniej pozdrowienia, bo pojawiło się ich trochę. Na przykład Paweł pozdrawia Weronikę. Siemanko Pawle, siemanko Weroniko. Jest z nami Mike, który zagłosował jeszcze w poprzedniej parze na zwycięzców, tak tylko powiem. Nie mówię wszystkim, kto wygrał w poprzedniej parze. Usłyszycie. Kuba też jest i pozdrawia całą ekipę Elsurf. No to proszę bardzo. Są słuchacze pozdrawiający, myślę, że zaraz też się pojawią słuchacze grający. 886-971-971, właśnie przez WhatsApp będzie trzeba zgłosić do konkursu i tam udzielać poprawnych odpowiedzi. Tych niepoprawnych też będzie można trochę udzielić, ale kubek Radio Campus trafi do osoby, która jako pierwsza odpowie poprawnie na zadanie konkursowe. Zadanie konkursowe będzie następujące. Za chwilę usłyszycie numer znany wam z anteny Radio Campus, ale w wersji odwróconej. I trzeba będzie wiadomością na WhatsAppie napisać nam, jak się nazywa wykonawca i jaki jest tytuł tego kawałka. 886-971-971. Ja już jestem gotowy, wy mam nadzieję też. Zatem słuchajcie i życzę refleksu. Jaki może być refleks? No po prostu szybkiej odpowiedzi. What?

0: Radio Campus.
1: Będę czekał. 886-971-971. Kto to był? Jak nazywał się ten kawałek? Posłuchamy go zaraz, pewnie. A teraz zwycięzcy sprzed kilku chwil. Vena i Quiz.

pokazać. Skepta i Shutdown, no ten numer nam chodziło. Wszystko co robię, dodaję dość do głosu temu małemu. Kto był na klaucie, ten wie, jakim świetnym twórcą Skepta jest. Świetnymi twórcami są również oni, G-Mac i PZ, Etiuda numer 2. To teraz we fragmencie.

0: same sztosy.
1: I pyk, fisz numer 2 to jedna z wiadomości, które spłynęły właśnie SMS-em. Tutaj mamy numer 1. Pyk, pyk, pyk, 886-971-971 to nasz numer SMS-owy i WhatsAppowy. I tutaj pyk, kolejne wiadomości, 2, pyk, proszę bardzo. Daniela też pozdrawiamy, bo jest i słucha. 228-277-205, zachęcam również do dzwonienia. No i mamy już po prostu kilka numerów na playliście do ustawienia waszych propozycji różnych, które będziemy tutaj grali do 19 i idealnie nam się składa, bo do 19 będziemy grali, mówili, gadali, a później jeszcze będziemy więcej grali. Bo magazyn muzyczny już się szykuje, już powoli nam się krystalizuje playlista, której będziemy słuchali po 19. No ale to zaraz. Jeszcze zwycięzcy pary sprzed kilku chwil. Mówiłem, że to będzie ładne.

0: same sztosy.
1: Wspominałem na początku dzisiejszego alternatora, że jest spora grupa reprezentantów miłośników gitarowych brzmień. I to jest jedna z próśb, które się pojawiały, by na 97.1 FM oddać przestrzeń zespołowi Guano Apes.

0: To już 18.30, Wojciech Junoszek-Sielewski.
1: Akademicki Radio Campus.
0: Za chwilę w serwisie skrót wiadomości z Warszawy. Przypomnimy również sprawę Łukasza Żaka, dzisiaj mowy końcowe z tego procesu. Na koniec kolejna dawka wiadomości z Mundialu.
1: Wiadomości.
0: Strony wygłosiły mowy końcowe w procesie Łukasza Żaka. W czwartek ma zapaść wyrok. Prokuratura wnosi o 20 lat więzienia, a obrona o sprawiedliwy wyrok. Przypominamy, do wypadku doszło 15 września 2024 roku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. W wyniku zderzenia zginął 37-letni mężczyzna. Do szpitala trafiła jego żona i ich dzieci w wieku 4 i 8 lat, a także podróżująca z Żakiem Paulina K. Po wypadku na miejsce zdarzenia dojechali znajomi Żaka, którzy pomogli mu uciec. Zatrzymano go w Lubece w Niemczech na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Według opinii biegłych Łukasz Żak w chwili wypadku był pijany i trzymał w ręku telefon komórkowy, którym nagrywał swoją brawurową jazdę. Miał pędzić z prędkością 226 km na godzinę. Rada Północnoatlantycka, najważniejszy organ decyzyjny NATO, stanowczo potępiła cyberataki Rosji wymierzone w państwa sojuszu i jego partnerów. Ocenie organizacji aktywność ta stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa sojuszników. W odpowiedzi na trwające rosyjskie kampanie cybernetyczne przeciwko państwom NATO i Ukrainie sojusz zapowiedział dalsze wzmacnianie swoich zdolności obronnych oraz utrzymanie jedności we wsparciu dla Kijowa. W podobnym tonie Francja, Wielka Brytania i Niemcy potępiły we wspólnym oświadczeniu ataki Iranu na statki handlowe w rejonie Cieśniny Ormus i państwa Bliskiego Wschodu. Państwa E3 zaapelowały też o przywrócenie rozejmu między USA i Iranem oraz powrót do negocjacji. Przypominamy, w nocy z soboty na niedzielę Iran ostrzelał statek handlowy w okolicach Cieśniny Ormus. USA odpowiedziały nalotami na około 140 irańskich celów wojskowych. Donald Trump dzisiaj ogłosił przywrócenie blokady Iranu i pobieranie opłat tranzytowych w Ormuzie. Teraz skrót wiadomości z Warszawy. Niski poziom Wisły pozwala eksploratorom odnajdywać ciekawe artefakty. Ekipa Million Explorers Team znalazła na warszawskim odcinku rzeki starodawną motykę i siekierę. Oba narzędzia wykonane z poroża jelenia datowane są na okres neolityczny, czyli ponad 10 tysięcy lat temu. To prehistoria, a przechodząc do obecnych czasów, jutro na Narodowym zagra Bad Bunny, a w weekend dwa koncerty System of a Down. Z tego względu w godzinach od 17 do 20 w te dni zostanie ograniczony ruch na Saskiej Kępie. W innej dzielnicy, na Woli, policjanci rozbili gang oszustów, którzy m.in. krali tożsamość osób i na ich dane zakładali konta bankowe, zaciągali kredyty i pożyczki. Łączna wartość strat przekroczyła 300 tysięcy złotych, zatrzymano 4 mężczyzn, usłyszeli łącznie 31 zarzutów, wszyscy trafili do aresztu.
1: Sportowy Campus.
0: Już jutro o 21.00 pierwszy półfinał Mundialu. Drużyna Francji zmierzy się z Hiszpanią. Jaki jest sposób na sukces na boisku według trenera drużyny francuskiej Didier Deschamps? Nie wiem. Sposobem na sukces jest posiadanie dobrych piłkarzy, bardzo dobrych piłkarzy, ponieważ wiem, że zasługi trenera zależą od graczy. Chociaż ja chyba też nie mogę robić pewnych rzeczy zbyt źle. Przypominamy, Francja wygrała z Maroko 2-0, a Hiszpania z Belgią 2-1. Nie wiemy oczywiście, jaki będzie wynik jutrzejszego meczu, ale na pewno będzie widowiskowy, tak samo jak drugi półfinał pojutrze między Anglią i Argentyną.
2: Wojtek wspomniał o nadchodzącym koncercie System of a Down. No to nie mogło być inaczej w takim razie w alternatorze. Za 26 minut 19.

i w tańcu się nie p***, bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład i załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda.

Fisze ma de tworzywo, oni proponują 6 minut mądrości, ja proponuję jeszcze 15 minut wybierania muzyki na 97.1. I to jest dosłownie ostatnia para, z którą wjeżdżam tak bardzo szybko, to Kokolino i Zagadka.

0: 228-277-205.
1: Zdejm ten kapelusz.
2: Jesteś playboyem. Masz konsumpcyjny stosunek do życia. Żarnciwy. Nie zdejmę kapelusza.
0: A kto kapelusz jednak zdejmie, może zagłosować na numer drugi. Kosma Król, Kania. Pamiętniki pigmejów. Swoją drogą mamy tutaj taką klamrę i przypomnienie. Nadchodzą urodziny starówki.
3: Jak żyją najmniejsi ludzie na świecie.
0: Wystąpią m.in. Kosma Król, a także Fiszem Adetworzywo.
3: Mają absolutnie.

Ola podrzuciła jeszcze na WhatsAppie kilka minut temu prośbę? Może by tak, Pink Panthers. Dobra, czyli jeszcze raz wracamy do wspomnień festiwalowych, gdyńskich. I tutaj mamy taką propozycję MJ Cole i Pink Panthers, Still Sincere. Za 13:19. Tu Radio Campus 97.1 FM. Radio Campus FM.

0: I pyk, to za nami też alternator, bo za 10 minut będzie 19. Zaglądam na stronę playlisty alternatora. Udało się. Zagraliśmy same sztosy. Kto nie wierzy, niech sprawdzi www.radiocampus.fm. I tam nie dość, że nasza playlista, to są także podcasty. Można nadrobić zaległości muzyczne, bo może się okazać, że któryś wywiad czy audycja no niestety nie została przez was wysłuchana za pierwszym razem, gdy była na żywo. No ale wszystko, prawie wszystko można nadrobić. I warto też zostać przy radioodbiorniku teraz, bo za chwilę magazyn muzyczny u Kasi Wojtasik, pełno nowości z zagranicy i wiele polskich. Zachęcam. Ja już wiem, co będzie, ale wam nie powiem. Zachęcam do słuchania Kasi po 19. Po 20. audycja Marcina Kuca Jaja w kuchni. Będzie przepysznie, będzie wegańsko, ale pojawi się też stek. O co chodzi? Jak powiązać te dwa pojęcia, że tutaj stek i tutaj wegański świat? Da się to zrobić, a kto nie chce czekać do godziny 20, niech już teraz odpali story Radio Campus na Instagramie, bo tam pojawia się zapowiedź tego, co po 20. Smaczne rzeczy w jajach kuchni. W kuchni i w eterze. 97.1 FM, Radio Campus FM, tutaj gramy i tutaj grać będziemy. No i tak, po 21.00 jeszcze jedno, tak, przypomnienie, audycja festiwalowa Fuchs on Tour. Trzymajcie się, dzięki za ostatnie dwie godziny. Piotr Topoliński, do usłyszenia, pa.
1: Alternator. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radio Campus.
2: Będziemy pili koktajl u łóżka. Zdejm kapelusz.
3: Jurku, spokój się.
2: Czytam Time i Epokę. Pijam tylko Ballantyne. Palę Winstone. Dla ciebie mam Winterbensy.

0: Kładziemy się do łóżka. Zdejm kapelusz.
1: Jurku, spokój się.
0: Zdejm kapelusz.
1: Zdejmy kapelusze.

0: Zapraszamy na pierwszy festiwal piwa bezalkoholowego.
1: Wśród drzew, obok Placu Bankowego, w Ogrodzie Błękitnym przy Saskim Ogrodzie, gdzie zapomnisz natychmiast o pragnieniu, głodzie i w gry zagrasz, film obejrzysz, posłuchasz muzyki, spróbujesz nowych stylów lub może klasyki. Festiwal Wolno Wolno, 17-19 lipca. Wstęp wolny.
2: Reklama.
3: Radio Campus. Same sztosy.

Nie wiem, czy to bardziej plama, czy jednak tęczówka oka. Patrzę na okładkę singla Bonobo, od którego zaczęliśmy. To był Drift. I gdyby to była audycja analizująca wizualną stronę muzyki, to mogłabym dywagować dalej, ale jest to jednak magazyn muzyczny z naciskiem na to, co muzyczne, więc dodam, że nowa płyta Bonobo z tym utworem między innymi ukaże się we wrześniu. Kasia Wojtasik, dzień dobry. Dużo bliżej niż do września dzieli nas od premiery kolejnego producenckiego albumu O'Flynna, jeden z singli na zachętę, a płyta ukaże się w piątek.

i Dafni. Numer, który może przenosić nas do lutego, a nie wiem, czy chcielibyśmy z lipca do lutego 2026 wracać, ale właśnie wtedy słuchaliśmy Butterfly, czyli tegorocznej płyty Dafniego, tam Hank w wersji Sauté, a przed chwilą w magazynie muzycznym zabrzmiał ten utwór w remiksie. I taki też los spotka i spotkał już numer zatytułowany Bliska. To kolejny wspólny kawałek Dominiki Płonki i DJ-a Blika. Wysłuchamy go w wersji dosyć szalonej i przyspieszonej, a autorem tego remiksu jest DJ Paul Comptel.

To Ikarus, zespół, który odwiedził nas niedawno w środowy poranek. Zaśpiewali tam korki w Warszawie. Polecam sprawdzić ten wykon na Instagramie Radio Campus, ale jeszcze bardziej, i to ważniejsza informacja o zespole Ikarus, polecam sprawdzić płytę Trysk, ich debiutancką, która zwłaszcza w uszach osób pamiętających niektóre brzmienia lat 90., 80., początku 2000, będzie brzmiała, wydaje mi się, zupełnie inaczej, bo te eurodance'owe i trance'owe zainteresowania Ikarusa dla tych właśnie, którzy pamiętają, wydają się w 2026 roku może nieco urocze, na pewno trochę nostalgiczne, a już z pewnością można zadawać sobie pytanie, co przyciągnęło duet właśnie w takiej stylistyce. Trysk z tego albumu, przed chwilą utwór zatytułowany Noctowizja, i będziemy w magazynie muzycznym robić teraz bardzo duży zwrot, a winna temu zwrotowi będzie Nosowska. W tym roku świętuje 30-lecie swojej solowej kariery i bardzo hojnie podeszła do sprawy ogłaszania tego jubileuszu, bo zaprezentowała aż 4 single, każdy z nich stworzony we współpracy z innym producentem. Dzisiaj w magazynie posłuchamy Szkoda Braw, Nosowska.

0: Czemu, a czemu?
1: A czemu gdzieś tam pojechałem?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu coś zobaczyć chciałem?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu ja coś muszę robić?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu wszystko mnie obchodzi?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że ja wszystko zbieram?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że noszę wspomnienia?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że pełne kieszenie?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że wszystkiego chcę nie?

Krótkie, ale ważne pytania padają w tym utworze. To współgłosy z pierwszego singla, który zapowiada drugą płytę tego zespołu. Płyta ukaże się we wrześniu. Do tego czasu współgłosy zobaczyć będzie można na OFF Festiwalu i posłuchać można też kolejnego już singla z tej płyty, w którym śpiewa gościnnie Błażej Król. Podejrzewam, że to też nie wszystko, co przed premierą tego albumu się wydarzy. Współgłosy będą na OFF Festiwalu i zupełnie w ciemno, ale statystycznie moje szacunki mają sens. Na OFF Festiwalu być może zobaczyć będzie można też pewnego basistę, którego znamy pod pseudonimem Wuja HZG, z bardzo licznych występów i składów. W pierwszej kolejności wymieniłabym EAPS i Błoto jako te macierzyste zespoły, ale też bardzo wiele innych projektów płytowych i koncertowych właśnie, oraz, to najbardziej interesująca nas informacja, solowa płyta w drodze, przygotowana pod pseudonimem HZG, więc wuja gdzieś zniknął. Psiarnia, taki będzie nosiła tytuł i taki też singiel zabrzmi za moment. A przez to, że jest to człowiek aktywny muzycznie i koncertowo, strzeliłam, że być może pojawi się na OFF Festiwalu. Czy trafiłam? Nie wiem. Słuchamy Psiarni.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.

sataniec. Pewnie pierwotnie znaczenie tego słowa było inne, ale dopiero przed chwilą zorientowałam się, że zawiera też w sobie słowo taniec, co może mieć znaczenie dla zbliżającej się płyty Envy'ego, a może zupełnie nie. Wyszy Mory pod takim tytułem ukaże się w sierpniu i tam znaczeń i słów ważnych, sądząc po tytule, będzie całkiem dużo i różnego rodzaju tropów i teorii, które były inspiracją do powstania tego albumu. Teraz mały uśmiech w stronę minionego weekendu i festiwalu Audio River, na którym zapewne część z was była. Od razu kolejne polecenie i link do Instagrama Radia Campus. Tam trochę wrażeń wizualnych z tego, jak między innymi prezentowała się kampusowa scena na OFF Piotrkowskiej, ale też kilka flashbacków oczywiście z występów innych artystów. Polecam, zapraszam. I na festiwalu można było usłyszeć premierowo powracający po wielu latach z kolejnym albumem zespół Nerwy.

Miły ATZ z czerwcowej płyty i do niej przede wszystkim chciałam odesłać, ale też jako małe przypomnienie i flashback z festiwalu Audio River, bo tam koncert Miłego ATZ również miał miejsce. Zdaje się, że nawet nie jeden. I od razu przy wrażeniach festiwalowo-koncertowych zostając, ale z perspektywy artysty, przenosimy się na ostatnią płytę Huberta. Tam też trochę o tym, jak to jest wchodzić w starych butach na duże sceny, między innymi. Kto by pomyślał?

na miną penę, to by pomyślał, że wrócę tu za jakiś czas. Co się dzieje w sumie jeszcze tu miele się porobiło, cały bilon ze mną poszedł w las. Jadę w siną dal, gramy festiwal, zna to cały kraj, kuma całe podwórko.

Hej, kto by pomyślał, że można się przywiązać tak bardzo, że ściska gardło, że nie mogę myśleć o niczym innym. Chciałem powiedzieć dwa słowa, ale nie warto. Czuję ci nawet jak się nie widzimy. Tyle dobrze.

Boże, dzięki za to słońce. Ostatnio coś zmarzłem, na dzisiaj się w niej kąpię. Czy jeszcze kiedyś siebie zwątpię? Szczerze mówiąc wątpię, kto by pomyślał, że to siądzie. Kto by pomyślał, że to siądzie.

Cannot Be i Wiktoria Jakubowska z zapowiedzią swojej solowej płyty, bardzo dla mnie zaskakującą, bo kojarzę Wiktorię, podejrzewam, że jak wielu i wiele z was, jako bardzo aktywną perkusistkę, siedzącą za bębnami w przeróżnych składach i właściwie bardzo często na rozmaitych scenach, między innymi z Pauliną Przybysz, z Kasią Lins, z Karasiem Roguckim i naprawdę z wieloma innymi artystami, a tutaj perkusja wjechała dopiero w drugiej części, to pierwsze z zaskoczeń i drugie chyba takie generalne, że tak wiele tam pianina, że jest to Wiktoria śpiewająca i że w ogóle swój solowy album przygotowuje. Kończymy magazyn muzyczny fragmentem najnowszej płyty Chęckiego Piotra. Myślę, że warto to powiedzieć. AI pod takim tytułem ukazała się w piątek, choć to AI jest napisane inaczej niż by się od razu wydawało. I tam jako drugi numer, ten zatytułowany trzeci. Kasia Wojtasik, dziękuję. To był magazyn muzyczny. Do usłyszenia.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Zapraszamy na pierwszy festiwal piwa bezalkoholowego.
2: Wśród drzew, obok Placu Bankowego, w Ogrodzie Błękitnym przy Saskim Ogrodzie, gdzie zapomnisz natychmiast o pragnieniu, głodzie i w gry zagrasz, film obejrzysz, posłuchasz muzyki, spróbujesz nowych stylów lub może klasyki. Festiwal Wolno Wolno, 17-19 lipca. Wstęp wolny.
3: Reklama. Akademickie Radio Campus. Jaja w kuchni.
4: Dobry wieczór Państwu, to są Jaja w kuchni, najbardziej tuściutka audycja w polskim eterze, w której rozmawiamy z ludźmi, którzy tworzą gastronomię tego miasta i przez ostatnich kilka tygodni mieliśmy bardzo różnych gości. Z Trójmiasta, z Krakowa, z Podleszan i byli to twórcy internetowi, byli to kucharze, byli to szefowie kuchni, były to bardzo, bardzo różne osoby, ale trzeba zejść na ziemię i pokazać Wam, co ciekawego, nowego, ciekawego jedzeniowo, ale też smacznego można zjeść w mieście stołecznym Warszawa, no bo nie ukrywajmy, że miasto stołeczne Warszawa przede wszystkim słucha tej audycji od blisko 10 lat, żeby dowiedzieć się, gdzie zjeść coś dobrego. I dzisiaj Anna Orzech, właścicielka restauracji Manna w Gdańsku.
5: Tak.
4: Oraz Manna 2.0 w Warszawie na Poznańskiej. I będziemy rozmawiać przede wszystkim o czymś, co mogliście widzieć, jeżeli obserwujecie Jaja w Kuchni na Instagramie. Bardzo dziękuję. Ponad 1 000 000 wyświetleń przez ostatnie 30 dni. To jest Wasza zasługa. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że kiedyś zacznę zarabiać na tym wielkie pieniądze i kupię sobie wielki, przerażający samochód. Mogliście zobaczyć wegański stek wydrukowany na drukarce 3D. Jak w ogóle można wpaść na coś takiego? Pierwsze pytanie oczywiście, jakie miałem, to po co weganie chcą jeść coś, co wygląda jak mięso? Weganki takie najbardziej wojujące napisały, to wygląda jak zwłoki! Musimy rozłożyć to na czynniki pierwsze. No bo tak, ludzie są różni. Są tacy, którzy lubią maczę, i są tacy, którzy jej nie lubią. Ja dzisiaj dostałem z Japonii kawałek małego KitKata z maczą. Uważam, że był straszny, ale uwaga, zjadłem coś gorszego i był to migdał w ube, więc może być zawsze gorzej. I to jest tak samo, można zjeść kotlety sojowe, które smakują jak tektura, ale można zjeść też lepsze lepszy wegański odpowiednik mięsa i to jest właśnie to, co ty masz u siebie. Bo to ma strukturę żebra wołowego, smakuje, ma smak bardzo zbliżony do wołowiny długo gotowanej. Ten stek to jest tak według mnie troszeczkę driver sprzedażowy. No ale jak zobaczyłem filmik, który jest dzisiaj u ciebie, to widać, że weganie nie odróżniają typów mięsa od siebie, więc można ich oszukać w ten sposób. Ale to jest dobre. Koniec końców to jest dobre. To jest naprawdę dobre. Ja się nie śmieję, nie nabijam się. To jest naprawdę dobre. To mi smakowało. Jadłem to, widzieliśmy się chyba w końcówce maja czy na początku czerwca. Cały czas pamiętam to danie. Naprawdę było super.
5: Bo jest super. Masz rację.
4: Dziękuję.
5: Dzień dobry wszystkim, cześć. Tak, jak najbardziej. Myślę, że... Jakie było pytanie?
4: Pytanie było, o co w tym chodzi? Przede wszystkim, pierwsze pytanie. Odpowiadając tak, lecąc po kolei z pytaniami, które zadali ludzie gdzieś w komentarzach przy tej rolce, którą wrzuciłem kilka dni temu. Tam możecie też zobaczyć, jaka jest struktura tego mięsa, nie mięsa. Po co weganie chcą zjeść coś, co wygląda i smakuje jak mięso, jeżeli nie jedzą mięsa? Mhm. To jest głupie pytanie, ale odpowiedzmy na to, bo może ktoś nie słyszał odpowiedzi.
5: Myślę, że jest wiele odpowiedzi na to pytanie. Dla mnie kwestia jest taka, że my przyzwyczajamy się do smaków, niekoniecznie do produktów. Mhm. I po prostu jeśli coś nam smakuje, a nie chcemy tego jeść ze względów etycznych, czy zdrowotnych, czy ze względu na jakieś nietolerancje, to dlaczego mielibyśmy sobie tego odmawiać, skoro dzisiejsza kulinaria, dzisiejsza nauka też pozwala zjeść coś, co naprawdę przypomina mięso, no myślę, że tak 95% to przypomina mięso. I druga też sprawa jest taka, że my też się przyzwyczajamy do nazw. Coś jest dla nas po prostu bardziej znane, kiedy nazwiemy to sekiem, aniżeli zbitkiem sojowo-sejtanowym.
4: Okej, okay, faktycznie.
5: Od razu sobie jesteśmy w stanie wyobrazić, jak to mniej więcej będzie wyglądać, jak to
4: no
5: będzie
4: tak, ale
5: smakować.
4: Czy stek powoduje miłe konotacje w umyśle weganina?
5: To zależy, widziałeś komentarze, różnie z tym bywa, niektórzy nie mają dobrych konotacji, ja akurat przestałam jeść mięso ze względu na jego smak, ja go po prostu nie lubię, więc dla mnie drukowany stek 3D akurat nie jest jakimś fenomenem.
4: Jest.
5: Przykro mi, ale
4: robisz to dla pieniędzy.
5: Nie, ja robię to dla przygody kulinarnej, dla mnie to jest istotne. Wiesz, bo po prostu przychodzisz i potrafisz zjeść coś, co no, na pewno nie przygotujesz w domu, co cię totalnie zaskoczy, o czym będzie można porozmawiać po prostu ze znajomymi przez najbliższe tygodnie. To naprawdę jest przygoda kulinarna. Wiesz, to ciężko o taką, tego typu przygodę kulinarną już w tych czasach, nie? Raczej generalnie znamy te wszystkie już składniki, wszystkie warzywa i tak dalej.
4: Wiesz co, idę jutro po raz pierwszy do Jest Butcher w Konstancinie na kolację urodzinową i będę jadł rzeczy zrobione tylko na ogniu. To jest restauracja, w której nie ma indukcji, nie ma gazu, jest tylko ogień. I myślę, że to jest coś, o czym będę mógł porozmawiać. Ale myślę, nie na pewno przez tygodnie, no. Ale rozmawiałem z ludźmi o tym steku drukowanym z drukarki 3D. Nawet z ludźmi tutaj z radia. No, muszę iść, koniecznie muszę iść. Czy pójdą, czy nie pójdą? Zobaczymy, no tylko wiesz, chodzi o to, że czy faktycznie warto jest wkładać tyle siły, tyle technologii w to, żeby coś udawało żebro wołowe, jeżeli mamy tyle świetnych warzyw. I możemy dostarczyć białko ze strączków, nie wiem, z edamame, z groszku, mamy grzyby, mamy
5: wspaniale. I my to wszystko mamy w mannie, absolutnie. Stek 3D jest tylko i wyłącznie jednym daniem z całej karty, gdzie tam jest około, nie wiem, 10 dań głównych. I to jak najbardziej jest. Natomiast stek 3D jest dla osób, które chcą przygody kulinarnej albo którzy mają sentymenty co do mięsnych potraw, nie? Ja powiedziałam, że ja nie jestem fanką, ale mój mąż na przykład, on uwielbia. Za każdym razem, jak on jest w mannie, a nie je mięsa od chyba 30 lat, za każdym razem, jak jest w mannie, to zamawia drukowany stek 3D. Zawsze. Bo po prostu on uwielbia, jemu to bardzo przypomina dania z dzieciństwa, on przestał jeść mięso zupełnie z innych powodów, z powodów zdrowotnych, więc tęskni po prostu i dlaczego nie? I to jest też super. Myślę, że czemu nie dawać ludziom wyboru?
4: No prawda. Mi się od razu, jak zobaczyłem w tym mailu, bo cała ta historia jest taka dosyć ciekawa, bo ty wynajęłaś agencję marketingową, która próbowała mnie złowić w jakiś sposób, żebym cię zaprosił do audycji. Jak zobaczyłem stek z drukarki 3D, to powiedziałem, dawaj szybko. Więc jest to też w jakiś sposób driver sprzedażowy też na okrętkę troszkę do tego, żeby zaczęły o tym mówić media, zaczęli o tym mówić influencerzy, którzy podejrzewam podchwycą bardzo szybko ten temat po tej audycji. I pytanie brzmi, czy to w ogóle się sprzedaje? Czy ludzie na to przychodzą i za tym szaleją? Czy to jest tak, że to jest jakiś taki świr w tej całej historii, która jest typowo zrobiona dla wegan, jest w pięknym wnętrzu, jest w ogóle, wpisuje się w taki totalnie nieoczywisty design. No masz miejsce, w którym trzeba zdejmować buty tak naprawdę i mi się Donnie Brasco przypomniał. Także czy to się sprzedaje? Czy ludzie chcą to jeść? Czy przychodzą tacy, którzy nie są weganami i przychodzą, żeby sprawdzić, czy w końcu im się udało, czy jeszcze nie?
5: Wiesz co, jeśli chodzi o takie raporty sprzedażowe, no to nie jest jakiś tam bestseller, nie? Bo jednak to też nie jest tanie danie.
4: 140?
5: Tak, gdzie nasze standardowe dania są w okolicach 50-60 zł, więc to jest no grubo ponad raz dwa. Natomiast sprzedaje się on bardzo dobrze i jest on naprawdę popularny. Dużo gości na przykład przychodzi pierwszym razem, zamówi sobie coś normalnie z karty, ale mówią: no, ale już w następny weekend przyjdę z mężem, bo chcę skosztować tego steka 3D, nie?
4: Co ci mężowie mają, że to oni muszą to jeść?
5: Następnym razem zapytam.
4: bardzo dobrze. Będziemy też rozmawiać o tym, z czego to jest drukowane, gdzie jest drukowane, jak to wszystko wygląda, ale najpierw, moi drodzy, część muzyczna. Oczywiście, jak zwykle, nie wiecie, czego się spodziewać, więc jeżeli lubicie muzykę słowacką, to teraz słowackiej Norbi Igor Kmeto, a do tego legendarny Patryk Wyrypowski, czyli Rytmus. Dajcie...

0: Jaja w kuchni.
1: Tak, to był Igor Kmeto i Rytmus. Rytmus, który jest Marylą Rodowicz w Czechach i Słowacji. Pamiętam, w 2009 roku jego druga płyta solowa sprzedała się w milionie egzemplarzy w krajach, w których jest 9 milionów obywateli. Również ten egzemplarz posiadam, tylko jak byłem w Ostrawie i go kupowałem, to sprzedawcy się ze mnie śmiali, więc kompletnie nie rozumiem, o co w tym wszystkim chodzi. Ale nie muszę tego rozumieć, bo dzisiaj rozmawiamy o wegańskim steku z drukarki 3D. Wegańskim steku z drukarki 3D, który jest dostępny w restauracji Manna 2.0 na Poznańskiej i też w restauracji Manna w Gdańsku. Anna Orzech, właścicielka tych dwóch lokali, jest ze mną w studiu i proszę pani, z czego to się drukuje? Gdzie to się drukuje? Po co to się drukuje? Nie można pomieszać w misce? O co chodzi?
2: Pomieszać w misce. Ciekawe, co na to sanepid.
1: Nie, no przecież na kuchni normalnie
2: miejsce,
1: się...
2: Okej, okay, myślałam, miałam wizję wiadra. No dobrze, już wróćmy.
1: Myślę, że studentka mogłaby to powiedzieć gdzieś na akademikach. Mam wizję wiadra, ale tak, w takiej po prostu szacownej audycji, no, jak jaja w kuchni.
2: Klapa kompletna. No dobrze, więc druk odbywa, znaczy drukarka 3D, to jeśli sobie wyobrazimy, że nasza drukarka ma tusze, zwykle mamy tam 4 kartridże, to tutaj mamy 3 i jedną jest źródło białka, czyli w tym kontekście jest to soja oraz białko z pszenicy, czyli seitan. Drugie to jest tłuszcz, czyli olej rzepakowy. I trzecie to jest soczystość, czyli sok z buraka i karmel.
1: Okay.
2: I do tego mamy przyprawy. I ogólnie te 3, w cudzysłowie, tusze, one po prostu drukują warstwowo właśnie naszego steka, dzięki czemu on ma taką fenomenalną konsystencję, która
1: tak
2: zadziwia.
1: I ma strukturę, która... Może przypominać trochę mięso, tylko włókna w mięsie idą troszeczkę inaczej, bo włókna w mięśnie idą w jedną stronę, a tutaj są, włókna idą w 3 strony tak naprawdę. I to jest coś, co może spowodować, że jeżeli ktoś by nie wiedział, co je, to mógłby się jorgnąć, że jednak to mięso nie jest. Ale to brzmi w ogóle tak, jakby ten skład nie był zły, jakby nie było tam 27 pozycji w składzie,
2: no bo...
1: tylko 26.
2: No bo nie ma. Nie, skład jest naprawdę dosyć czysty. To jest ogólnie wykowane próżniowo. My tutaj, uprzedzając pytanie, nie mamy drukarki 3D. Nie drukujemy.
1: Ja myślałem, że to stoi po prostu na sali i drukuje. To tak sobie to wyobrażałem.
2: Tak, no.
1: Dlaczego tak było? Bo w filmie Obcy przebudzenie w reżyserii Jeana Pierre'a Jeuneta, fantastycznego francuskiego reżysera, który zrobił między innymi Delikatesen, fantastyczny film. On tam ma taką wizję przyszłości, gdzie przemytnicy odwiedzają kapitana statku i on ma taki żel, w który uderza laser i to zamienia się w whisky. I ja myślałem, że to będzie coś takiego, że to będzie stało na środku i będzie po prostu drukowało to mięso.
2: Tak.
1: Tymczasem w jakim miejscu to się drukuje?
2: Nie, ja myślę, że to jest gdzieś tam śpiew przyszłości i może 20 lat, może troszeczkę więcej i być może będą w restauracjach stały drukarki 3D i drukowały na zamówienie. Na ten moment tak się nie dzieje. Stek 3D, on jest drukowany, no jest to linia produkcyjna, trochę jak fabryka wygląda. Mhm. Jest on drukowany w Holandii. Mhm. I wykowany próżniowo i tak w taki sposób do nas przychodzi, więc naszym zadaniem jest go zamarynować dobrze przysmażyć. On taki ma być medium rare i wszystkie dodatki my robimy, żeby po prostu on miał ładny akompaniament, który mam nadzieję, że doceniłeś ostatnio, jak jadłeś.
1: Doceniłem, tylko teraz odzywa się moje ekologiczne serduszko i zastanawiam się, czy wiezienie tego przez pół Europy, albo w zasadzie przez tę prawdziwą Europę, bo ona się kończy tak 200 km od Warszawy, można powiedzieć, czyli przez całą Europę wieziemy ten wegański stek 3D. On się jeszcze gdzieś tam robi, coś musi tam przyjechać. No strasznie duży jest wydatek energetyczny w ogóle, żeby to zrobić. Jakby to policzyć czasem, czy nie jest tak, że tyle samo wody idzie na produkcję tego i prądu, i gazów,
2: a jesz,
1: jak na krowę?
2: A jesz banany?
1: Jezu, codziennie. No, masz rację, dobra.
2: Mango zdarza ci się jeść?
1: Nie, nie, nie do końca. Nie do końca lubię mango. Ale banany jem codziennie, to prawda. Zaczynam dzień od banana. Jak prawdziwy goryl.
2: Chyba trochę dalej ma, nie? Niż Holandia.
1: No. Zależy, co jest przemycane w tym bananie. Boże, po co ja to powiedziałem? No dobrze, ale to nie jest odpowiedź na pytanie, bo to jest relatywizacja tematu. Chodzi o to, czy... No bo rozumiem, że masz inne rzeczy w karcie, które są z bardziej lokalnych produktów.
2: Oczywiście, że mam.
1: No dobrze.
2: Oczywiście. Kalafior.
1: Co, bierzesz od Majlertów, czy od kogoś innego?
2: Nie, warzywa mamy tutaj lokalnego dostawcę warzyw. Tutaj mamy jednego w Warszawie i w Gdańsku mamy innego, więc to są raczej sezonowe tutaj nasze warzywa, także...
1: Czy ten styk to jest taki odpał troszeczkę, nie?
2: Jest odpał, oczywiście. No mówię, przygoda kulinarna. Wiesz, no nie mamy gości, którzy regularnie przychodzą na steka 3D. Raczej przychodzą po to, żeby skosztować jako coś takiego, no kurczę, no nigdy nie jadłem czegoś, wiesz, z jednej strony masz tą tradycję, w sensie tradycyjną kuchnię tworzenia steka, tak? A z drugiej strony masz to połączenie technologii jednak, nie? I no przyszłości. Pewnie. To jest troszeczkę science fiction.
1: To jest science fiction, to jest trochę dla geeków, to jest troszeczkę takie, że chcesz tego spróbować, ale to jest troszeczkę spojrzenie w przyszłość, no bo no wydaje mi się, że rozwiązanie tego typu ma gigantyczny sens, ale wtedy, kiedy właśnie te tusze będą czymś, co będzie się transportowało, i będzie się dodawało w miejscu docelowym wodę, czy jakiś inny płyn, więc objętościowo będzie się transportowało mniej tego towaru i koniec końców wydatek energetyczny będzie mniejszy, zostanie to wydrukowane na miejscu i to nie chodzi tylko o jedzenie, to chodzi w ogóle o shipping wszystkiego, nie będzie trzeba całych kontenerów z Chin wysyłać, tylko po prostu prześle się PDF-a z instrukcją, jak to wydrukować.
2: No, nie wiem, czy tak wyobrażasz sobie, że taki ryż z Chin to, że co, że najpierw zawekujesz, żeby on był taki super mały i prześlesz i potem dodasz wody i on się stworzy na nowo?
1: Nie, nie myślę o ryżu, myślę o rzeczach bardziej złożonych niż ryż. Właśnie takich jak to mięso, ale też innego rodzaju historii. No bo Holandia, zresztą w ogóle znowu Holandia, oni parę lat temu zrobili łososia i tuńczyka, które wyglądały jak łosoś i tuńczyk, ale nie były rybami, więc to jest rozwiązanie takie, że gdzieś w tym rejonie Europy kombinują bardzo mocno, żeby w jakiś sposób zastąpić te odzwierzęce produkty.
2: Tak, ale ja myślę, że nawet tych tuszy to nie trzeba transportować, ponieważ jeśli to będzie, nie wiem, sok z buraka, jeśli to będzie
1: tak,
2: olej rzepakowy,
1: to jest lokalne, no.
2: Dokładnie, jeśli to będzie soja czy seitan, no to to można łatwo pozyskać, nie? To jest kwestia po prostu stworzenia mieszanki.
1: I tę drukarkę 3D wydrukuje inna drukarka 3D.
2: Tak.
1: I już nie będzie kontenerowców. Nie będzie niczego. I z kontenerów zaczniemy budować domy. Wizja przyszłości. To albo Terminator. Wybierzcie sobie. To teraz dwa Sławy, Gruby Mielski i Pers z nadchodzącego nowego mixtape'u tych szacownych panów, których bardzo serdecznie pozdrawiam. Pozdrowienia od Francuza znanego jako Jacques Daniel. Dla panów Inside Joke. Nie mam siły. Nowy singiel. Gramy na antenie Radia Campus, bo zawsze gramy same sztosy.

0: Jaja w kuchni na antenie Radia Campus.
1: Anna Orzech z restauracji Manna i Manna 2.0. Twórczyni najgorętszego tematu rozmów w gastronomii, czyli wegańskiego steka 3D. Zostawiamy ten temat. Chciałem zapytać, co tak naprawdę jest w karcie Manny, no bo ten stek to jest tak jak ustaliliśmy, odpał. No a ludzie przychodzą jeść rzeczy, które nie udają czegoś innego, tylko po prostu cieszyć się tym, że mamy, nie wiem, fantastyczny sezon na warzywa, które w Polsce są nadal fantastyczne i oby jak najdłużej były takie cudowne.
2: Mhm. Gwoli wyjaśnienia, to Manna w Gdańsku nazywa się Manna 68, a ta Manna tutaj rzeczywiście nazywa się Manna 2 i one mają numerki od adresu. Tam jest na Świętego Ducha 68, a tutaj jesteśmy na Poznańskiej 2, dlatego mają takie numerki.
1: A ja głupi myślałem, że 2-0, że to 2-0.
2: No to tak ładnie się zbieg okoliczności, mm-hmm, że akurat Poznańska numer 2.
1: Ale tam można było, kurczę, zebrać dzieciaki, jakby było Manna 67, nie? 67! 67! Przepraszam. Głupia dygresja.
2: Spoko. Więc wracając do menu Manny, to no co, no kalafior. Jedno z takich fajniejszych, ciekawszych dań to jest coś, co nazywamy, uwaga, stykiem z kalafiora.
1: O nie!
2: Bodajże już teraz w wersji 3.0. I to, o dziwo, jest danie wysokobiałkowe, ponieważ szef kuchni tam dał dosyć dużo i soczewicy, i tofu w dodatkach, żeby rzeczywiście to białko tam było. Ono ma około 32 gramy białka, to danie. I mamy tam kalafior, który jest marynowany w miso. Do tego mamy pire z soczewicy i batata. Podany jest z sosem takim limonkowo-śmietanowym. Mamy chipsy z batata ponownie.
1: A śmietana z czego?
2: To jest śmietana z soczewicy.
1: Śmietana z soczewicy?
2: Tak, i to nawet marki Flora, więc dosyć znanej. Taką kupuje się. Albo mają taką kremówkę 36, albo zwykłą 18. Tutaj 18 używam.
1: Czyli ja nie sięgnę po telefon, żeby sprawdzić skład, bo ja się nie będę wyzłośliwiał.
2: Bardzo miło. Ale...
1: Znaczy ja bardzo lubię składy tych napojów matcha, sojowy, coś tam. Jezu, cukier, olej, coś tam. Leci matcha 0,02. Zielone jak cholera, obrzydliwe, jak najgorsza, obrzydliwa kałuża. Skład jest tragiczny. Myślisz, że śmietana z soczewicy marki Flora
2: nie,
1: to jest...
2: Nie, ona jest całkiem w porządku. Generalnie
1: a dlaczego nie pomieszaliście nerkowców w termomiksie z wodą?
2: Czasami też tak robimy. To zależy od tego, jaką konsystencję chcemy. Tutaj akurat chodziło o konkretną kremistość, więc po prostu to lepiej wychodziło, nie? Ale to dla nas nie ma jakiegoś dużego znaczenia. W sensie jesteśmy w stanie to oczywiście zrobić i też robimy dużo rzeczy sami, ale akurat w kontekście tego sosu to po prostu ta kremistość i no, wyrazistość to tutaj wygrała śmietanka z soczewicy.
1: Niech marketing tej firmy się odezwie, bo ja muszę spróbować, ale ja się sam boję kupić, bo jeszcze ktoś mnie zobaczy.
2: Przyniosę ci następnym razem.
1: Jakim następnym razem? Myślisz, że będę tutaj cię zapraszał co tydzień? To tak nie ma. Tak nie ma, to się wiesz. Raz w roku można przyjść do tej audycji. Raz w roku i potem trzeba wymyślić coś nowego.
2: Dobrze, to za rok ci przyniosę. Jak wymyślę coś nowego.
1: Bardzo dobrze. A wracając jeszcze do tematu białka i zamykając już definitywnie temat steka 3D, ile to danie ma białka?
2: 37 gram białka.
1: Na talerz?
2: Na talerz.
1: A kalorii?
2: Tak, generalnie nie mam tego idealnie policzonego, ale myślę, że koło 1200? Może nie, może nawet 1000, no? Dużo czy mało, bo nie wiem.
1: Poważnie pytasz?
2: Poważnie pytam, poważnie.
1: Dużo.
2: Tak? Nie, pytam poważnie, bo ja wiem dokładnie, ile ma kalorii, ile mają dania w restauracjach. Mhm. Nie tylko w mojej, ale po prostu ja to liczę i ja zawsze pracuję w restauracjach. Ja dokładnie wiem, ile dania mają kalorii. Więc
1: ja bardzo lubię patrzeć na tę tabelkę w McDonald's, jak tam jest w ogóle, jak zrobili tego double, tego co ich CEO nie chciał tego zjeść, bo się brzydził. To miało 1200 kalorii. Kanapka miała 1200 kalorii. To jest połowa zapotrzebowania dorosłego mężczyzny na kalorie dzienna.
2: No tak, ale to jest obiad.
1: Okej.
2: Okay. No to jest obiad, no to akurat powinno być okej, nie? Poza tym naprawdę pójdziesz sobie i zamówisz w restauracji makaron głupi i nawet nie wiesz, ile tam jest kalorii, ponieważ restauracje zupełnie inaczej dają.
1: No tak, masło, guanciale. 1200 kalorii.
2: No.
1: No dobrze. Czy ludzie myślą, że wegańskie jedzenie jest zdrowe? Czy już się ogarnęli i już nie myślą tak?

0: wysoko przetworzone rzeczy to są takie, które mają jakieś izolaty, które mają emulgatory, barwniki, wzmacniacze smaku i zapachu.
1: A dodajecie sos sojowy?
0: I tak dalej, i tak dalej. Do tego nie, do steka 3D nie. Akurat.
1: O, myślałem, że cię złapię na dodawaniu MSG, no dobra.
0: Więc ogólnie, no akurat ja bym tutaj nie poszła w tym kierunku, że to jest ultra wysoko przetworzona żywność.
1: A śmietanka z soczewicy nie jest wysoko przetworzoną żywnością, dlatego zapytałem o to, dlaczego nie robicie z orzechów i wody i soli tej śmietanki?
0: No bo, poczekaj, generalnie na całego steka z kalafiora, gdzie samych warzyw, myślę, że masz około 500-600 gram, to ta śmietanki to tam idzie, nie wiem, 50 ml. Mhm. Więc po prostu, no też patrzmy się na proporcje, nie? Ostatecznie my nie jesteśmy, wiesz, my nie jesteśmy firmą, która ma dawać jakieś super, ultra zdrowe dania. My jesteśmy restauracją, to ma po prostu być dobrze smakować. My nie tworzymy dań, po prostu diety od na śniadanie, obiad i kolację, nie? Też po prostu nie dajmy się zgłupieć, no. Ja takie rzeczy jem na co dzień, nie w jakichś wielkich ilościach, ale jem i to jest według mnie jak najbardziej okej. Tu chodzi chyba o umiar. Wracając do twojego pytania odnośnie tego, czy wegańska dieta jest zdrowa, może być, ale nie musi.
1: Ładne, podoba mi się bardzo.
0: Bo wiesz, ja na przykład przestałam jeść mięso w wieku 18 lat. Było to mój prezent urodzinowy, który sobie zrobiłam. I rok później wylądowałam w szpitalu z anemią. I to taką bardzo poważną. Mhm. I to było przez moją głupotę. To było absolutnie przez moją głupotę, bo po prostu mi się wydawało, że ja tylko wytnę mięso z mojego menu i wszystko inne zostanie. Okazało się, że brakowało mi smaku jakiegoś takiego właśnie, być może umami, więc zajadałam się jakimiś słodyczami. Jadłam chipsy, dojadałam się ciastem, bo co to jest za obiad, kiedy zje się ziemniaki i surówkę, no bo mięsa nie ma, nie? Na rodzinie.
1: A w cieście jest masło.
0: Ja masło nie jadłam.
1: Ciasto na margarynie, matko boska.
0: Więc po prostu ja na własnej skórze zobaczyłam, że wegańska dieta wcale nie musi być super zdrowa, nie? Mhm. Że po prostu to jest kwestia tego, co się daje na ten talerz. I moja mama wtedy bardzo mnie cisnęła, żebym zaczęła z powrotem jeść mięso i pokazała mi, zobacz, co sobie zrobiłaś, ale ja się zaparłam, wiesz, to było bardzo dawno temu.
1: I nie było tylu produktów, które ile jest teraz,
0: nie
1: prawda?
0: Nie było i nie było literatury, więc to był 2001 rok, więc ja po prostu kupiłam literaturę taką, jaka była wtedy dostępna. Przeczytałam praktycznie wszystko i już zupełnie inaczej podeszłam do tego, jak tworzę swoją dietę. I po prostu no, zwracam na to uwagę i od tej pory nie miałam takich problemów, chociaż było to 25 lat temu, nie?
1: Mhm. Dodajemy 2 do 2 i gramy nowy singiel kolegi Emasa, który pięknie mówi o tym, jak się żyje po czasach, kiedy się za dużo tańczyło. Gramy.

0: nowe.
1: Na mnie stary dres.
0: Usiadłem w ogrodzie,
1: tam nie pada deszcz.
0: Wszystko tu jest nowe.
1: Na mnie stary dres.
0: Usiadłem w ogrodzie,
1: tam nie pada deszcz.

0: Jaja w kuchni w Radiu Campus.
1: Zobaczyłem właśnie, ile kosztuje ta śmietanka, co mówiłaś. Dwie dychy za litr. Masakra. Nie jest tanio.
2: No nie.
1: No dobrze. Ale nie masz samych produktów z takimi gadżetami jak stek z drukarki 3D. Nie wiadomo, jakie sosy z drugiego końca świata. Lokalne rzeczy też są. Kopytka na przykład.
2: Są. Kopytka są przepyszne. Są domowej roboty oczywiście. Kopytka z sosem z cukinii i pistacji.
1: A pistacje skąd? No bo wiesz, bo jest tak, że pistacje... włoska mafia, która oczywiście nie istnieje, Nangreta, czyli ta, która jest na Sycylii, w sensie nie istnieje, bo nie ma czegoś takiego jak mafia, fałszuje pistacje.
2: Co?
1: No tak. I włoskie pistacje nie są z Włoch. To jest tak samo jak historia z solą himalajską, która nie widziała Himalajów. No, jest często różowa z różnych powodów.
2: Ja myślałam, że orzechy ziemne po prostu robią tak, żeby wyglądały jak pistacje. Nie, no okej.
1: Słuchaj, no ktoś w Holandii drukuje mięso z oczywicy,
2: nie
1: więc...
2: Nie może być, musimy to sprawdzić.
1: Więc co mogą robić, ale faktycznie jest tak, że w tym momencie chyba lepiej w ogóle iść od razu do Turcji po dobre pistacje, żeby one były faktycznie jakościowe. I właśnie chciałem zapytać, czy te pistacje to są pistacje, czy bierzecie pastę?
2: Nie, pistacje. Mhm. Nie, pasta jest zbyt oleista.
1: No.
2: Także nie. Tutaj są normalne pistacje, ale powiem ci szczerze, że nie wiem, skąd one są. Ja muszę zobaczyć na opakowaniu, co tam piszą. Chociaż mówisz, że mogą kłamać, więc nie wiem, czy jest sens.
1: Znaczy, kłamią z oliwą, kłamią z serami, kłamią ze wszystkim, ale pamiętajcie, nie ma czegoś takiego jak mafia. To nie istnieje. To jest tylko wymysł Mario Puzo i Martina Scorsese.
2: No czyli dobrze, poczekaj. Kopytka. Porozmawiajmy tak o kopytkach. Kopytka są smażone, są podsmażane.
1: Na
2: i
1: czym?
2: Są. No, oleju rzepakowym.
1: Rafinowanym, żeby nie było, bo jest. Jak ja zrobiłem frytki na oleju rzepakowym, jak się zebrali się wszyscy i postanowili napisać komentarze, że nie smaży się na rzepakowym. Rafinowanym, tak? Na rafinowanym, tak? Proszę bardzo, przepraszam za dygresję.
2: Więc jest sos z cukinii i pistacji i na wierzchu są szparagi, pistacje i pokruszone pistacje i cukinia. I jest przepysznie.
1: Ile?
2: Co ile?
1: Kosztuje.
2: Ach, okej. Okay. 40 chyba 7 zł, jakoś tak? 48? Zadanie główne, a za przystawkę jest gdzieś połowa.
1: Jest tak, że goście przychodzą i myślą, że będzie tanio przez to, że nie ma mięsa.
2: Aha, ale w ramach lunchu jest 44 z zupą dnia.
1: Nadal zadam to pytanie?
2: Nie. Nie.
1: Czyli klientela raczej taka wyższa klasa średnia przychodzi. Wiedzą po prostu, na co się...
2: Tak, ja myślę, że po prostu goście raczej sprawdzają menu przed przyjściem. Uh-huh. Że rzadko się zdarza, żebyśmy mieli kogoś z ulicy pod tytułem, a chodźmy, sprawdźmy. Raczej goście już wiedzą, że przychodzą do nas, znają nasze menu, więc...
1: I są przygotowani.
2: Są przygotowani. No nie wiem, czy to jest drogie, czy tanie, wiesz. Po prostu ciężko mi powiedzieć, kiedy myślisz sobie o tym, w jakiej to jest lokalizacji, jak piękny jest wystrój, wiesz, ile my wkładamy energii, wysiłków w to, żeby nasz zespół...
1: Jak kosztuje prąd?
2: Nie, żeby nasz zespół był po prostu dobrze wyszkolony i tak dalej. No po prostu, no to jest restauracja, no ja nie wiem, no jeśli patrzymy się na, porównujemy to do cen jakiegoś bistro, no to na pewno jest drogo, tak? Jeśli mówimy o wyjściu do restauracji, wiesz, gdzie po prostu zamawiasz wino, zamawiasz drinki, no to ja wydaje mi się, że te ceny są naprawdę przyzwoite, nie?
1: Na pewno?
2: No ja tak myślę. Ja generalnie, wiesz, jak gdzieś wychodzimy ogólnie ze znajomymi do jakiejkolwiek restauracji, no to, no nie wiem, za 5 dych kupić danie główne, to tak...
1: No dobrze, tylko ja się odbijam od tego, że tutaj nie ma tego najdroższego składnika. Nie ma ryby, nie ma mięsa, wiesz o co chodzi. że tak naprawdę, nie chcę, żeby to zabrzmiało pejoratywnie, ale troszeczkę to jest na talerzu wszystko to, co i tak jest w miejscu, w którym dają mięso i rybę.
2: No, wiesz, nie wiem, czy to jest, wiesz, i nie wiem, czy to jest w taki
1: że to są
2: właśnie...
1: dodatki, nie? Po prostu, w tym sensie.
2: Ale co jest dodatkiem?
1: To całe danie, to całe danie no. wegańskie nie ma tego najważniejszego składnika, który wpływa na taką cenę w innych miejscach, nie? Że to, ja wiem, że za 50 zł to w tym momencie to się zje burgera na mieście, albo burrito, albo pizzę, bo takie są ceny, takie są realia w tym momencie. Ale idąc troszeczkę wyżej w te ceny, bardziej mi chodzi o to właśnie, że dlaczego to kosztuje tyle samo, co mięso? Co danie z mięsem?
2: Znaczy, wydaje mi się, że i tak kosztuje taniej.
1: Okej. Okay.
2: To po pierwsze, w restauracji, gdzie masz pełną obsługę kelnerską, gdzie po prostu, no, my robimy praktycznie każdą marynatę, każdy sos. Z czego chichoczesz?
1: Dostałem wiadomość od kolegi, odpuść jej, biedna kobieta.
2: No, dzięki, pozdrawiam kolegę.
1: Ona sobie potrafi poradzić, Kamilu, ona jest pod gradobiciem pytań, a odbija piłeczkę bardzo dobrze. Kamil Jabłoński, pozdrawiam cię serdecznie, sam kiedyś robił kebaby, nawet były dobre.
2: Nie, wiesz, po prostu dla mnie nie ma sensu porównywania, wiesz, cen w mięsnego dania i cen w wege dania. Jeśli ja idę do restauracji, w której są opcje wegańskie, to opcje wegańskie kosztują tyle samo, co u nas.
1: Bardzo dobrze. Dlaczego miałoby być inaczej? Powinny być droższe.
2: Tak?
1: Wiesz dlaczego?
2: No.
1: Bo żeby nie było kontaminacji, znaczy generalnie większość ma to w nosie, ale żeby nie było kontaminacji, powinna być osobna plancza, osobna fryta, osobna, nie wiem, chociażby patelnia. Bardzo rzadko to jest
2: Wiesz,
1: zrobione.
2: Że nawet McDonald's tego nie ma, nie?
1: No pewnie, że nie. McDonald's nie ma wegańskich dań i cały czas mają to w nosie. Max Burgers ma wegańskie dania i oni mają tam historię tego typu. Ale dlaczego to powinno być droższe według mnie? Dlatego, że to jest przystosowanie i tak małych kuchni do tego, żeby wydać coś jeszcze. Jeżeli oczywiście potrzebna jest do tego plancza, jeżeli potrzebna jest do tego osobna frytura, no bo bardzo często można to załatwić jednym garnkiem i patelnią, prawda? Tylko nie zawsze się da.
2: No to samo z daniami bezglutenowymi.
1: Oj, tak. I tutaj to już kontaminacja może spowodować bardzo duże problemy, jeżeli ktoś jest faktycznie chory. Mhm. Albo już chyba takich bezglutenowych, bo jest to modne, to już nie mamy, nie? To tak 10 lat temu było coś takiego.
2: Ach, te trendy.
1: No, był trend na weganizm, odchodzi się od tego. Teraz jest trend na macze i na ube. Nie jedzcie ube, błagam, już zostańcie przy maczy. Jadłaś ube?
2: Nie mam pojęcia, co to
1: ja
2: jest.
1: Ja pierwszy, taki fioletowy ziemniak, pierwszy raz jak spróbowałem lodów ube, to wyplułem, bo myślałem, że się zepsuło. I dzisiaj zjadłem migdała z Japonii, który przyjechał, był w otoczce ube i to jest ten smak. To smakuje jak zgniły karmel.
2: Powinieneś pracować w marketingu po prostu.
1: Hello! Hello!
2: Zgniły
1: to radio
2: karmel.
1: To jest SideQuest. Ja z czegoś muszę zarabiać pieniądze. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy szukają najlepszego marketera, który przewróci wam do góry nogami cały wasz zakład pracy. Proszę pisać jajawkuchni@gmail.com. A my teraz zagramy turbomilenialski utwór, który chodzi ze mną cały dzień. Słyszałem go na siłowni, potem go słyszałem gdzieś w centrum handlowym, więc dzisiaj usłyszycie coś, czego przez 10 lat nie zagraliśmy w tej audycji i jest to zespół Linkin Park.

0: kuchni w Radio Campus.
1: Radio Campus. Najlepsza muzyka dla osób milenialskich. Tak, to było Linkin Park na antenie Radio Campus. Myślę, że pierwszy i ostatni raz się pojawiło i za chwilę będzie to samo, co jest zawsze, kiedy puszczamy w tej audycji Skutera albo Beatę Kozidrak. Jest wiadomość od Naczelnego. Anna Orzech z Manny 2 i z Manny 6-8. Musimy kończyć tę rozmowę, więc powiedz proszę naszym słuchaczom, gdzie można znaleźć te restauracje, jak są otwarte, czy poniedziałek jest otwarte na przykład, do której działa kuchnia i tak dalej. Najważniejsze informacje.
2: Oczywiście. W Warszawie Manna 2 jest otwarta codziennie od godziny 12 do 22 od poniedziałku do czwartku, piątek i sobota do 23 i niedziela do 21. W Gdańsku jesteśmy otwarci codziennie od 9 rano do 22 i w poniedziałki też oczywiście. Także tak, znajdujemy się w Warszawie Poznańska 2/4, a w Gdańsku Świętego Ducha 68, blisko Kościoła Mariackiego, samo centrum.
1: Okej.
2: To tyle.
1: No i to tyle. Moi drodzy, Anna Orzech była ze mną w studiu przez godzinę. Różne wiadomości pisaliście. Ja naprawdę nie jestem hejterem wegan. Naprawdę nie jestem hejterem wegan i naprawdę mówię wam, że ten stek 3D jest naprawdę dobry i myślę, że wiele osób, gdyby nie wiedziało, że je coś wegańskiego, to by się nie zorientowały. Realizowali nas panowie Michał Dorobisz, który się przyucza tutaj pod czujnym okiem Tomka Paziewskiego, bo jesteśmy cały czas, mamy misję uniwersytecką, żeby szkolić młodych adeptów sztuki radiowej, a jest ich coraz mniej, więc po prostu trzeba chuchać i dmuchać, żeby nie uciekali. Jesteśmy dla nich mili i czasem dajemy im też jedzenie, więc jeśli chcecie, to możecie zawsze wysyłać zgłoszenia. My sprawdzimy, czy chcemy was uczyć, bo to jest najlepsza audycja, na której można się najlepiej uczyć, bo nigdy nie wiadomo, co się w niej wydarzy. Za tydzień ma się pojawić Kacper Salzman z Grill Bastards, który ma piękny grill asado i robi przefantastyczne eventy, przeciągając grillowanie na zupełnie inny poziom niż to, co mogliście zobaczyć u niektórych grillmasterów, ze mną włącznie, więc będę go podpytywał, jak się wkręcić w ten biznes i ile kosztuje grill i dlaczego 17 tysięcy. Ale też ma bardzo fajne przyprawy. O tych przyprawach jutro rano pojawi się film u mnie na Instagramie. I co? I to wszystko. Całej rozmowy będziecie mogli posłuchać w formie podcastu już bardzo szybko, bardzo wkrótce, czyli wtedy, kiedy to sam wrzucę. A kiedy to będzie, to się dowiemy bardzo szybko, myślę. Nazywam się Marcin Kuc, to był Jaje w Kuchni. Dobranoc, do usłyszenia za tydzień. Aha, i teraz wietnamskie Sherry Sherry Lady. Dajcie sobie kuchni.

0: Zapraszamy na pierwszy festiwal piwa bezalkoholowego.
1: Wśród drzew, obok Placu Bankowego, w Ogrodzie Błękitnym przy Saskim Ogrodzie, gdzie zapomnisz natychmiast o pragnieniu, głodzie i w gry zagrasz, film obejrzysz, posłuchasz muzyki, spróbujesz nowych stylów lub może klasyki. Festiwal Wolno Wolno, 17-19 lipca. Wstęp wolny.
2: Reklama.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Dobry wieczór. Wybiła dokładnie minutę temu godzina 21. I jak co tydzień, wakacyjny poniedziałek o 21:00 zapraszam Was na audycję Fuchs on Tour, a to będzie nasze czwarte spotkanie w te wakacje, a dzisiaj zabieram Was na największy festiwal rapowy w Polsce, jeden z największych festiwali rapowych w Europie. Oczywiście mowa o Cloud Festiwalu, który odbył się w ten weekend, odbył się w piątek i w sobotę na terenie lotniska Bemowo w Warszawie. I porozmawiamy o tym, co tam się działo. Porozmawiamy oczywiście o ulewie, która miała miejsce w sobotę. Porozmawiamy o najlepszych koncertach, o moich zaskoczeniach, a w drugiej części audycji wpadnie tutaj gość, który ma naprawdę olbrzymią wiedzę na temat amerykańskiego rapu, który też jest częścią Cloud Festivalu, czyli Bart Stochmal. I trochę z jego perspektywy zobaczymy, jak wygląda taki wielki festiwal, który ma miejsce w Polsce. A na sam dobry początek puszczę już utwór. To jest taka moja mała tradycja. Już teraz na czwartej audycji to zrobię. Czyli taki mały hymn tego festiwalu, który towarzyszył mi przez te dwa dni na terenie lotniska Bemowo. A tym utworem oczywiście jest utwór Fęga, Xoxo.

To był Feng i jego Xoxo, czyli jeden z największych wirali ostatnich miesięcy. I ten utwór można było usłyszeć podczas piątej już edycji Clouta. O Fengu na pewno porozmawiamy, bo jego koncert był dosyć specyficzny i dosyć ważny, bo odbył się właśnie po ulewie, która nastąpiła w sobotę. Ale jeszcze tak troszeczkę jakichś takich informacji dla osób, które nie wiedzą, czym jest Cloud Festival. Cloud Festival to jest festiwal stricte rapowy, głównie amerykańsko-brytyjski, przez to, że właśnie muzyka z Wysp Brytyjskich gdzieś tam w ostatnich latach dominuje podziemie, to coraz więcej właśnie też jest raperów z Wysp Brytyjskich na tych festiwalu, ale również są czasem takie przypadki, że pojawi się jakiś europejski raper nie z Wysp Brytyjskich, na przykład 2 lata temu był to Younglin. Ale głównie zamysł tego festiwalu jest na promowanie gdzieś muzyki rage'owej, trapowej, głównie amerykańskiej. I w tamtym tygodniu, właśnie w ten weekend, odbyła się piąta już edycja tego festiwalu, który z roku na rok rośnie, bo pierwsza edycja miała miejsce w 2022 roku i to była Hala Expo, którą na pewno dobrze kojarzycie, bo na przykład w zeszłym roku był tam Boiler Room, nie wiem, Żabson grał tam koncert, BDOS kilka lat temu taki finałowy, więc dosyć duże venue, ale nie na zewnątrz, tylko jest to hala. I wtedy headlinerem był DaBaby, Jack Harlow i co ciekawe, to był jedyny festiwal, jedyna edycja, na którym pojawili się polscy raperzy. Pojawił się wtedy chyba Malik Montana, Fałki i cała ta śmietanka tego podziemia 2022, czyli White Widow, Aleszen i wszystkie te Gugu Gangi, wszyscy ci najbardziej znani wtedy w podziemiu polskim raperzy. Ale już od 2023 roku głównie po prostu byli tam amerykańscy raperzy i tak naprawdę od tego czasu festiwal się miał miejsce najpierw na stadionie Legii, pod stadionem Legii, później na lotnisku, na torze Służewiec, tam gdzie jest OWF co roku i od 2 lat już ma miejsce na lotnisku Bemowo, tam gdzie grał kiedyś Michael Jackson, Mata, czy na co dzień co roku jest tam męskie granie. I od tego czasu headlinerami tego festiwalu był Playboi Carti, był Lil Uzi Vert, Yeat, w zeszłym roku był A$AP Rocky, był Young Thug, a w tym roku headlinerem był Ken Carson, który wrócił po roku, no nawet mniej niż po roku, bo po kilku miesiącach do Polski i był Don Toliver, który jest w znakomitej formie po wydaniu płyty Octane 30 stycznia. O tym na pewno jeszcze porozmawiamy. A teraz część taka, jak ja to nazwałem, koncerty, które chciałem wyróżnić, które nie złapały się do mojego top 3 najlepszych koncertów. Przed wami utwór, który niestety nie usłyszałem na Cloud Festivalu, ale który kojarzy mi się wakacjami, bo wyszedł 2 lata temu, wyszedł na początku lipca i zawsze jak jest ta pora, taka bardzo wakacyjna, słońce gdzieś tam zachodzi o tej 21:00, często wracam do tego utworu. Przed wami Quavo i Lana Del Rey.

To był Quavo i Lana Del Rey w utworze Tough. Przed chwilą na poprzednim wejściu wytłumaczyłem dla osób, które może nie siedzą tak mocno w trafowej, gdzieś amerykańskiej, amerykańskim rapie, czym jest Cloud Festival. Tak jak już teraz wszyscy wiemy, czym jest Cloud Festival, to możemy przejść właśnie do tych koncertów, które gdzieś tam wyróżniłem. Też wytłumaczę wam, że ten festiwal ma dwie sceny i tu jest fajna taka technologia, która się bardzo fajnie sprawdza właśnie głównie na rapowych koncertach, że jest główny main stage i jak main stage nie gra, to automatycznie wszyscy ludzie idą na tą mniejszą scenę, gdzie tak naprawdę grają gdzieś mniejsi artyści, tacy z underu bardziej i ta scena jest trochę mniejsza i ona jest tak położona, nie wiem, dwie minuty spacerkiem i jesteś po lewej stronie, jesteś już na tej mniejszej scenie i oni to chyba zaczęli testować chyba od 2 lat i na razie to się super sprawuje. Co ciekawe, w ogóle koncerty zaczynają się o godzinie 15, bo jest to teren lotniska Bemowo, gdzie trzeba o 23 już kończyć te głośne koncerty, więc tak naprawdę od 15 do 23 co chwilę były bardzo, bardzo ciekawe koncerty. Raz to był Trap, raz to był Rage. Czasem też mieliśmy takie legendy właśnie jak już Quavo, o którym wspomniałem, czy 1/3 Migosów, który powrócił do Polski, czy Skepta, o którym na pewno jeszcze porozmawiamy, że w tym roku naprawdę było różnorodnie. Były też raperki. O raperkach na pewno też porozmawiamy, jak przyjdzie tutaj Bart, bo ma bardzo fajną tezę na temat jednej raperki, która otwierała w tym roku Cloud Festival. Ale wróćmy do tych koncertów, które chciałem gdzieś tam wyróżnić, bo było ich kilka tak naprawdę. Oprócz Quavo muszę wyróżnić też Fenga, bo case z tym koncertem był taki, że w momencie jak grał Lucky na głównej scenie, czyli to była sobota, godzina 17:30, to był drugi koncert na tym main stage'u, rozpoczęła się wielka, wielka, wielka ulewa i tak naprawdę nikt nie wiedział po prostu co się dzieje, wiele osób się gdzieś tam po prostu schowało w jakichś strefach, w namiotach. No i na 2 godziny były koncerty przerwane i pierwszym tym koncertem po tej ulewie, po tym kolejnym moim nieszczęsnym, tej takiej ewakuacji, jak to tak można nazwać, bo miesiąc temu taką samą sytuację miałem na Primaverze, tylko że tam koncerty nie wróciły w ogóle na tą główną scenę, a tutaj na Klaucie oczywiście wróciły i też mogę pochwalić, bo bardzo ciekawie i bardzo dobrze była przeprowadzana cała ta akcja ewakuacyjna, bo pierwszy raz się spotkałem na koncercie, gdzie była sygnalizacja dźwiękowa. Co chwilę były sygnalizacje dźwiękowe po polsku i po angielsku, co naprawdę jakby tworzyło taką wiedzę, że dużo osób po prostu wiedziało, gdzie się udać i w jakich strefach nie być w danym momencie na festiwalu. No i wróciliśmy o 20 koncertami i właśnie tym pierwszym koncertem był Feng, który według mnie dał jeden z lepszych koncertów na tej scenie mniejszej. Do tego grona bym jeszcze na pewno dorzucił, myślę, że koncert Molly Santany, która po raz pierwszy pojawiła się w Polsce właśnie w sobotę. Jest to taka raperka, która już 4 lata jest gdzieś na scenie amerykańskiej, ale już tak naprawdę te najlepsze momenty ma właśnie w tym momencie, bo Drake ją zaprosił na album i tak naprawdę jest jakąś tam nadzieją dosyć dużą dla tej sceny rapu. Też łączy muzykę rapową z hyperpopem. Mogę wam powiedzieć, że puścimy na sam koniec audycji właśnie Molly Santanę, ale jeszcze z tych koncertów to chciałbym wyróżnić Smoke Dope'a, którego też puścimy później na audycji, i Swae Lee, czyli ktoś, który to jest gdzieś raper, który już jest na scenie, nie wiem, 10-12 lat i ma tak dużo po prostu bangerów, tak flashbackowych gdzieś utworów i jego koncerty po prostu zawsze przywołują bardzo dużą nostalgię i taką nostalgię też czułem na jego koncercie i bardzo dobrze się bawiłem. A jak już tutaj wspomniałem o koncertach, które chciałem wyróżnić, czas oczywisty na miejsce trzecie, a tym miejscem trzecim będzie Fake Mink.

0: Nova.
1: To był oczywiście Fake Ming i jego utwór Celebrity Deathmatch, czyli utwór, który już wyszedł z 2 lata temu, ale tak wam się przyznam, że to chyba jest mój ulubiony utwór Fake Minga i nie wiem, słyszałem go w tym momencie, nie wiem, 200 raz w życiu i dalej mi się nie znudzi i według mnie ten sample jest w sposób genialny, w ogóle, że on odkopał tak genialny utwór. Jest to utwór z 2003 roku i polecam go sprawdzić na Spotify'u. A co do Fake Minga, to był pierwszy długo wyczekiwany koncert Fake Minga w Polsce, bo oczywiście trzeba przypomnieć tą akcję z początka roku, kiedy był ten fejkowy organizowany koncert Fake Minga. W końcu w tą sobotę mogliśmy zobaczyć, no, na pewno największy rising star brytyjskiej sceny, największą gdzieś nadzieję brytyjskiej sceny, rapera, który już trochę udowodnił, a ma 20 lat dopiero. I co mogę powiedzieć o tym koncercie? Też miałem gdzieś tam porównanie, bo miesiąc wcześniej byłem na Fake Minku w Barcelonie i jak już opowiadałem ostatnio na audycji związanej z festiwalem w Barcelonie, z Primaverą, no to przed tym koncertem w Barcelonie Fake Mink miał trochę słabszą prasę, bo dał trochę słaby koncert po prostu na Coachelli, bo był tam bardzo mocno wyczekiwany i trochę przerosło go to wszystko, ale już w Barcelonie wrócił i dał naprawdę dobry koncert i pokazał, że ci młodzi gdzieś tam raperzy z pogranicza tego rave'u i tego, co teraz jest modne w rapie, mogą dać po prostu rapowy koncert. Oczywiście on nie rapuje jak Skepta, słowo w słowo, ale naprawdę widać, że jest bardzo sfokusowany na tych koncertach, jest bardzo wdzięczny, powtarzał chyba z 10 razy, że kocha Polskę, w ogóle zszedł do fanów, był bardzo, bardzo, bardzo taki wdzięczny, że on w takim wieku może po prostu grać na dużej scenie, na festiwalu, gdzie jest naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi. Jak nie znacie dyskografii Fake Minga, to bardzo, bardzo polecam, bo jest to artysta, który trochę ostatnio tak go porównałem trochę do Younglina. Według mnie jest raperem dla artystów, dla ludzi, którzy słuchają muzyki, którzy nie lubią na co dzień rapu, bo według mnie on ma tak dużo ciekawych zabiegów stylistycznych, które nie są jakby kojarzone na co dzień z rapem. Jak, nie wiem, uwielbiasz gdzieś tam alternatywne brzmienia typu Echo 2K, właśnie wspomniany Younglin, to na pewno Fake Ming wam się spodoba. A teraz czas na miejsce drugie koncertu na Cloudzie. I come alive in the night time. I got tequila, she was sipping on the white wine. She looks better than when I see her on the timeline. That's why the haters are hating on the sidelines.

A miejsce drugie najlepszych koncertów na Cloud Festiwalu 2026 według mnie zajął Skepta i to był jego numer London z epki z Freddy Gainem, z bardzo dobrego materiału, więc jak go nie znacie, to bardzo, bardzo wam polecam. Tam jest tylko chyba 4 albo 5 numerów. Jest tam oczywiście Victory Lab, utwór, który wybrzmiał prawie na sam koniec koncertu Skepty podczas Cloud Festiwalu. Tutaj trzeba też dodać taką sytuację, że Skepta grał chyba w najgorszej pogodzie, która miała miejsce przez te 2 dni na lotnisku Bemowo. W momencie, kiedy grał Skepta, była tak mocna ulewa, że ludzie w ogóle nie wyciągali gdzieś tam telefonów do nagrywania i potem tam gdzieś rozmawiałem z kolegami na ten temat, że poczuliśmy się trochę, jakby to był ten 2004-2005, kiedy tak naprawdę tylko nieliczni mieli kamery i nagrywali te koncerty. A jeszcze wracając do samego show, jaki pokazał gdzieś tam prekursor grime'u, wielka legenda brytyjskiej sceny, czyli Skepta, no to po prostu dał lekcję, jak rapować, jak robić bardzo dobry koncert. Też to jest bardzo ciekawe, bo było bardzo dużo ludzi na tym koncercie, a stricte jak robiliśmy wcześniej sondy, czy tam jakieś rozmowy z ludźmi, to ani razu nie spotkałem się z osobą, która powiedziała, że czeka na Skeptę. Więc jakby widać, że nawet ci młodzi 16-latkowie, którzy po prostu uwielbiają Playboya Cartiego, Ken Carsona, mają wielki szacunek do legend i bardzo fajnie, że taka legenda jak Skepta mogła zagrać na Cloud Festivalu. A teraz przed wami miejsce pierwsze, czyli Don Toliver.

To był Don Toliver i utwór Sweet Home, który wybrzmiał na sam koniec koncertu. Jest to utwór, który zamyka jego tegoroczny album Octane, który wyszedł na początku roku i według mnie i według wielu ludzi jest jeden z najlepszych krążków rapowych, który wyszedł w 2026 roku i właśnie mieliśmy wielką przyjemność usłyszeć większość utworów z tej płyty. Jest to według mnie chyba najbardziej ambitna gdzieś płyta Don Tolivera, bo jest to raper, którego słucham dosyć długo. Mogę też powiedzieć, że to był mój chyba, no to był mój czwarty jego koncert. Pamiętam jego pierwszy występ jeszcze w namiocie, na tencie w 2022 roku, jak grał przed Playboyem Cartim, po Playboyu Cartim, bo to było tak, że Playboy grał na main stage'u, a od razu po koncercie Playboya zaczął Don Toliver. Później jeszcze był koncert znów na Openerze, grał przed Dua Lipą, a później zagrał też solo na Torwarze, a w tym roku był headlinerem drugiego dnia na Cloud Festivalu. No i naprawdę to był headlinerski gdzieś występ, bo to, co mogliśmy zobaczyć gdzieś tam w internecie podczas Rolling Clouda, gdzie miał swój występ, to dostaliśmy prawie to samo tutaj w Warszawie. Był wielki dźwig, nigdy chyba nie widziałem takiego dźwiga. Musicie sobie wyobrazić, że po prostu była taka wielka platforma, która podnosiła gdzieś Don Tolivera. No i on przez 20-15 minut zgrał utwory po prostu nad swoimi fanami. W tym czasie ta cała platforma się obracała, zniżała i przez to można było być naprawdę blisko artysty i to też dało jakiś tam dodatkowy turn up w ogóle podczas tego koncertu. Też fajna rzecz jest taka z tym koncertem, że tam chyba był złoty środek pod względem gdzieś tych rzeczy turn upowych, czyli utworów do moshpitu, bo oczywiście Cloud Festival to moshpity, to poga, to zabawa, ale tutaj na tym koncercie było właśnie taki złoty środek, była równowaga, która mi bardzo pasowała, bo w momencie, kiedy były bardziej turn-upowe utwory, to mogłem wskoczyć do tego moshpitu, a kiedy chciałem sobie pochillować, to chillowałem. I szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to jeden z najlepszych ostatnich koncertów rapowych, na których ja byłem po prostu. Wielkie show, też ma bardzo dobrą dyskografię. Z minusów to chyba nie zagrał After Party i kilka starszych utworów, ale było Lemonade, było kilka większych klasyków, które on ma na koncie, więc naprawdę to był bardzo udany koncert. Też w tym roku wraca, więc jak będziecie mieli okazję, to bardzo polecam. Jak nie słuchaliście płyty

0: To była Glorilla i Georgiana, a ze mną w Radiu Campus na audycji Fuxon Tour jest ze mną gość Bart Stochmar. Siemanko.
1: Dzień dobry, ejo, siemano.
0: I zaczynamy od chyba najgorętszego gdzieś tematu. Jak ci się podobał jej koncert?
1: Koncert Georgiany. Okej, zacznijmy od tego, że ja nie bez powodu zaproponowałem ci ten utwór, żebyśmy go posłuchali na audycji. Chciałem o niej pogadać. Jest dla mnie niesłychanym fenomenem to, że Georgiana była najmniej popularną artystką z całego line-upu tego festiwalu i miała pierwszego dnia pierwszy koncert na małej scenie, jakoś o 15 czy coś
0: no,
1: takiego.
0: No 15.30 jakoś tak.
1: No, więc raczej był to mniej popularny artysta z tego festiwalu. I na oficjalnym koncie Cloud na TikToku koncert Georgiany to jest najpopularniejszy film. I właśnie ona jest bardzo polaryzująca ze względu na to, że bardzo dużo osób hejtuje ją po prostu. Nie podoba im się ta muzyka. Jednak zauważyłem, że jest naprawdę duża część ludzi, którzy twierdzą, że ona jest ciekawa, w sensie ona się wyróżnia, ma inny wizerunek niż te amerykańskie raperki aktualnie, gdzie kobieca scena w Ameryce jest dość monotonna od dłuższego czasu. Georgiana i wygląda inaczej, rapuje inaczej, ma zupełnie inną stylówę. Dla większości osób ta muzyka jest po prostu zła i jest memiczna, ale no jest też grono słuchaczy, które odnajduje w niej właśnie taką pionierkę kobiecej sceny, można chyba tego słowa nawet użyć.
0: No, gdzieś tam pionierkę na pewno z takich ciekawszych też, no nie typowo kopii kolejny Cardi B czy Nicki, to jest Samara Sin, która była w Freshmanach w zeszłym roku i też grała na Openerze. To ona jest taka bardziej trochę wannabe Little Sims, tylko że z Ameryki, więc jakby fajnie, że w Ameryce nie mamy tylko takich kolejnych kopii po prostu wulgarnego, gdzieś tak stricte rapu w wykonaniu kobiet. Ale no, zaczęliśmy tak z wysokiego C, ale który to był w ogóle twój cloud? Ty jesteś od początku? Od pierwszej edycji?
1: Nie byłem tylko na pierwszej edycji. Ja pamiętam w ogóle, że ja miałem kupiony bilet dwudniowy z pierwszego dropu, stary. On był za jakieś 190 zł.
0: Ale to był jeszcze ten drop jakby przed pandemią?
1: Tak, ten cloud, który się nie wydarzył. Na pierwszego clouda za gdzieś z pierwszej puli, kiedy ten festiwal powstał tego dnia, to jakoś za 190 zł miałem dwudniowy bilet. Trzymałem do 2 lata, no bo ze względu na pandemię nie mógł się on odbyć. I potem, jakoś chwilę dosłownie przed Cloudem, musiałem sprzedać ten bilet, żałowałem, że mnie tam nie było. Od drugiej edycji już byłem na wszystkich, no i od zeszłego roku też pracuję w Mediateamie, co nie?
0: To właśnie, w jakiej roli jesteś w Mediateamie?
1: Ja zajmuję się cloudowymi social mediami. Nie jestem jedyną osobą, która się nimi zajmuje, czy je prowadzi, ale jestem jakby tą główną osobą, która się gdzieś tam pojawia na filmach, tworzy te filmy i działamy po prostu właśnie tak social mediowo z teamem.
0: Dzisiaj jeszcze w pracy, czy już wolne?
1: To znaczy cały czas jeszcze tam jakoś wrzucamy sobie fajne materiały z koncertów, których oczywiście mamy bardzo dużo. Na bieżąco je wrzucaliśmy i przez cały ten okres cloutowy było na

0: prawda, gorąco. Jeszcze coś tam wrzucamy, ale już jest teraz spokojnie. Wczoraj się śmiałem. Wczoraj był pierwszy dzień po tlaucie, kiedy po prostu mogłem, stary, obudzić się w domu i nie musiałem nigdzie biec na funkcję. To czułem się jak taki raper, który ma swój first day out po prostu.
1: Nie, właśnie też wczoraj na ten temat rozmawiałem, że dziś uwielbiam te niedziele po festiwalu, bo to jest taki dzień, że jakby jeszcze masz jakieś tam obowiązki, coś tam trzeba wrzucić, ale tak naprawdę tylko to masz do zrobienia, więc leżysz w tym łóżku cały czas
0: ja
1: i nic
0: zawsze
1: po prostu
0: powtarzam
1: robisz.
0: Jeszcze od czasów liceum. Jeżeli lubicie imprezować, zawsze imprezujcie w piątek. To jest taka niesamowita rzecz, jak nie budzisz się na przykład w niedzielę czy w poniedziałek i masz już goniące cię obowiązki, który to na przykład jesteś na takim klaucie, właśnie budzisz się i zostaje ci jeszcze jeden, dwa dni weekendu na dojście do siebie i wrócenie do normalności. Więc akurat to było fajne. A ja mam do ciebie pytanie. Jak podobał ci się dobór tych undergroundowych artystów do line-upu?
1: Bardzo ciekawe w ogóle pytanie, bo wiesz, no jak dużo osób gdzieś tam wie, to ja aż tak bardzo trapowy nie jestem. Chociaż teraz się gdzieś tam przekonuję i też bardzo często mówię, że gdzieś tam moim ulubionym teraz trapowym artystą jest Gana, którego chciałbym znów zobaczyć, bo zobaczyłem go gdzieś na 2 lata temu. Ale jakby tutaj stricte do twojego pytania, bardzo mi się podoba to, że Klaut się odważył gdzieś tam na te różnorodne rzeczy, że nie skupił się tylko na tym rage'u, na tym trapie, który jest teraz popularny, że są tacy artyści jak Smoke Dope, którego za chwilę puścimy, że oczywiście jest Fake Ming, czyli tak naprawdę no... Nie pamiętam chyba w ostatnich 5 latach, a siedzę gdzieś w tym rapie już 6-7 lat, aby tak wiele osób się zajawiło gdzieś z wielu światów, bo Fake Minkiem jest to dowód tego, jak byłem na Primaverze. On był jedynym raperem obok Tucholisa Little Sims i na jego koncercie 50% osób było po 40 i nie wyglądało w ogóle na fanów rapu, a jarało się tak bardzo i gdzieś to był podobna analogia, jak jest z Young Linem czy tam z innymi artystami, więc cieszę się, że jest tak dużo takich artystów, którzy gdzieś balansują na tych dwóch w ogóle światach, ale no chciałbym jeszcze więcej. Gdzieś tam, nie wiem, Denzela Carego brakowało, który był w zeszłym roku, albo po prostu jeszcze kogoś takiego, nie wiem, ja bardzo żałuję, że nie byłem na tej edycji, co był Tizo Touchdown, bo bardzo go lubię, a gdzieś takich jeszcze raperów mi brakowało. Po prostu takich, którzy gdzieś łączą te dwa światy.
0: Co w ogóle też uważam personalnie, trzeba zauważyć, to zasługuje na docenienie, to, że Klaut faktycznie cały czas konsekwentnie gotuje z tymi undergroundowymi ogłoszeniami. Zauważ, że w zeszłym roku na przykład na naszej mniejszej scenie, tej dedykowanej undergroundowym artystom, występował SD Kid chwilę przed swoim blow-upem, co nie?
1: No.
0: 2 lata temu mieliśmy Ned Spenda, też dosłownie dokładnie chwilę przed jego blow-upem. Tak samo przecież z chociażby YT. Więc naprawdę Klaut konsekwentnie fajnie sobie rozwija ten undergrand. Na przykład na drugiej edycji, która była moją pierwszą edycją, też bardzo miłym zaskoczeniem dla mnie. No, musimy teraz uczciwie po latach stwierdzić, że ten artysta się raczej nie utrzymał i gdzieś tam mocno spadł zasięgowo, ale jednym z takich ogromnych zaskoczeń koncertowych dla mnie, jeżeli chodzi o tych mniej popularnych artystów z line-upu, to był Jalil na drugiej edycji.
1: Ja chyba nawet go nie kojarzę.
0: To był stary, ten wielki gość, który robił po prostu salta i wiesz, zrobił takie akrobacje
1: na scenie. Ten, co ma utwór z Matą.
0: Tak.
1: Okej, to wiem, dobra, to już wiem, który. Wiesz co, ostatnio gdzieś widziałem, że na jakimś krążku się pojawił, ale to jakiegoś tam mainstreamowego rapera, ale tak chyba nie jest głośno o nim. A to o kim myślisz z tej małej sceny będzie kolejnym takim SD Kidem? Kolejnej
0: znaczy,
1: edycji?
0: Ciężko jest mi wskazać osobę, która tak jak powiedziałeś, będzie SD Kidem, z tym byłbym ostrożny ze względu na to, że akurat jego fenomen, no, nikt się go chyba nie spodziewał na aż tak szeroką skalę. Na pewno warci wskazania są Slayer i Pretty Fan, którzy dosłownie przed zabutowaniem przez Klauta byli jeszcze dość małymi artystami.
1: No, Slayer był w takim momencie, że on wydał ten album i tak naprawdę był gdzieś tam najbardziej hot osobą z tego podziemia, tak, że ludzie o nim pisali w ogóle.
0: Po ogłoszeniach Klautowych właśnie też wydarzyło się coś takiego, że ci obaj ci artyści dynamicznie zaczęli wzrastać. Też no, prowadziłem po prostu miliony wywiadów przez całe te 2 dni festiwalu i jak każdego właśnie tam pytałem o najbardziej wyczekiwanych artystów, to muszę przyznać, że Polacy, i to też od dłuższego czasu zauważam, są niesamowicie szybcy w wyłapywaniu tych undergroundowych trendów i artystów, którzy są na fali wznoszącej. Właśnie Slayer czy Pretty Fan, oni mieli strasznie duży fanbase wśród Polaków.
1: No, jakby ja też jestem w szoku i to też są bardzo młode osoby i oni tak naprawdę od razu, nie wiem, było też stwierdzenie, z kimś tam gadałem i że Xavier już tak nie grzeje, jak grzał, nie wiem, w zeszłym roku, a dalej według mnie też wydał bardzo dobrą płytę Xavier, która też jest trochę nie stricte rapowa, też tam wychodzi trochę spoza gatunku, a dla nich już ta osoba nie jest aż tak hot, bo są kolejne ksywki, które według nich są bardziej hot.
0: Ja muszę w ogóle szczerze przyznać, ja mam wrażenie, że faktycznie popycham trochę status wujka, staję się tym całym ankiem i faktycznie niektóre takie najnowsze undergroundowe, czysto rage'owe rzeczy, to już jest dla mnie trochę za dużo. Ja jestem w stanie zrozumieć, z jakiego powodu ci raperzy mają aż tak duży fanbase, czemu ich koncerty są aż tak grzejącym tematem, jednakże no, taki czysty rage to jest już trochę dla mnie za dużo. Ja na przykład personalnie bardzo się cieszyłem w tym roku na takie ogłoszenia jak Quavo czy Swae Lee. Złośliwi mogliby powiedzieć, że takie właśnie ogłoszenia dla wujków, ale ja jakoś doceniam tą złotą erę trapu i Quavo w ogóle świetny koncert z takimi, wiesz, throwbackowymi hitami.
1: No, jakby fajnie, że co roku jest taki raper gdzieś na klaucie. Pamiętam w zeszłym roku momencik, już nie pamiętam, który to był raper, który to był Rich the Kid, albo ten jeszcze grał utwory, Jezu, zapomniałem ksywki.
0: Tak, Rich the Kid był w line-upie
1: jako zastępstwo. Rich the Kid jako zastępstwo i on grał dużo utworów Exa i do tego jeszcze Juice WRLDa grał i też było tak nostalgicznie, jak pamiętam.
0: Więc
1: jakby fajnie, że tutaj też jest gdzieś ta nostalgia i dla nas, dla osób, które już są po 20 i gdzieś zaczęły tego rapu słuchać, nie wiem, 2016, 17, 18 roku, to są pozycje dla nich tak naprawdę. Dobra, no to top 3 najlepszych koncertów tegorocznej edycji.
0: Zdecydowanie to jest artysta, którego wszyscy byśmy się po nim spodziewali raczej, że będzie miał najlepszy koncert tej edycji, ale Don Toliver i jego show. Ja muszę uczciwie przyznać, ja nie jestem wielkim fanem Don Tolivera i lubię jego muzykę i doceniam jego miejsce w tym świecie i w tej kulturze, jednakże jakoś sam z siebie nie wracam bardzo często do jego albumów. Zawsze jak wychodzi coś nowego, to sprawdzam. Jestem z tego zadowolony, jednakże ja dość po prostu personalnie mam chyba trochę inne gusta muzyczne, jeżeli chodzi o takie codzienne słuchanie.
1: A nie miałeś tak, że on był tylko w cieniu cały czas Travisa i przez to?
0: Przez lata tak było, jednakże bardzo dobrze wyszedł z tego i nie utknął na takim poziomie ziomek od Travisa Scotta, tylko on wyewoluował w naprawdę spójnego, jakościowego artystę. Fajne jest to, gadałem właśnie z moim operatorem, który ze mną działał przez całe te dwa dni klauta na miejscu. Fajne jest to, że na przykład Travis cały czas jest Travisem, nie? W sensie i fity Travisa, i jego płyty, one trochę ewoluują z czasem, ale jednak Travis dalej jest Travisem.
1: No, to Rideo cały czas to samo gdzieś tam.
0: Jeżeli chodzi o Dona, przy Donie fajne jest to, że Don ma swoje ery. I Don właśnie z albumu na album ma nową erę, gdzie inaczej koncertuje, ma inną estetykę, całą oprawę właśnie z tej scenografii, swoje outfity. Teraz przy Octane przecież to, co się dzieje i to show, które dostaliśmy, no ja byłem zachwycony. No poza Don Toliverem, no może wskażę tak. Mój ulubiony koncert z main stage'u i z małej sceny. Dobra. Na pierwszy i drugi dzień, nie? Pierwszego dnia uważam, że Swae Lee, totalnie, jeżeli chodzi o main stage, jego nostalgiczne hity, które wszyscy znają, to jego dużą przewagą jest to, że nawet nie trzeba tego artysty słuchać jako fan na co dzień, ale idąc na Cloud Festival i obcując z trapem i tą kulturą, ta muzyka, nie uciekniesz przed nią, po prostu znasz wszystkie te numery, które on zagra, jego performance był świetny, nie oszukujmy się, Swae Lee ma po prostu anielski wokal, co nie, więc jego też kontakt z publicznością i energia bardzo oddały. Jeżeli chodzi o mały stage, Smoke Dope. Tutaj muszę w ogóle przyznać uczciwie, że ja nie byłem na nim pod sceną, miałem wtedy bardzo dużo montażu rolek i siedziałem w samochodzie i montowałem te rolki. Dosłownie za drugim stage'em miałem otwarte okna, żeby słuchać koncertu, więc ja nawet nie zobaczyłem Smoke Dope'a fizycznie, ja po prostu słyszałem jego koncert i tłum, ale chociaż z tego, co słyszałem, uważam, że on zasługuje na tego artystę, który go wskaże z drugiego stage'a.
1: Dobra, to kolejny dzień, czyli sobota, będzie po Smoke Dope. Teraz puścimy sobie przed wami Smoke Dope i Inda Party.

0: To był Smoke Dope, który nie pokazał twarzy na koncercie, który miał miejsce w piątek. To kolejne najlepsze koncerty, teraz sobota.
1: Ja ci już wstawałem z moim stage'u Don Toliver, czyli Headliner. Mm. Świetne było to show i świetny był ten obkręcający się most. To było genialne. Też performance Dona. Byłem kilka lat temu na jego koncercie i on bardziej śpiewał na spokojnie, nostalgicznie. Don Toliver, umówmy się, on ma bardzo dobry wokal, więc ma też dużo jakichś chillowych numerów. Na tym koncercie mieliśmy nową erę Dona, gdzie on po prostu rage'ował. Czułem się właśnie, jakbym był na koncercie Travisa Scotta, wiesz o co chodzi, jeżeli chodzi o ten performance.
0: I to nie jest, że kopia po prostu,
1: nie, tylko że to jest po prostu coś nowego w pozytywnym sensie. Jeżeli chodzi o małą scenę, nic nie przebije dla mnie drugiego dnia z małej sceny Molly Santana. Molly Santana była genialna.
0: Molly Santana, która też jest chyba w takim najlepszym gdzieś okresie dla siebie, bo wyszedł ten utwór z Drake'em, dokładnie, też wydała swoją płytę. Molly Santaną pożegnamy się z audycją Fuchs on Tour dzisiejszej nocy, dzisiejszego wieczora.
1: Jako, że przed chwilą słuchaliśmy Smoke Dope'a, chciałem tylko dla wszystkich naszych słuchaczy zaznaczyć, że jeżeli może tak jak ja tęsknicie za złotą erą cloud rapu, czyli personalnie mojego ulubionego podgatunku rapowego. Gdzieś tam jest wam bliski ten Jan Lin, wczesny A$AP Rocky, który robił jeszcze w 2011 rzeczy z Slumsem Casino. Czy może nawet taki Lil Peep, który działał sobie gdzieś tam też momentami z Slumsem Casino. Bardzo polecam artystę Smoke Dope 2016. I jego ksywa, i jego wizerunek, i estetyka klipów. To wygląda jak totalny mem i można pomyśleć, że to po prostu jest jakiś new genowy syf, co nie? Ale ten artysta w taki nowoczesny, newgenowy sposób robi ten złoty cloud rap po prostu w nowszej wersji i robi to świetnie. Więc tak jak mogliście usłyszeć w tym utworze, jeżeli takie zamulone, pochmurne brzmienia są wam bliskie, to totalnie zachęcam do Smoke Dope'a.
0: Wspomniałeś o Don Toliverze, który był headlinerem drugiego dnia, a jak w ogóle wspominasz Ken Carsona, czyli headlinera pierwszego dnia?
1: Ken Carson. Jego show było takie, jak się spodziewałem, że będzie. To po prostu był warzone. Mieliśmy tam strefę wojny. Jeżeli chodzi o tych ragerów, stary. Te rage'owe koncerty i nasze rage'owe community i w Polsce, i w Europie są naprawdę przepotężne i naprawdę w tych moszpitach dzieje się wszystko. Ja bym się, stary, nie zdziwił, gdybym znalazł w tym moszpicie kogoś, kto stoi na przykład z mosiężnym bakłażanem i nim rzuca w powietrze. Wiesz, o co chodzi? To tam się dzieje w tych moszpitach wszystko.
0: Były race.
1: Naliczyłem... Dopóki jeszcze liczyłem, bo potem się poddałem, naliczyłem ich kilkanaście i nie róbcie tak, nie wnoście tych raz na koncerty, to nie jest bezpieczne, tym bardziej jakby przy takim skupisku ludzi w środku moszpitu, gdzieś tam blisko sceny, ale faktycznie naliczyłem ich z kilkanaście podczas tego koncertu. No powiem tak, Ken Carson otworzył nam wrota piekieł, nie, podczas tego tlauta. W ogóle chciałem cię też zapytać, jak na przykład postrzegasz to, że ten rage aż tak mocno dominuje prawie, że już ten mainstream. Może i ten Carson nie jest takim mainstreamem, ale chodzi o to, że poza takimi artystami jak Che, czy jak Xavier Soul Based, jak Netspend na zeszłych edycjach, gdzie tam, jak Osama San, gdzie ta muzyka rage'owa naprawdę zdobywa bardzo wielu fanów w Europie, a też bardzo, bardzo dużo w Polsce. No ale mamy takich artystów jak ten Carson, którzy są w stanie być headlinerem i Rolling Louda w Stanach i Clouta w Polsce. No jednak to też jest taki mocny rage, co nie?
0: Bardzo ciekawa rzecz w ogóle, że w ogóle to był mój czwarty albo piąty koncert Kena Carsona. Jest to moje gdzieś tam guilty pleasure i mam taki okres w życiu bardzo często, że go słucham po prostu realnie. Jeszcze nie słuchałem całej tej najnowszej płyty, która wyszła tydzień temu, ale z Ken Carsonem jest tak, że to jest bardzo ciekawe zjawisko gdzieś tam socjologiczne, bo on tak naprawdę ma 9 milionów słuchaczy w tym momencie na Spotify'u. Czyli 9 milionów w tym momencie to nie jest jakaś wielka liczba, aby być headlinerem.
1: No, tylko
0: ale
1: właśnie
0: ma
1: on
0: tak
1: ma
0: oddany fanbase.
1: Są tacy artyści, którzy nawet jeżeli na papierze nie wyglądają, to oni są na tym poziomie headlinerskim ze względu po prostu na to, jak lojalny mają fanbase i jak potrafią dobre dać show. No, mieliśmy podczas tej edycji wielu rage'owych artystów, no ale żaden rage'owy koncert nie był na poziomie Tana Carsona, co nie?
0: No...
1: Może
0: ten
1: najbliżej... Cze
0: mi się gdzieś na początku podobał, tylko była godzina 16, bo ten wersja deluxe głównie tego albumu, który wyszedł w zeszłym roku, to mi się bardzo podoba. I też jaki glow up i w ogóle jak urósł gdzieś Cze, bo on w zeszłym roku grał na tej mniejszej scenie, teraz był jako zastępstwo i zagrał pierwszy koncert pierwszego dnia.
1: No właśnie, to jest to, co powiedziałem, że my jako Polacy jesteśmy niesamowicie prędcy, jeżeli chodzi o wyłapywanie tych trendów. i wznoszących artystów. Nie wiem, czy byłeś na koncercie, który również w tym roku był zastępstwem za innego artystę, na secie Tizusa i Diamonda. Przecież oni są młodzi podopieczni Antara, którzy gdzieś tam dopiero stawiają swoje pierwsze kroki przy tej takiej globalnej karierze. Ich numery robią setki tysięcy odtworzeń, jakieś pojedyncze miliony, no ale to nie jest poziom tego wielkiego artysty. No a kurczę, ten fanbase w Polsce jednak naprawdę ich ciepło przyjął, znał te numery, rage'ował z nimi. My jesteśmy naprawdę, jako Polacy, bardzo szybcy w wyłapywaniu tego.
0: Nie, jakby chyba od zawsze tak było, że no nieważne, czy to był rap, czy to jakiś inny gatunek, to naprawdę Polacy siedzą w tej muzyce, mają bardzo dużą wiedzę i widać to na koncertach po prostu. Jak robisz sondy, no też bardzo często ci się trafiają osoby, które czasem nawet mają większą wiedzę od ciebie w danym gdzieś tam.
1: Momentami tak, na pewno na uznanie zasługuje to, jak dobre mamy tłumy na Cloud Festiwalu i ogólnie w Europie. No mówię tutaj o Cloudzie ze względu na to, że po prostu na ten festiwal gdzieś tam trapowy najczęściej w Europie jeżdżę. W Europie chyba nie byłem też na innym takim typowo trapowym dużym festiwalu.
0: No teraz byłeś na Rolling Cloudzie.
1: No tak, ale to on był amerykański,
0: no, tak,
1: nie?
0: Tak.
1: W każdym razie te tłumy mamy niesamowite. No w porównaniu na przykład z tym, co widziałem na Rolling Cloudzie, gdzie było dość leniwie z różnych powodów, to jednak te polskie tłumy są szalone, co nie? I w pewnym momencie to jest w ogóle mega fajna sytuacja. Nie pamiętam teraz, na którym koncercie, ale na którymś z rage'owych koncertów mamy takie cloutowe ujęcie, gdzie jest otwarty moshpit i wiesz, jak są te wszystkie takie grupy rage'owe, gdzie oni razem chodzą w te moshpity, Polish Ragers, tak dalej. To w jednym moshpicie było nagle z 5 grup rage'owych z różnych krajów, stary.
0: Tak.
1: Byli włoscy rage'erzy, Polacy, dokładnie. Jacyś Czesi, Słowacy. I nagle się, stary, utworzyło taki moshpit 5 międzynarodowych frakcji moshpitowych. To było naprawdę niesamowite.
0: Tak, ja dzisiaj właśnie wysyłałem fotki tym właśnie moshpitowcom z Włoch, bo oni byli właśnie w koszulkach Italii. Na sam koniec, bo została ostatnia minuta. Wiesz, ile kroków zrobiłeś?
1: Tak, w najaktywniejszy mój dzień, 30 tysięcy prawie, przez cały ten okres 2 tygodni, bo może, mimo że festiwal trwał 2 dni, przez kilka tygodni byłem, że tak powiem, na funkcji, no to tam średnia jest w takim pułapie wyższych kilkunastu, nie? Ale Cloud Sun to było 20-30 tysięcy.
0: Dobra, to bardzo dziękuję, że tutaj wpadłeś na pół godziny.
1: Ja
0: mogliśmy porozmawiać o trapie, mogliśmy porozmawiać o Cloud Festiwalu, możecie sprawdzać wszystkie kontenty związane z Cloud Festivalem na TikToku i na Instagramie Barta. To była 4. odsłona audycji Fuchs on Tour w Radiu Campus. Ja nazywam się Szymon Fuchs, a już za tydzień słyszymy się na podsumowaniu festiwalu Wrosound. Również poruszę temat koncertu Bad Bunny'ego, na który jutro się też wybieram. Więc bardzo dziękuję. Z nami był Bart Stochmal.
1: Dokładnie tak. Dzięki wielkie za zaproszenie jeszcze raz.
0: A ja nazywam się Szymon Fuchs. To była audycja Fuchs on Tour, a wysłuchaliście Radia Campus. Dobrej nocy wam życzę.

Radio Campus.

0: Witajcie, Nergo z tej strony.
1: Cześć, tu Bayer z Head First.
2: Hello, it's Danny from Cradle of Filth.
3: Cześć, tu Paula z zespołu Delight.
2: And you're listening to Dark Side.
3: Dark Side.
2: The Dark Side.
1: Dark Side w Radiu Campus 97.1 FM.
0: Keep it fucking metal.

0: Witajcie, Nergo z tej strony.
1: Cześć, tu Bayer z Head First.
2: Hello, it's Danny from Cradle of Filth.
3: Cześć, tu Paula z zespołu Delight.
2: And you're listening to Dark Side.
3: Dark Side.
2: The Dark Side.
1: Dark Side w Radiu Campus 97.1 FM.
0: Keep it fucking metal.

Thank you.

W 1946 roku Nat King Cole nagrał utwór zatytułowany Trasa 66. Jednak od tego czasu muzyka mocno się zmieniła.

and we'll see you soon. Good night.

po szyby deszcz dzwoni. Deszcz dzwoni jesienny i pluszcze jednaki, miarowe, niezmienne. Dżdżu krople padają i tuką w na okno. Jęk szklany, płacz szklany, a szyby w mgle mokną. Światło szarego blask sączy się sennie. O szyby deszcz dzwoni.

ludzie wilczyli, na próżno czekały na słońce obliczy. Dal poszły przez chmurną pustynię piaszczystą, dal ciemną, bezkresną, dal szarą, mglistą. Odziany w łachmany szat czarnej żałoby, szukają stronia na ciche swe groby, a smutek cień kładzie na licu ich młodym, powolnym i długim, wśród dżum, korowodem. W dali dał na smutek

Już po północy, już po godzinie duchów. Dobry wieczór, Kamil Mrozkowiak. Kłaniam się nisko i zapraszam. Czas na melodię mgieł nocnych.

Ponadczasowe słowa o ponadczasowym elemencie otaczającej nas rzeczywistości, czyli warszawskie Hate Story, jeszcze w starym składzie, w dobrze nam znanym nagraniu Droga, nagraniu w pełni oddającym to, gdzie melodie teraz się znajdują. Melodie ruszyły w drogę, tak po prostu, z myślą o tegorocznej edycji Castle Party i kto wie, może dotarły już na pole namiotowe w Bolkowie. Zatem dziś wyjątkowo melodii nie ma z wami, ale jest za to przygotowana zawczasu muzyka.

Dziś melodie są z wami obecne jedynie głosem, zatem ich rola będzie ograniczała się raczej do krótkich zapowiedzi tego, co przygotowały na dzisiejszą noc. A to przede wszystkim rodzimy post-punk i okolice. Z jednym małym wyjątkiem w postaci Belgrado, bo głos to oczywiście rodzimy dla nas, ale zespół, jak dobrze wiemy, już nie. A oprócz Belgrado przed chwilą Hende i Nocturia, zatem trzy damskie głosy, więc teraz niech przyjdzie czas na panów.

Odpowiednio Wrocław, Warszawa i Kraków, czyli trzy mocne muzyczne ośrodki na rodzimej scenie. Psychoformalina, Dehet Syn oraz debiutujące w tym roku Bramy, które tak swoją drogą, z czystej ciekawości, dobrze by było móc zobaczyć na żywo. A tak się składa, że Melodie miały to szczęście zobaczyć wszystkie te zespoły, niektóre jeszcze w starych składach, które zaraz usłyszycie. I mają nadzieję, że wy również to szczęście mieliście.

Dziś w melodiach, gdy te są obecne z wami jedynie głosem, nastawiamy ucha na szeroko rozumiane postpunkowe rodzime granie. W zasadzie wszystkie te grupy doskonale znacie z naszych spotkań, ale dobrze móc je przypomnieć. Wszak to bardzo ciekawe zjawisko na rodzimej scenie. Cabaret Grey, It My Thief, Marie Laveau oraz Meluzyna. Ale to jeszcze nie koniec. Wszak do godziny pierwszej pozostało nieco czasu.

0: 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce koncert.
1: Dziś melodii wyjątkowo nie było z wami, ale była za to starannie wybrana, rodzima i niezależna muzyka. Kamil Mrozkowiak, kłaniam się nisko, dziękując bardzo za nadstawianie uszu. Do zobaczenia na polu namiotowym tegorocznego Kassel Party. Dobranoc.

to wszedł deszcz dzwoni. Deszcz dzwoni jesienny i pluszcze jednaki. Miarowy, niezmienny, dżu krople padają i tłuką w me okno. Jęk szklany, płacz szklany, a szyby w mgle mokną i światła szarego blask sączy się sennie. O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni.

Ktoś dziś mnie opuścił w ten chmurny dzień słodny. Kto? Nie wiem. Ktoś odszedł, jestem samotny. Ktoś umarł. Kto? Próżno w pamięci swej grzebie. Ktoś drogi. Wszak byłem na jakimś pogrzebie. Tak, szczęście przyjść chciało, lecz mroków się zlękło. Ktoś chciał mnie ukochać, lecz serce upękło. Gdy poznał, że we mnie skrę roztyć chce próżno, zmarł nędzarz, nim ludzie go spali jałmużną. Gdzieś pożar spopielił zagrodę wieśniaczą. Spaliły się dzieci, jak ludzie w krąg.

must change the system. We must change the system.